Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj,

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Edyta Geppert, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogoda.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela, ej ja.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato,

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

czy blisko. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

luną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem.

87 i 8 FM.

0: wybaczać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: reklama. Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
1: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Czas fajny, to może warto wybrać się nad wodę, na kajaki.
3: Nie przeszkadza to sobie płynąć pod prąd i później wrócić do Gdańska z jakimś piknikiem. Ludzie korzystają z tego, wypływają na cały dzień.
2: O ciekawych miejscach w Gdańsku i w Pomorskim, które warto zobaczyć z perspektywy wody, porozmawiam dzisiaj z moim gościem. Zaproszę Państwa również na quiz o Gdańsku oraz na wydarzenia rekreacyjne i kulturalne. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne wspólne spotkanie.
4: Ciekawe Trójmiasto.
2: Gdańsk z zupełnie nowej perspektywy, czyli zwiedzanie z kajaka. Czas sprzyja takim przyjemnym wypadom, a ze mną w studiu jest pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry wszystkim.
2: I jak to? Ten czas na kajaki już się rozwija?
3: To znaczy chętni tacy, którzy mają jakieś zacięcie, no to tutaj już pojawili się w kwietniu. Kiedy była troszeczkę ładniejsza pogoda, było cieplej, no później tych chętnych jakby było troszeczkę mniej, no bo aura nie sprzyjała. Już wraca ta ciepła pogoda, także tutaj jest coraz więcej chętnych. Dużo mamy zajęć, czy uczelnie, czy szkoły właśnie przyjeżdżają na takie pływanie kajakiem, niektórzy to mają w ramach lekcji wychowania fizycznego, inni jako takie ogólnorozwojowe, bo to dużo zależy tutaj od nauczycieli, którzy no, chcą coś niestandardowego zaproponować swoim uczniom, żeby czegoś się nauczyli, no bo no, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc tutaj na pewno takie, jest to ogólnorozwojowe, kolejne jakieś takie zajęcia, które mogą coś dać dla uczniów.
2: A jak długo ta pana przygoda z kajakiem już trwa?
3: Zaczynałem w końcówce, no początek lat 90. ubiegłego wieku, więc to już tak ponad 30 lat. Zaczynało się bardziej od przygody, chęci przygody. Później była to taka pasja, zainteresowanie. Zawsze to traktowałem bardziej tak jako spotkania też towarzyskie, ale też właśnie taka forma jakiejś tam rozwoju fizycznego też swojego i daje to na pewno dużą satysfakcję. Mamy tutaj w okolicach Gdańska przepiękne rzeki, Wda, która jest chyba jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce, nizinnych, ale dająca dużą satysfakcję i takiej spotkania z naturą i też relaksu.
2: O to chciałam pana zapytać, dlaczego czasem warto zamienić na przykład rower na kajak? Co możemy zobaczyć płynąc kajakiem, no na przykład chociażby Motławą przez Gdańsk?
3: Na pewno tutaj, wbrew pozorom, tutaj właśnie zaraz na obrzeżach Gdańska, w sumie praktycznie prawie w sercu, mamy prześliczne tereny zielone, czyli opływ Motławy, gdzie no naprawdę dla miłośników przyrody można zauważyć wiele ptaków, wiele gatunków i ta przyroda się tutaj rozwija. Sąsiad, który robi zdjęcia tutaj z okolicy, mówi, że właśnie wyprawia się z aparatem fotograficznym na robienie zdjęć dla ptaków. Próbowano zrobić tutaj rezerwat, żeby właśnie chronić tą przyrodę. No niestety jest to za ciężkie, tak już tu jest na tyle zagospodarowane to, że raczej z tego nic nie będzie. Natomiast no jest to taki troszeczkę może zapomniany, nie wszyscy mają świadomość, bo to jest z jednej strony opływ Motławy, to jest taka nasza perełka historyczna, bo ten ciąg fortyfikacji nowożytnych, który jest tutaj zachowany, jest wyjątkowy na skalę nie tylko naszą krajową, ale ja myślę, że europejską, ponieważ to jest bardzo duży obszar zachowany w tych fortyfikacji, no, rzadko kiedy spotykany w takiej wielkości i tak dobrze zachowany. No.
2: Jakie szlaki cieszą się największym powodzeniem?
3: No oczywiście ci, co pierwszy raz, na pewno z chęcią wypływają na główne miasto, żeby je zobaczyć z poziomu wody, bo to jest też zupełnie inne spojrzenie, inna perspektywa. Także na pewno w tak krótkim czasie jak kajakiem nie da się tego obejrzeć pieszo. I też jakby tłum troszeczkę mniejszy na wodzie, więc tutaj nikt nam nie przeszkadza w podziwianiu. Nie trzeba się tam przepychać gdzieś na nabrzeżach, żeby zobaczyć tą perspektywę głównego miasta.
2: Ale pływacie poza Motławą również na innych rzekach. Wspomniał pan o Raduni też między innymi.
3: Tak, właśnie no tutaj wkoło Gdańska mamy dużo właśnie takich mniejszych rzek, bo Radunia jest dosyć ciekawą rzeką, ale też mocno uregulowaną. I tutaj niestety dla pasjonatów kajakarstwa jest tych utrudnień na rzece dosyć sporo, bo są przenoski. Jest rezerwat Jaru Raduni, który no od chyba kilkunastu lat no jest niestety niedostępny dla kajakarzy, więc tutaj, a był to taki bardzo atrakcyjny dla nas klubowo, dla takich już wytrawniejszych kajakarzy odcinek, gdzie myśmy szkolili kajakarzy, bo było tutaj dużo drzew w nurcie, nurt był dosyć szybki, więc było to bardzo dobre na szkolenie. No, w okolicach też, w innych odcinkach Raduni, no dalej można sobie pływać i na pewno Radunia jest bardzo urozmaicona, zaczynając od jezior na początku, przez te odcinki rzeczne tutaj do Gdańska. Jest to bardzo ciekawa rzeka i na pewno też odcinkami warto sobie chociaż kawałkami sobie właśnie spłynąć, zobaczyć, jak to wygląda.
2: Czyli różnorodnie, jeśli płyniemy Radunią.
3: Tak.
2: A jaka
3: jest
2: Motława? Bo niektórzy mówią, że brudna przede wszystkim.
3: No, to jest właśnie... Motława to jest bardzo duże uogólnienie. No bo tak, no to właśnie, to jeżeli wypłynie się tutaj za Kamienną Grodzę, czyli już faktycznie zobaczy się rzekę, a nie te kanały, które są w środku miasta, to ona no jak na rzekę, która płynie przez, no nie ukrywajmy tego, miejskie jakby fragmenty. Są odcinki, gdzie są pola, ale wiadomo, że to wszystko jest zagospodarowane, to ona jest bardzo ładną rzeką. No jest typowa nizinna niestety ze względu na to, że płynie, gdzie jest depresja po bokach, na polach. Jest trochę zasłonięta wałami, niemniej taka bardzo cicha, spokojna, a dzięki temu, że nie ma tego prądu dosyć szybkiego, nie przeszkadza to sobie płynąć pod prąd i później wrócić do Gdańska z jakimś piknikiem. Ludzie korzystają z tego, wypływają na cały dzień właśnie na Motławę, gdzie można sobie odpocząć, bo tutaj wystarczy popłynąć półtorej do dwóch godzin za główne miasto i już można zaznać takiej czystszej przyrody.
4: Ciekawe Trójmiasto.
2: Przypomnę, że na wycieczkę kajakiem zabrał nas dzisiaj pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Za chwilę opowiemy o tym, co ważne, o bezpieczeństwie na wodzie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Zdarzało mi się, że no, płynąć na przykład 100 kilometrów, siedzi się wtedy w kajaku 6, 8, 10 godzin. Spłynąłem, no nie całą, ale Wisłę od Oświęcimia do Warszawy. Taka wyprawa dłuższa, no to trzeba mieć w miarę sprawdzone towarzystwo, pewność, że jest się z kimś, z kim się dobrze człowiek czuje. To jest ważne na takich wyprawach, więc tutaj zawsze odradzam wypływania z przypadkowym towarzystwem. Lepiej na początku zapoznać się na jakichś krótszych wyprawach, a później zdecydować się na dłuższe, bo znajomi czasami narzekali, że wzięli kogoś przypadkowego i później no trudno, rozwalał atmosferę, powiedzmy szczerze.
2: No tak, to tak jak na żagle, nie? Też płynie się ze sprawdzoną ekipą.
3: Zamknięte towarzystwo i później czasami ta atmosfera już nie jest taka, jak by się chciało.
2: Właśnie, a tutaj chodzi o to, żeby podziwiać przyrodę, architekturę też z perspektywy wody, ale też sobie odpoczywać, bo kajak ma w sobie coś takiego magicznego, że z jednej strony można właśnie pobyć samemu, pokontemplować, a z drugiej strony być między ludźmi, jeśli ma się taką potrzebę i wtedy się płynie większą grupą. I można sobie robić takie spływy, że się gdzieś płynie, potem się gdzieś nocuje. Przypomnę, że moim Państwa gościem był pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Pięknie panu dziękuję za te wszystkie ciekawe informacje.
4: Ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
2: Zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok, która jest już ze mną.
5: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku przesuwa nawet o pół roku terminy badań tomografii rezonansu. To, jak informuje placówka, w związku ze zmianami sposobu finansowania badań obrazowych wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Zmiany nie dotyczą pacjentów onkologicznych oraz dzieci. Kolejny odcinek trasy kaszubskiej, czyli pomorskiej części ekspresowej szóstki, w środę został udostępniony kierowcom. Z Trójmiasta w stronę Słupska i Szczecina pojedziemy teraz o wiele szybciej. Paweł Radzewicz.
6: Połączona z Krajową Siódemką i autostradą A1 trasa kaszubska straci swoje wąskie gardło i ominie Lęborg. To będzie ulga dla kierowców, nie ma wątpliwości Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.
7: Na pewno skrócenie czasu podróży i przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego z wiecznie zakorkowanego w ostatnich latach Lęborka.
6: Oszczędność czasu dla kierowców jadących z Trójmiasta na zachód będzie bardzo zauważalna.
7: Czasami Lęborg przejeżdżało się w granicach 30-35 minut. Jeżeli był większy zator, no to nawet i dłużej, więc wjeżdżając na węzeł Lęborg Wschód i przejeżdżając aż do węzła Lęborg Zachód, będzie to około 6-7 minut. Tutaj korzyść jest naprawdę duża.
6: A w ciągu kilku tygodni będzie jeszcze większa. Całość trasy na Pomorzu ma być gotowa przed wakacjami.
5: W sopockich mieszkaniach komunalnych ma być bezpieczniej. Miasto przekaże mieszkańcom czujniki czadu. Zostaną w nie wyposażone lokale komunalne, w których funkcjonują piece gazowe lub gazowe podgrzewacze wody. Czujniki będą dystrybuowane od 4 maja. Trafią do 1000 mieszkań komunalnych, a także do seniorów. Szkoła podstawowa nr 6 przy ulicy Lawendowe Wzgórze w Gdańsku zostanie rozbudowana. Właśnie ruszył przetarg w tej sprawie. Projekt ma uwzględnić m.in. budowę nowej hali sportowej oraz co najmniej 3 nowych sal dydaktycznych z możliwością zwiększenia ich liczby do 6. Muzeum Narodowe w Gdańsku ma nową pracownię konserwacji obrazów i rzeźby. Nosi imię gdańskiej historyczki sztuki Anny Gosławskiej-Fortuny. Nowoczesna pracownia ma poprawić warunki pracy konserwatorów oraz umożliwić bardziej precyzyjne prowadzenie zabiegów przy dziełach sztuki. Następca Daru Młodzieży coraz bliżej. Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego żaglowca szkoleniowego. Oczekiwania co do tego, jak ma prezentować się nowa jednostka, są bardzo konkretne.
6: Żaglowiec, który ma zastąpić legendarne jednostki Dar Pomorza i Dar Młodzieży, musi do nich nawiązywać, mówi Dariusz Jelonek z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
8: Statek będzie kształtem bardziej przypominał Dar Pomorza, czyli wracamy do tradycji, do XIX-wiecznych klipów jakby, ale w środku XXI wiek. Najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest w tej chwili, powiedzmy, na rynku możliwy. Nowy Dar będzie też właśnie miał napęd hybrydowy, czyli silnik spalinowy łącznie z silnikiem elektrycznym. To będzie taka innowacja.
6: Ale najważniejsze będą oczywiście żagle.
8: Będzie to 3-masztowa fregata, 120 kadetów musi pomieścić, plus 30 parę osób załogi, plus kilka kabin pasażerskich. No i myślę, że będzie to ładna jednostka po prostu.
6: Z jakim imieniem na burcie, jeszcze nie wiadomo.
8: Konkurs jest jakby skierowany do całego społeczeństwa. Wiem, że już około 2000 różnych nas, tak powiem, zostało zgłoszonych. Przyjmujemy do końca maja propozycje.
6: Do końca maja, jeśli nie będzie zapytań albo wątpliwości oferentów, zakończy się też ogłoszony właśnie przetarg.
8: To kamień milowy, można powiedzieć, i taki pierwszy super ważny punkt, żeby wystartować z projektem i budową nowego żaglowca. To przetarg publiczny, unijny, także wiele podmiotów oczywiście może brać udział w tym przetargu. Narzuciliśmy też dosyć takie twarde ramy czasowe. Plan jest, żeby skończyć budowę żaglowca do końca 2028 roku.
6: Następca Daru Młodzieży powinien wypłynąć w dziewiczy rejs za 3 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
5: Kapitan Michał Bielski, dowódca żaglowca kapitan Głowacki oraz kapitan Magda Makowska, pierwsza Polka i pierwsza kobieta sprawująca funkcję dyrektora regat The Tall Ships Races, zostali laureatami nagród imienia kapitana Leszka Wiktorowicza. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek w Muzeum Miasta Gdyni.
2: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
2: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, OTOS Animals, działa z powodzeniem między innymi na Pomorzu. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Ewa Gebert, prezes OTOS Animals oraz prawnik pan Michał Gostkowski. Witam państwa bardzo serdecznie.
9: Witamy również.
10: Dzień dobry.
2: Wiele wokół tematu zwierząt ostatnimi czasy się dzieje. Procedowane są tam różne projekty. To wszystko wiadomo trwa, a zwierzęta czekają.
9: Wielki apel do posłanek i posłów o procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, dlatego że ten projekt został podpisany przez ponad 500 000 obywateli. Jest bardzo ważny i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie procedowania tego projektu, bo boję się, że nie zdążymy w tej kadencji parlamentu.
2: Powracając do tych projektów obywatelskich, wiele ciekawych pomysłów tam się znalazło i miejmy nadzieję, że uda się przeforsować, jak chociażby kwestie dotyczące Sylwestra.
9: Tam jest zakaz fajerwerków hukowych F2 i F3. O to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, żeby Polacy przestali się bawić podczas Sylwestra, tylko chodzi nam o to, żeby skończyć z fajerwerkami hukowymi. Dla zwierząt są wyjątkowo okrutne. My co roku organizujemy tak zwany sylwestrowy patrol animalsów i w noc sylwestrową jeździmy po miastach i sprawdzamy, co się dzieje ze zwierzętami i naprawdę
2: wesoło
9: to jest horror. I jeżeli mieszkamy gdzieś niedaleko ogrodu zoologicznego, niedaleko schroniska dla bezdomnych zwierząt, niedaleko ośrodków rehabilitacji zwierząt, to błagam, nie strzelajmy tam z fajerwerków hukowych, bo naprawdę robimy olbrzymią krzywdę zwierzętom.
2: Macie za sobą ciężką zimę, prawda? Dała się we znaki bardzo, jeśli chodzi o zwierzęta.
9: To była wyjątkowo trudna zima ze względu na czas, okres jej trwania i na bardzo niskie temperatury i bardzo, bardzo długo trwała. Ilość interwencji, jaką otrzymało nasze stowarzyszenie, była tak olbrzymia, że musieliśmy zatrudnić dodatkową osobę, która odbierała interwencję. Naprawdę telefon dzwonił cały dzień, często wieczorami i nasi inspektorzy, którzy przeciwdziałają okrucieństwu wobec zwierząt, działając zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, codziennie wyjeżdżali i sprawdzali warunki bytowe zwierząt. I to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym, z jednej strony dla nas było szokiem ze względu na świadomość społeczną, dlatego że ta świadomość społeczna absolutnie w mojej ocenie jest dużo większa niż w poprzednich latach. Dużo się mówi o zwierzętach, dużo również się mówiło o ustawie łańcuchowej, która niestety spotkała się z wetem prezydenta. Mówiąc wprost, jest to polskie barbarzyństwo. To, co się dzieje z psiakami na łańcuchach, to jest naprawdę polskie barbarzyństwo i to musi skończyć. I mogliśmy naprawdę raz na zawsze zerwać łańcuchy. Niestety się nie udało.
2: To właśnie też na Pomorzu były takie przypadki. Znaleźliście państwo, nie wiem, zamarznięte psy przy budzie, przy misce z zamarzniętą wodą, prawda? I to się dzieje w XXI wieku.
9: Na Pomorzu rzeczywiście, na Kaszubach niestety, zresztą nie tylko na Kaszubach, ale również na Podkarpaciu, również na wschodzie Polski, również w województwie mazowieckim działy się straszne rzeczy i najbardziej wzruszający i najbardziej też okrutny moment tej zimy to był taki, kiedy dostaliśmy zgłoszenie o zamarzniętym szczeniaku. Szybko wysłaliśmy nasz samochód i niestety przyjechaliśmy z samego rana. I niestety mama przetrwała, ale szczeniak nie przetrwał tej zimy i zamarzł na śmierć. I myślę, że takich przypadków niestety w Polsce było bardzo dużo.
2: Cały czas jakby dążymy do tego, żeby z tymi łańcuchami zerwać. To myślę, że prawnik może nam coś więcej powiedzieć, prawda? Ile się dzieje?
10: Tak, w tej chwili kilka ustaw jest przedmiotem obrad Sejmu, które to ustawy zajmują się właśnie problemem uwolnienia psów z łańcuchów. W tej chwili i projekt obywatelski nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt cały czas jest procedowany w komisji sejmowej. Pojawił się też nowy projekt prezydencki, no i projekt parlamentarny. Mamy nadzieję, że któryś z tych projektów dotrze do etapu, w którym rzeczywiście zostanie uchwalony i nie będzie już weta prezydenta. I ta zmiana zostanie wprowadzona.
2: No bo tak, z jednej strony temat łańcuchów, ale też też temat chipowania, tak? I przeciwdziałania tej patologii, która się pojawiła też, no niestety, w niektórych schroniskach.
9: Tak, ale ta patologia w niektórych schroniskach jest od bardzo długiego okresu czasu. Teraz wszyscy o tym mówią, ale wiemy o tym, że są schroniska, które tak de facto nie są schroniskami i nie opiekują się we właściwy sposób zwierzętami. Jest cała lista patoschronisk. To są najczęściej schroniska prowadzone przez prywatne firmy nastawione na zysk, ale zdecydowanie należy odróżnić te schroniska, które dbają o dobrostan zwierząt. My jako stowarzyszenie prowadzimy 9 ośrodków, w tym również schroniska dla bezdomnych zwierząt, organizując darowizny, leczenie zwierząt, szczepienia, operacje ratujące życie, także nie można mówić, że wszystkie schroniska to są patoschroniskami, ale namawiam wszystkich Państwa, abyście obserwowali, co się dzieje w lokalnym schronisku, sprawdzali, czy rzeczywiście tam jest właściwa opieka nad zwierzętami, czy jest zachowany dobrostan. To, co bardzo, bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć psa lub kota, nie zaglądajmy do hodowli, tam gdzie się rozmnaża zwierzęta, tylko odwiedźmy najbliższe schronisko, bo tam można znaleźć przyjaciela na całe życie, można też zobaczyć, w jakich warunkach żyją zwierzęta i co jest bardzo istotne w działalności naszego stowarzyszenia, to oczywiście adopcja zwierząt. Prowadzimy całą kampanię adopcyjną, takie hasło: adoptując mnie, ratujesz mi życie, bo nawet najlepsze, dobre schroniska nigdy, nigdy nie zastąpią prawdziwego domu.
2: Bo w Pomorskim mamy trochę tych schronisk i właściwie mamy się czym pochwalić, prawda? Bo one bardzo fajnie, bardzo prężnie działają i są zaangażowane i właśnie bardzo często też przyjmują. No chociażby po tych ostatnich akcjach z tymi patoschroniskami przyjmowały też zwierzęta do siebie, prawda?
9: Tak staramy się działać i staramy się pomagać zwierzętom, nie tylko tym zwierzętom, które są zabierane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt podczas interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami, ale również pomagamy innym schroniskom. I to, o czym chyba warto powiedzieć, to w tym roku obchodzimy 20. rocznicę prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni. Schronisko w Gdyni jest naszym takim sztandarowym schroniskiem, gdzie całkowicie udało się odbudować schronisko. To jest zupełnie inne miejsce niż 20 lat temu, kiedy przejmowaliśmy to schronisko wspólnie z władzami samorządowymi. Ta współpraca jest bardzo, bardzo dobra i to schronisko zupełnie inaczej wygląda. To jest naprawdę schronisko XXI wieku. 20 lat prowadzenia tego schroniska uzmysłowiło nam, że ze schroniska, które wygląda fatalnie, które ma małe kojce, psiaki nie mają odpowiedniej przestrzeni, można wybudować i stworzyć zupełnie inne miejsce. Miejsce przyjazne zwierzętom. Miejsce, gdzie przychodzą wolontariusze. Okres soboty i niedziela cały czas podczas weekendu przychodzą osoby, wyprowadzają psiaki na spacer. Mamy bardzo wysoką adopcję, bardzo wysoką sterylizację i kastrację, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, bo to niestety w Polsce nie jest tak, że wszystkie bezdomne zwierzęta, wszystkie nierasowe psy i koty mają szansę znaleźć nowy dom. Dlatego niestety są schroniska i pamiętajmy o sterylizacji i kastracji, bo ona może się przyczynić do tego, że tych bezdomnych zwierząt będzie coraz mniej.
2: A ile tych zwierząt obecnie jest w tych naszych chociażby pomorskich schroniskach? Czy stosunkowo jest to więcej, mniej niż w latach ubiegłych?
9: My prowadzimy 9 ośrodków pomocy zwierzętom, w tym schroniska dla bezdomnych zwierząt i przytulisko Rogate Rancho w Bojanie, przytulisko dla zwierząt gospodarskich. Prowadzimy również tak zwane domy tymczasowe, gdzie małe koty, małe szczeniaki są zabierane do domów tymczasowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, dobre schroniska nigdy nie zastąpią domu, prawdziwego domu. Także te domy tymczasowe są też strasznie ważne, prowadzone nie tylko przez Otos Animals, ale także przez inne stowarzyszenia. I obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad 3000 zwierząt. No oczywiście najtrudniejszy okres to jest okres letni, kiedy ludzie wyjeżdżają, porzucają zwierzęta. To jest problem, z którym spotykamy się co roku. Także tych zwierząt jest dużo, ale tym, czym możemy się pochwalić, to jest ilość adoptowanych zwierząt, bo ta ilość adopcji jest z roku na rok coraz wyższa. Sterylizacja i kastracja też jest coraz wyższa, ale niestety nie wszyscy pamiętają o tym, żeby sterylizować i kastrować, i w tym okresie wiosenno-letnim jednak dużo zwierząt przychodzi do schroniska.
2: A jest też taki plan, żeby to jakby odgórnie zarządzić, żeby to jednak było przymusowe, ta sterylizacja i kastracja zwierząt?
10: Tak, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który jest projektem obywatelskim, zakłada w jednym z rozdziałów przymusową sterylizację i kastrację.
2: To, o czym pani mówi, nie? To też jest zapobieganie bezdomności zwierząt. A wracając do adopcji, bo to jest taki bardzo interesujący, szeroki bardzo temat. Zanim w ogóle przyjdzie ci do głowy kupienie psa, weź dziecko, pojedź do schroniska, weźcie takiego psiaka na spacer. Zobacz, jak bardzo jest zmotywowane twoje dziecko i czy faktycznie ono samo chce, tak, jechać, wychodzić z tym pieskiem.
9: Te adopcje powinny być absolutnie odpowiedzialne. To jest bardzo, bardzo istotne. Wszystkie osoby, które przychodzą do naszych schronisk, zapraszane są do tak zwanego biura adopcyjnego, gdzie zatrudniamy wyspecjalizowane osoby, osoby, które wiedzą, znają cechy charakteru poszczególnych zwierząt, znają ich stan zdrowia. I rozmawiamy w kontekście odpowiedzialności. To nie może być decyzja chwilowa na 5 minut, a później ten pies trafia z powrotem do schroniska, mając, nie wiem, 10, 15, 18 lat, bo niestety też z takimi sytuacjami się spotykamy, że przychodzą do schronisk dla bezdomnych zwierząt starsze psiaki i już mamy pełną świadomość, że te zwierzęta były w domu, miały swoich właścicieli, spały w cieple i nagle trafiają do schronisk. Naprawdę nie ma większego okrucieństwa niż oddawanie starszego psa do schroniska. Jeżeli mamy w ten sposób się zajmować zwierzętami albo trzymać je na łańcuchu, to nie powinniśmy w ogóle mieć zwierząt.
2: Do pana Michała mam takie pytanie, czy jeśli chodzi o różne sprawy dotyczące właśnie, czy to znęcania się nad zwierzętami, czy inne, sporo jest takich spraw obecnie w sądzie, w Gdańsku na przykład?
10: Tak, takich spraw jest bardzo dużo. Tak jak powiedziała pani Ewa, rzeczywiście widzimy, że świadomość w społeczeństwie rośnie na temat tego, że zwierzęta są istotami żywymi, zdolnymi do odczuwania cierpień, ale jednak zjawisko zaniedbań zwierząt, znęcania się nad nimi, to jest zjawisko, które jest cały czas bardzo powszechne. I różne są formy tego znęcania się. Trochę inaczej jest w środowiskach miejskich, trochę inaczej jest na prowincji. Często jest tak, że tym powodem znęcania się najczęściej jest obojętność właścicieli czy też opiekunów na to, że zwierzęta mają swoje potrzeby, czyli trzeba je karmić, trzeba je przede wszystkim leczyć, kiedy są chore, trzeba im zapewnić odpowiednie schronienie. No i te przypadki zaniedbań często polegają na zaniechaniach, czyli na tym, że zwierzęta spędzają zimę na mrozie, przykute do metalowej baczki na krótkim łańcuchu, że kiedy są chore, właściciel nie zaprowadzi ich do weterynarza. Często jest tak, że zwierzęta gospodarskie hodowane są w warunkach urągających podstawowym regułom higieny i takiego bezpieczeństwa. I powodem tego jest to, że właściciel chce oszczędzić środki, ponieważ traktuje zwierzęta jako produkt, jako właściwie surowiec do produkcji, a nie jako istotę żywą. Widzimy też, że ta komercyjna strona hodowli zwierząt powoduje, że hodowcy, których jest wielu w okręgu pomorskim, ujawniliśmy co najmniej 3 przypadki takich bardzo dużych hodowli, w których na przykład ujawniliśmy, że 300 zwierząt zostało zakopanych, czyli zwłoki zwierząt zostały zakopane na posesji niedaleko Kartuz. No to świadczy już o ogromnej skali tego problemu, że tam 300 zwierząt nie żyje, natomiast ile zwierząt cierpiało, ile zwierząt padło, tego nie jesteśmy w stanie nawet teraz dociec. A powodem tego jest to właśnie, że ci hodowcy oferują do sprzedaży zwierzęta rasowe za niewysoką cenę i że są osoby, które są skłonne, żeby oszczędzić kilka tysięcy złotych na szczeniaczku rasowego psa i takiego psa z pseudohodowli kupić.
9: Często te osoby też nie widzą, w jakich warunkach są hodowane te zwierzęta. Prawda.
2: Pani Ewa Gebert i pan Michał Gostkowski byli moimi gośćmi. Przypomnę, oto z Animals.
9: Dziękujemy.
10: Dziękuję.
9: Zapraszamy wszystkich do odwiedzania schronisk dla bezdomnych zwierząt.
1: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Grodzisko w Sopocie zaprasza na majówkę w scenerii słowiańskiej osady. Najatrakcyjniej zapowiada się program na sobotę 2 maja, ale o tym więcej już za chwilę. A jak majówka, to oczywiście zielona trawa i przyjemności rekreacyjne, na które Państwa dzisiaj zaproszę. Przespacerujemy się też przez Gdańsk z naszymi słuchaczami, by sprawdzić, jak dobrze znają swoje miasto. Edyta Stańczyk, zaczynamy.
4: Co jest grane w Trójmieście?
2: Majówka w Sopocie zapowiada się bardzo atrakcyjnie w scenerii słowiańskiej osady, o czym przekonywać nas będzie organizator.
11: Marcin Fedoruk, kierownik działu promocji i komunikacji wizualnej Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. To już tradycja, że co roku spotykamy się na majówce na Grodzisku w Sopocie. Wiele osób czeka na to wydarzenie, no bo sceneria jest wyjątkowa. Spotykamy się w krajobrazie słowiańskiej osady, czyli w grodzie z wczesnego średniowiecza, który wznosi się na urokliwym wzgórzu, jest otoczony drewnianą palisadą, pośrodku są chaty, na majdanie grodu rozpalamy ognisko, dookoła rozstawiają się rzemieślnicy, odtwórcy historyczni, no i bawimy się w otoczeniu pięknej przyrody. Tym, którzy lubią festyny, lubią kiedy dużo się dzieje, polecam zwłaszcza program na sobotę 2 maja. O godzinie 12 zaczniemy festyn w realiach wczesnego średniowiecza. Będą gawędy, ognisko, pokazy rzemiosł dawnych. Pojawią się również wojowie, którzy zaprezentują uzbrojenie i będą toczyć pokazowe walki. Zaprezentujemy modę historyczną, a na zakończenie zaprosimy wszystkich na koncert muzyki dawnej. A dla tych, którzy w majówkę chcą przede wszystkim odpocząć, mamy program na 1 i 3 maja, troszkę spokojniejszy. Będzie ognisko, będą historyczne gry planszowe, zabawy z gliną dla najmłodszych i muzealna gra terenowa, w którą można grać z rodziną albo z grupą znajomych. Grodzisko w Sopocie znajduje się zaledwie 600 metrów od plaży, więc jest to naprawdę fajne miejsce, żeby zrobić sobie taki majówkowy wypad, pobawić się i przy okazji odkryć coś nowego.
2: Do Sopotu zapraszał pan Marcin Fedoruk z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
4: Co jest grane w Trójmieście?
2: W tym roku obchodzić będzie swoje 58. urodziny Gdański Akademicki Klub Turystyczny. Powstał z pasji w 68. roku, a dzisiaj jest ze mną kolejne pokolenie, które podziela tę turystyczną pasję. Edyta Stańczyk z tej strony, a są ze mną pani Agata Sawicka i pan Marcin Kubiak. Witam bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
2: Właśnie, czy my możemy sobie trochę opowiedzieć o tej działalności klubu turystycznego? Jak on się zmienią na przestrzeni tych lat i tak naprawdę na co dzisiaj stawiacie w klubie?
13: No tak naprawdę zaczęliśmy w 1968. Zaczęło się to jako taka, powiedzmy, organizacja studencka, która była głównie nastawiona na wycieczki, na organizowanie wycieczek gdzieś, gdziekolwiek, bo czasy były takie, że raczej podróżować za bardzo jak teraz możliwości nie było, żeby za granicę polecieć samolotem, cokolwiek. Takie czasy, więc ogólnie bardzo kwitł rozwój tych organizacji studenckich. Właśnie jedno z nich to powstał, początkowa nazwa to było KAKOS i w sumie to się tak rozwinęło. Zrzeszło coraz więcej osób i tak kolejne pokolenia, że tak powiem, przejmowały schedę.
2: Wędrowały sobie.
13: Tak, tak, dokładnie. Mieliśmy tam na początku kilka różnych pomysłów. To były rajdy piesze, które w sumie do dzisiaj przetrwały pod nazwą Rajdy Kursanckie. Zaczęło się to od w sumie początku i my to jakby kontynuujemy. Jest to rajd, który ma też za zadanie między innymi dać trochę radości z podróży w weekend, a przy okazji też szkolić przyszłe pokolenia na osoby, które przejmą te schedę, że tak powiem.
2: Tak, bo wy prowadzicie te kursy instruktorskie również, prawda?
13: Tak,
2: w ramach swojej działalności. O tym wszystkim sobie za chwileczkę powiemy, ale macie już za sobą znaną i lubianą imprezę. Pogoda w tym roku dopisała bardzo. Śniegołazy.
12: Tak, w tym roku 21 szlak przebiegał z Gdyni do Gdańska, bądź z Gdańska do Gdyni żółtym szlakiem trójmiejskim. Było to, jak się nie mylę, 48 kilometrów. I mogę się pochwalić. Prywatnie były to moje pierwsze śniegołazy ukończone z sukcesem, przeszłam całą trasę. I tak jak pani wspomniała, impreza udała się wspaniale, bo pogoda była w sam raz. Jak sama nazwa wskazuje, śnieg był zamówiony, co się nie zdarzało poprzednimi laty. Mieliśmy rekordową frekwencję. W tym roku ponad 200 zapisanych osób. Jeszcze nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy aż tyle osób przybyło na starty, ale wiemy, że Śniegołazy pełną trasę przeszło prawie 60 osób. Z naszych danych zgłoszeń wynika. Oczywiście to jest taki plus minus, ale wszystkim, którzy przyszli, chcemy pogratulować. Nadmienię, że jest to też bardzo fajna impreza oprócz sprawdzenia siebie, bo jednak marsz kilkudziesięciokilometrowy w nocy nie należy do najłatwiejszych, a do tego jest to impreza charytatywna. Zbieraliśmy pieniądze na pomorskie hospicjum dziecięce.
2: A w nocy odbywa się ten rajd za każdym razem.
12: Właśnie to... główna atrakcja, że tak powiem, czy coś nietypowego, jest to, że Śniegołazy rozpoczynają się wieczorem i dochodzimy do celu, do mety rano.
2: No,
12: pośrodku trasy mniej więcej, kiedy ekipy z dwóch stron spotykają się pośrodku trasy, mamy punkt regeneracyjny, ognisko, jest czas, żeby porozmawiać, spotkać się, coś zjeść, ogrzać się i ruszyć dalej.
2: Sama frajda.
13: Tak.
2: Jak to jest, organizujecie te imprezy, one są dla studentów, czy one są dla wszystkich chętnych gdańszczan i nie tylko?
13: Naszym zamysłem jest to, żeby zebrać jak najwięcej chętnych ludzi. Imprezy są dla każdego, kto jest chętny, żeby sobie pochodzić,
2: pospacerować. Czyli otwarte takie.
13: Tak, tak, dokładnie. Imprezy są otwarte.
12: Ale przyznam, że w tym roku mieliśmy taki pomysł, żeby troszeczkę, że tak to ujmę, rozruszać studentów, bo zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich lat, że liczba osób zgłaszających się na kurs studencki, kurs organizatora turystyki, no nie była zatrważająca i w tym roku postawiliśmy na reklamy, na rozgłos na uczelniach, no bo też wiadomo, że im młodszych uczestników ściągniemy do siebie, tym jest większa szansa, że oni będą długotrwale latami działać w klubie.
2: A dlaczego jest tak małe zainteresowanie, jak państwu się wydaje?
12: Ciężko powiedzieć, też nie chcę wyrokować ani mówić, ale jak wszyscy wiemy, wszystkiego nie ruszając się z kanapy różnych rozrywek mamy po uszy.
2: Dokładnie.
12: I jest to bardzo łatwy sposób na zabicie wolnego czasu, tylko taki też nie do końca produktywny. I my staramy się pokazać, że fajnie czasem nawet i, powiem szczerze, zmarznąć, zmęczyć, zmoczyć skarpety, ale wyjść z domu, bo wtedy mamy szansę przeżyć coś naprawdę fajnego, zadziwić sami siebie, pokonać swoje granice i spotkać mnóstwo wspaniałych ludzi. I dzięki poznawaniu tych nowych ludzi możemy zdobyć zupełnie nowe pasje, niekoniecznie też związane z turystyką.
2: I udaje się zaangażować studentów? Jest jakiś odzew, tak?
13: Tak.
12: W tym roku tak. W tym roku bardzo duży.
2: No właśnie, to może brakowało informacji, bo czasami tak jest, że jak informacja nie dotrze, to ludzie nawet nie wiedzą, nie? Że coś fajnego
13: też,
2: się
13: właśnie
2: dzieje.
13: W tym roku zauważyliśmy, że najlepiej dla studentów działa reklama bezpośrednia, bym powiedział. W tym roku właśnie postawiliśmy na chodzenie po wykładach, wręczanie ulotek tak bezpośrednio, żeby studenci mieli okazję też porozmawiać z osobą, która zaprasza ciebie na właśnie na wydarzenie, na jakiś spacer, żeby pokazać, że nie jesteśmy nie wiadomo kim, że jesteśmy też takimi samymi ludźmi, studentami, jak właśnie ci, których planujemy zaprosić. No i myślę, że to podziałało. Ogólnie teraz, na ten moment mamy około 30 studentów, myślę, na właśnie tym kursie organizatora turystyki. Można powiedzieć, że...
2: Jest sukces.
13: Tak, jest sukces.
12: Tak, no ja w tamtym roku brałam udział i nas było chyba mniej niż 10 finalnie ukończonych.
2: No
12: tak,
2: proszę.
13: 9 osób ukończyło.
2: Progres jest.
12: Namacalna różnica.
13: Jest duży.
2: Mówiąc o tych urodzinach, to coś szczególnego przygotowujecie z okazji urodzin? Bo to chyba w czerwcu wypada.
13: Tak, dokładnie. Wypada to 12-14 czerwca. Tym roku 58 godziny. Tak naprawdę szykujemy dokładnie te same atrakcje, co w latach poprzednich, aczkolwiek jeżeli ktoś nigdy nie był na urodzinach gdakowych, to wciąż to jest to w stanie zaskoczyć. Wynajmujemy domki, lokalizacji jeszcze niestety nie jestem w stanie powiedzieć, bo wciąż jesteśmy na etapie rozmów.
12: Negocjacji,
13: dokładnie. Ale jest to, zazwyczaj są to domki i stawiamy przede wszystkim na aktywność na świeżym powietrzu. Organizujemy przede wszystkim jak najwięcej aktywności ruchowych, na świeżym powietrzu. Czasami udaje nam się zrobić mapy dla uczestników, dajemy im kompas i chodzi o to, żeby szukali określonych punktów na mapie, które ktoś pochował.
2: Pani Agata Sawicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego.
4: Ciekawe Trójmiasto.
12: W naszym gronie jest bardzo dużo osobowości, bardzo dużo osób i na takich urodzinach nawet można powiedzieć bez planowania zawsze znajdzie się kilka osób, które się zgłaszają zupełnie, nie chcę powiedzieć nieproszone, ale z własną inicjatywą wychodzą, że ja mogę poprowadzić jogę, jak będą chętni, ja mogę poprowadzić fitness, jak będą chętni, to ja mogę wziąć kogoś, znaczy kogoś, wszystkich na wycieczkę, albo ja pływam kajakami, więc mogę poprowadzić. I napędzamy sami siebie, można powiedzieć. Tak wychodzi to po prostu
2: spontaniczna, dobra zabawa.
12: Tak. No ja przyznam, że rajdy nasze kursanckie, marsze na orientację, no to w dzisiejszym świecie, że tak to ujmę, są naprawdę przydatną umiejętnością, bo wszyscy teraz gdziekolwiek jadąc, idąc nawet, zwiedzając miasto europejskie i inne, każdego widać telefonem. A czytać mapy mimo wszystko dobrze umieć, bo ta umiejętność, no, mapa, każdy myśli, że to jest takie hop-siup. Dla niektórych tak, owszem, ale jeśli tego się nigdy nie robiło, to widać po naszych rajdach czasem, że ktoś bierze mapę do rąk po raz pierwszy w życiu i są problemy. Także zapraszamy.
2: Na pewno. Można się tego nauczyć. Proste na pozór rzeczy, o których się już dawno zapomniało, bo technologia weszła, a które no, warto znać, prawda?
13: Tak.
2: Świetnie. Czyli co, zapraszacie w swoje szeregi, zapraszacie państwo do uczestniczenia w tych imprezach, które organizujecie. A nie powiedzieliśmy jeszcze o wszystkim, no bo zaczęłam o tych śniegołazach, bo one się odbyły tu i teraz i cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale są jeszcze błotołazy, tak?
13: Tak, dokładnie.
12: Tak, błotołazy, bosołazy latem.
2: No proszę, a błotołazy jesienią organizujecie?
12: Wiosną właśnie.
2: Tak, to wszystko zacznie to.
12: Nie jest dużo błotka.
2: I wtedy fajnie. I to też jest podobny dystans do pokonania?
13: Nie chcemy aż tak bardzo ludzi zamęczyć, jak na śniegołazach, więc będzie dystans troszkę mniejszy. Całą ideą jest to, że jak już śnieg stopnieje, to właśnie, żeby nie przestawać chodzić i taki mały dystans sobie zrobić, też właśnie trochę się w błotku potaplać.
2: I potem latem są bosołazy, tak?
12: W sierpniu, jak tak,
2: po plaży?
13: Tak, tak, dokładnie.
12: Koniecznie.
13: Generalnie pomysł jest taki, żeby wybrać jakieś miejsce na plaży i przejść się po prostu po piasku. Zazwyczaj wieczorem to jest też nocny spacer. Jak już dojdziemy na miejsce, to organizujemy też jakieś ognisko dla uczestników.
2: I chyba spacer kobiet 8
13: Tak, tak.
12: Tak, tak, mamy dużo w kalendarzu pomniejszych wydarzeń jednodniowych, kilkugodzinnych, można powiedzieć, żeby po prostu nie tracić czasu, nie trwonić dni i podtrzymywać tą aktywność fizyczną, niezależnie od pory roku, niezależnie od warunków atmosferycznych, bo trzeba przyznać, że no musi być bardzo ciężko, żebyśmy zmienili termin albo odwołali wydarzenie znienacka. Staramy się uczyć i sami też być przygotowanym na wszystko. Nie ma złej pogody, tylko ludzie źle ubrani.
2: Tak, to jest prawda, świetnie. A jak ten rok się generalnie zapowiada? Co tam ciekawego macie jeszcze w repertuarze? Jakie są plany?
13: Za niedługo zaczyna się babski spacer właśnie, jak wspomniałaś. Będzie to po prostu krótki spacerek tutaj lokalnie gdzieś na terenie Trójmiasta. Głównie, żeby uczcić Dzień Kobiet. A też przy okazji, żeby się poruszać. Żeby aktywnie ten czas spędzić i w gronie fajnych ludzi. Tydzień później tak naprawdę jest spacerek, który ja organizuję w okolicy Szymbarku. To się nazywa Rajd Idy Marcowe. Taki temat sobie wybraliśmy. Też zaznaczę, że takie nasze rajdy, które robimy, zazwyczaj są weekendowe. Nazywają się rajdy. Może ta nazwa przerażać, aczkolwiek jest to po prostu zwykły spacer, też jakieś tempo nie narzucamy, jakiegoś takiego super mocnego, więc każdy, kto będzie chciał przyjść, się odnajdzie. Zamysłem tego jest to, że idziemy sobie, spacerujemy, rajdy są tematyczne, więc jest jeden temat, dookoła tego organizatorzy budują fabułę i też jakieś różne gry i zabawy ruchowe. Właśnie chodzi o to, żeby się poruszać, ale też żeby wczuć się w klimat tego tematu, który akurat jest. Następnie dochodzimy na miejsce, mamy taką naszą tradycję, organizujemy wspólną kolację, gdzie każdy po prostu kupuje jeden składnik na kolację.
2: Byli ze mną pani Agata Sowicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego. Bardzo dziękuję.
13: Bardzo dziękujemy.
12: Bardzo.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
2: Kto wygra gadżety w naszym radiowym quizie Wiedza o Gdańsku? To jest nasz wspólny czas, Edyta Stańczyk. Zapraszam serdecznie.
14: Monika Tarka, witam serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. No nie powiem, że trzeba być odważnym, ale trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego miasta. I dzisiaj sprawdzimy, jaką wiedzę ma Pan Konrad. Dzień dobry, witam Panie Konradzie serdecznie.
15: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć.
14: Mam nadzieję, że pana nie przestraszyłam tym sprawdzaniem
15: nie boję
14: wiedzy.
15: Się niczego.
14: O, proszę. Nie. Dobrze, to ja pana nazwę Konrad Nieustraszony, może być?
15: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
14: Dobrze, panie Konradzie, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie pan odpowie, ale nawet jeżeli będzie skucha, to nic nie szkodzi. Tylko jeszcze wcześniej proszę mi powiedzieć, jakie są pana związki z Gdańskiem.
15: Ja Gdańsk uwielbiam, ponieważ mam tam mnóstwo przyjaciół z mojego rodzinnego miasta. Sam jestem ze Świętokrzyskiego i tamtych okolic, więc uwielbiam przyjeżdżać na nasze polskie morze, szczególnie w okresie takim noworocznym, szczególnie na Sylwestra. I spędzać 1 stycznia, to jest samego rana, iść na spacer z psem na plaży. To jest idealne rozpoczęcie nowego roku. Nie wiem, jak można robić to inaczej.
14: No to piękna wizja. Czy przy okazji też pan zwiedza troszeczkę Gdańsk, poznał trochę to miasto?
15: Zdarza się, tak. Również mnie zabierają w różne miejsca, gdyż czas leci i zamieniamy już miejsca bardziej rozrywkowe na bardziej historyczne, na muzea i tak dalej.
14: Aha, rozumiem. No dobrze. To bardzo dobry kierunek, taki dojrzewający, tak? Dojrzały, o, może tak powiem.
15: Tak, z wiekiem wszystko się zmienia. Zamieniamy Adidasy już na porządne trzewiki, więc też pora zamieniać lokale.
14: No dobrze, no to sprawdźmy pana wiedzę dotyczącą Gdańska. Może też się panu nasunie jakieś nowe, ciekawe miejsce, które warto z przyjaciółmi zobaczyć. Pytanie pierwsze.

0: Teraz czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji zlokalizowanym nad morzem? Czyli coś o tym, co pan mówił, tutaj będziemy mieli. Czy to jest Park Oliwski, czy Molo w Brzeźnie, czy Park Oruiski?
1: Molo w Brzeźnie.
0: Tak, oczywiście, Molo w Brzeźnie. Rozumiem, że tam z tym psem to też i na molo, tak?
1: Dokładnie, są tak, od jednego molo do drugiego.
0: Cieszę się. Pierwsze molo w Brzeźnie powstało w 1900 roku, miało 100 metrów długości, w latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 metrów szerokości. No i obecne molo zostało otwarte w 1996 roku, bo tamto niestety zostało zlikwidowane. No i pytanie trzecie. Jak nazywa się brama w Gdańsku, która jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się na jego końcu, blisko Motławy? Czy brama wyżynna, czy brama złota, czy może brama zielona?
1: Kojarzy mi się, że to jest jakimś kolorem, tylko teraz nie wiem, czy złota, czy
0: złoty,
1: zielona.
0: Czy zielony.
1: No. No właśnie. Może jakaś podpowiedź, czy nie można?
0: No może podpowiem, że z niemieckiego Grüne. Się
1: no to
0: nazywała.
1: Zielona.
0: Tak, brama
1: dobrze,
0: zielona.
1: Nie golden.
0: Tak jest. To najprawdopodobniej najstarsza brama wodna Gdańska, bo wzmianki o niej już były w 1357 roku. Proszę, proszę. To jest też przykład manieryzmu niderlandzkiego, więc warto tę bramę zobaczyć i sfotografować i wrzucić na Facebooka potem.
1: Nawet mi nieźle idzie, jak na osobę, która nie z tych okolic jest.
0: Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Pytanie czwarte brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym targiem rybnym, gdzie można kupić świeże ryby? Targ węglowy, targ po prostu rybny, czy może długi targ?
1: Oj, przyznam się, że tutaj będę strzelał totalnie i chyba odpowiedzi A jeszcze nie było, więc poproszę A.
0: No nie, no targ węglowy z rybami...
1: Ale rybny się wydawał za prosty.
0: No na logikę. No nie, oczywiście, że nie chodzi o tą odpowiedź. To jest targ rybny, po prostu targ rybny.
1: To było tak
0: proszę
1: prosto.
0: Się wybrać koniecznie.
1: Dobrze.
0: I już życzę smacznego. Pytanie piąte brzmi tak. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Czy Muzeum II Wojny Światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności, czy może Muzeum Narodowe w Gdańsku?
1: Oj, przyznam się szczerze, że byłem tylko w tym pierwszym miejscu, ale nie kojarzę do końca. Czy,
0: no to znowu na logikę, bo poświęcone historii ruchu Solidarność.
1: No właśnie, i czy to znowu będzie takie proste, że to będzie odpowiedź B? Tak oczywiste może w ten sposób.
0: A dlaczego ma nie być takie proste i oczywiste? Oczywiście, że tak. Europejskie Centrum Solidarności, zgadza się. Jego celem jest oczywiście upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach. No i czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej, jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. No to ja biję brawo, bo 4 na 5, więc wspaniały wynik. Bardzo dobrze, naprawdę. Jest pan znakomicie przygotowany. Ciekawe, jakby odpowiadali pana przyjaciele. Może też niech ich pan przetestuje w wolnej chwili.
1: No właśnie, chyba będzie trzeba. Mogę podać później numery telefonów i też wezmę udział.
0: Dobrze, niech się zgłaszają koniecznie.
1: Dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego słuchania.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Edyta Steńczyk z tej strony, jest ze mną pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Joga w Szkole.
2: Co jest grane w Trójmieście?
3: Po co joga w szkole?
4: Statystyki są alarmujące. Dotyczące stanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego dzieci i młodzieży. Około 20% co najmniej, a z roku na rok chyba to też wzrasta. Ostatnio czytałam z 2022 statystyki, że 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, lękowe, złe samopoczucie. Dodatkowo spada też sprawność ruchowa dzieci. Siedzenie wielogodzinne przed komputerem, brak ruchu, brak kontaktu z naturą, zwolnienia z WF-u.
3: To WF-iści biją na alarm, prawda?
4: Tak, i tu można się też zastanowić, dlaczego te zwolnienia z WF-u. Co takiego jest w wychowaniu fizycznym, co sprawia, że dzieci, młodzież nie chcą w nim uczestniczyć.
3: I jak tak rozmawiacie z nauczycielami, z młodzieżą, to padają jakieś takie sygnały niepokojące albo sugestie dotyczące tego, że dlaczego ja nie chcę na ten WF chodzić?
4: Tak, oczywiście. Często jest to związane z tym, że jest bardzo dużo gier zespołowych, opartych na rywalizacji,

0: I w ogóle same praktyki, czy skoki, czy biegi, często jest to sfokusowane pod kątem rywalizacji, kto wypadnie najlepiej, porównywania się. Nie każde dziecko lubi też brać udział w takich grach zespołowych, a podejść do ciała można naprawdę na różne sposoby. I joga pokazuje jedną z takich dróg, gdzie rozwijamy naszą sprawność ruchową, wzmacniamy odpowiednio ciało, rozciągamy to, co również jest założeniem WF-u, a jednocześnie go nie forsujemy i dajemy taką przestrzeń bardziej indywidualną, której potrzebują niektóre osoby, niektóre dzieciaki.
1: Wśród tych różnych problemów, na które zwracają chociażby nauczyciele uwagę, to oni mówią najczęściej o tym, że no, z czym mają dzieci problemy dzisiaj? Mają problemy z uwagą, z koncentracją, bardzo duże problemy z emocjami i z takimi relacjami rówieśniczymi również.
0: Zaraz rozwinę też ten wątek. Jeszcze chcę powiedzieć, że budowanie poczucia własnej wartości właśnie na porównywaniu się no donikąd nie prowadzi. I to, o czym mówisz, też te problemy z rówieśnikami w dużej mierze też bazują na tym, że dzieci mają niskie poczucie własnej wartości, są przebodźcowane, żyją w nieustannym stresie. Bo wychowanie fizyczne nie kontempluje tej drugiej strony monety, czyli oczywiście dla nas jest bardzo ważny ruch dla naszego zdrowia, ale również bardzo ważny jest stan uważności, relaksacji i przestrzeń, w której nasz organizm może się zregenerować. I tego brakuje na wychowaniu fizycznym. My współpracujemy od kilku lat ze szkołami, mamy kontakt z nauczycielami, między innymi wychowania fizycznego, chociaż nie tylko, więc już nie tylko z naszego doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieży, ale teraz z doświadczenia nauczycieli, którzy pracują z naszymi programami, widzą, jak dzieci raz chłoną i potrzebują tych technik relaksacyjnych, jak same o nie proszą. Z drugiej strony jednocześnie, równolegle te techniki pomagają też nauczycielom zarządzać stresem własnym, a dzięki temu zarządzać lepiej grupą i konfliktami pomiędzy dziećmi.
1: No tak, bo na lekcjach się sporo dzieje czasami i trzeba jakoś nad to ogarnąć, zapanować nad tym.
0: Trzeba i bardzo łatwo jest wyjść z równowagi, bo no naprawdę jest to, ja zawsze mówię, że chylę czoła. Myślę, że jest to jeden z najbardziej takich pełnych wyzwań zawodów. Przebywać z dziećmi i młodzieżą kilka godzin dziennie, a naprawdę podziwiam.
1: Nie, o to chciałam cię, Marto, zapytać. Jako fundacja właśnie, bo wiem, że macie takie fajne narzędzia dla nauczycieli, takiego gotowca, z którego mogą czerpać właśnie, co zrobić dla siebie, jak pracować z dziećmi. A jak wchodzicie na takie zajęcia do klasy, to jak one są pomyślane? Co robicie?
0: Przede wszystkim trzeba zauważyć, czego dana grupa potrzebuje. Bo czasami jest tak, że dzieci z kolei mają tak mało ruchu i tak mało ekspresji i nie mają tej przestrzeni do tak zwanego wyżycia się, wyrażenia się. I wtedy zaczniemy od ćwiczeń właśnie ekspresyjnych. Od na przykład skakania, trzęsienia, mocniejszych technik oddechowych, pracy z dźwiękiem. Czyli prowadzimy dzieci w taki sposób, zresztą uwielbiają te techniki, żeby mogły ten nadmiar energii, czy bardziej to, co jest niewyrażone, również stres i napięcie, żeby mogły to poprzez te techniki uwolnić. I dopiero wtedy możemy przejść do technik, które pracują nad skupieniem, poprawiają zdolność koncentracji, do technik oddechowych i relaksacyjnych. Natomiast może się zdarzyć też odwrotnie, że w danej klasie grupa jest bardzo zmęczona, czuć, że potrzebuje odpocząć, Wtedy zaczynamy od na przykład położenia głowy na ławce, na rękach, bo te techniki, o których mówimy, są zaadaptowane do takiej zwykłej klasy lekcyjnej. Czyli każdy nauczyciel może je przeprowadzić w sali, gdzie są ławki i krzesła.
1: Nie potrzeba nie wiadomo czego.
0: Nie potrzeba. Żeby przeprowadzić jakby pełne zajęcia takie z matami, oczywiście też możemy, na przykład w ramach wychowania fizycznego. Mamy nauczycieli po naszych szkoleniach, którzy też prowadzą takie zajęcia, ale nasz program 5 minut spokoju jest skierowany do wszystkich nauczycieli jakiegokolwiek przedmiotu, którzy mogą z tych technik korzystać, robiąc na przykład kilkuminutowe nawet przerwy w czasie zajęć. Czy to na początku, czy na końcu, czy w środku, w takim momencie, kiedy zobaczą, że jest to potrzebne. I też mamy taki feedback od nauczycieli, że dzieci proszą wręcz o te techniki.
1: Pamiętam, jak fundacja wasza dopiero zaczynała wchodzić do szkół. A jak to teraz wygląda, bo jest was coraz więcej?
0: To prawda. Tutaj w Trójmieście, głównie w Gdyni też na razie działamy we współpracy też z Gdyńskim Centrum Sportu, ale rzeczywiście szczególnie z tym programem 5 minut spokoju zaczynamy rozprzestrzeniać się. Coraz więcej szkół się interesuje tym programem, coraz więcej dyrekcji jest na to otwartych. I to jest program, w którym dzielimy się scenariuszami na takie 45-minutowe zajęcia.
1: Marta Miguła z Fundacji Yoga w Szkole.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Została ostatnia reklama.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.

0: tutaj jest Stokrotka.
1: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją. Jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
0: Tanio tutaj jest Stokrotka.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: tę sobotę masło ekstra z Łukowa, 1,19 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Reklama.
3: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
4: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
3: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
3: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
6: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
3: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.
1: Radio Pogoda. Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pamiętacie czasy, gdy przez radio składało się życzenia urodzinowe, a piosenka dla ukochanej leciała w eterze szybciej niż list polecony? W naszym Radiu Pogoda pielęgnujemy najlepsze tradycje. Wy mówicie, kogo kochacie, a ja przekazuję wasze słowa i gram, co wam w duszy gra.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
1: Majówkowy koncert życzeń już dzisiaj i jutro od 10 do 14. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster, dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Hej Ikea. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Została ostatnia reklama.
12: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
13: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
12: Bez cukru i glukozy.
13: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
12: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
13: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
12: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
13: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
12: Dziękuję.

0: Bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Magda Wójcik.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień, na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, w aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: łyk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by.
1: Na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by.
1: Gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
2: A tu lwica.
1: Co?
2: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
1: Nie, tak już
2: nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
1: A, aha, a, no.

0: reklama.
1: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
3: Plusz?
4: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
3: Tak, to te.
5: Podać?
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
6: Mamo, chcę pić.
3: Dzień dobry.
6: Chcę pić.
3: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz?
6: Tak, chcę plusz.
3: Już kupuję. To najlepszy wybór
5: na 100%.
7: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

filmowy kadr swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów

0: to promocja.
1: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
2: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
3: Ja uważam, że więcej.
2: Powiedziałem przynajmniej.
3: Dwa minimum.
2: Nie słuchaj się tego.
4: A jestem ja mały, mnie każą półtora.
1: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
6: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Została ostatnia reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na Narodowym Górnik Kraków.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na Jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
9: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
8: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
10: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
8: Już teraz o poranku od 10 do 15 stopni i bardzo słonecznie, a maksymalnie dzisiaj od 20 na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. O deszczu nie ma mowy, wiatr słaby, ciśnienie bardzo wysokie. Niedziela podobna, a w poniedziałek od północnego zachodu przyjdą ulewy.

siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny.

parterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji od całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleszy. Po co babcię denerwować? Ech się babcia cieszy.

Myśli je dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: to promocja.
1: Pamiętacie czasy, gdy przez radio składało się życzenia urodzinowe, a piosenka dla ukochanej leciała w eterze szybciej niż list polecony? W naszym Radiu Pogoda pielęgnujemy najlepsze tradycje. Wy mówicie, kogo kochacie, a ja przekazuję wasze słowa i gram, co wam w duszy gra.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
1: Majówkowy koncert życzeń już dzisiaj i jutro od 10 do 14. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
14: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
17: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
18: Wbijasz!
19: Morliny są gorące.
2: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Media Expert, dalej masz.
0: Reklama.

0: w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
3: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
4: Dzień dobry Państwu, witam Państwa w majówkę. Idealny czas, aby rozpocząć koncert życzeń, prawda? Ale to zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
5: 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj Dzień Flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w Święto Pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
7: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
8: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
7: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
8: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
7: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tzw. zaświadczeń stażowych.
5: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcje. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4 mecz z Houston Rockets i awansowali do 2 rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
6: Radio Pogoda. Pogoda.
5: Dziś i jutro ma być pięknie, a w poniedziałek z północnego zachodu przyjdą deszczowe burzowe chmury. Ale na razie sobota, 22 stopni na północnym wschodzie, 25 maksymalnie w centrum, 27 na zachodzie. Nad morzem i w górach też powyżej 20. Pełne słońce, o deszczu nie ma mowy.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski, majóweczka. Najlepszy czas, kilka dni odpoczynku. Pewnie część z Państwa jest właśnie w drodze na taki wypoczynek, a może niektórzy już na działeczkach dojechali, a my sobie w Radiu Pogoda przyjemnie również będziemy spędzać taki czas, bo będziemy przekazywać serdeczne słowa Państwa i najlepsze życzenia. To już za chwilkę. Teraz Maryla Rodowicz zaśpiewa Sing Sing. Mi się zawsze z więzieniem kojarzy, nie wiem. No bo takie ciężkie więzienie Sing Sing amerykańskie, ale to kompletna koincydencja.
6: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I zadzwonimy, proszę Państwa, do pana Marka.
2: Słucham.
1: Panie Marku, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, ponieważ były niedawno Marka i twoja Małgorzata przesłała dla ciebie życzenia do naszego Radia Pogoda, do koncertu życzeń. Ciekaw jesteś?
2: Bardzo.
1: Aha, też bym był na twoim miejscu, ale są ładne, kurczę, zazdroszczę ci, wiesz? Zaczynają się tak. Mój kochany Mareczku, z okazji twoich imienin życzę ci, abyś zawsze czuł się tak wyjątkowy, jak wyjątkowy jesteś dla mnie. Niech każdy dzień wypełnia spokój, radość i duma z tego, co robisz. I dziękuję, że jesteś moją bezpieczną przystanią. Kocham cię, Małgorzatka.
2: Ślicznie.
1: Kilka zdań i serce mięknie, co?
2: Nie tylko.
1: A na oczach majonez, taki lekki. Boże, ile lat, powiedz się, cię Małgosia kocha?
2: No jest sporo tego. 16 minęło, a w zasadzie to od ślubu, a tak w ogóle to pewnie już z 18.
1: A ty ją za co kochasz?
2: Za wszystko.
1: Wymieniaj.
2: To do rana.
1: Nie mamy czasu. To żeście się po prostu musieli spotkać, nie, Marek?
2: Tak, no spotkaliśmy się.
1: No. Gdzie, pamiętasz?
2: To w pracy.
1: W pracy. No popatrz, czyli w pracy też można się zakochać na zabój, na całe życie.
2: No, oczywiście.
1: A poczekaj, a jaka to praca była? Gdzie to pracowaliście?
2: No, zakłady chemiczne.
1: Pamiętaj, chemiku młody, wlewaj.
2: Chemia, tak. I chemia łączy jednak.
1: Trzeba mieć, poczuliście chemię do siebie. No to ładne, tak, ładne, tak, co tak, powiedziałeś. Tak. Super. No dobrze, no, to niech kwitnie. Niech ta chemia cały czas was trzyma. Pozdrów Małgosię, Mareczku, ja ci serdecznie też pozdrawiam i wszystkiego
2: dziękuję
1: dla was dobrego.
2: Jeszcze raz. No,
1: dziękuję. A teraz Petit Fleur, czyli mały kwiatek. Gra na saksofonie Sydney Bechet.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz moja sekretarka, czyli moja Basieńka ukochana, ma coś nam do powiedzenia.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Chciałabym złożyć życzenia na okoliczność 22 urodzin naszego wnuka. Życzymy jemu dużo szczęścia, pomyślności w realizacji wszystkich planów, tych na co dzień, jak również tych dalekich. Życie powinno być twoją podróżą, a nie planem wycieczki innych. Babcia Ania i dziadek Ryszard z Gdańska. Dziękuję.
1: Dumna babcia i dziadek z Gdańska ze swojego wnuka, który już tak ni stąd ni zowąd już ma 22 lata. Ale ładnie powiedziałaś, żeby to nie był cel, tylko przygoda. Bo właściwie po to jesteśmy w życiu, żeby doświadczać różnych rzeczy. Pięknie to jest. Dobrze, dziękujemy. Bardzo pozdrawiamy młodzież 22-letnią i za chwilkę ciąg dalszy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama. Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brejkomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brejkomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brejkomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brejkoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Została ostatnia reklama.
12: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz telefon do pani Kasi wykonam. Kasia mieszka we Wrocławiu.
2: Halo.
1: Pani Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń w imieniu Darka. Darek, to twój...
2: mąż.
1: On pisze tak. A to mnie zaskoczył, bo napisał, jest napisane tak. Droga Kasiu z Wrocławia, mamo i najlepsza babciu na świecie. Z okazji twoich imieni życzymy ci tyle energii. To ładne.
2: Ale jestem zaskoczona.
1: Ale uważaj, życzymy ci tyle energii, żebyś nadal ogarniała nas wszystkich. Ale też tyle spokoju, żebyś czasami mogła od nas odpocząć. Dowcipne to napisane. Ale co, oni się sami nie ogarniają, Kaśka?
2: No, ciężko czasami.
1: I musisz tam po prostu zarządzić.
2: Tak, też czasami musi zarządzić i to zazwyczaj ja.
1: No właśnie.
2: No i mnie zaskoczyli, to tak powiem.
1: A i życzą ci spokoju, żebyś czasami mogła od nas odpocząć, ale słyszę, że nie za bardzo teraz odpoczywasz, bo jakieś małe baby w tle się odzywa, czyli jesteś babcią dzisiaj.
2: Dzisiaj jestem babcią, jeden 3-latek, drugi ma roczek, też siedzi z tyłu na siodełku.
1: Kaśka, ale przecież ty już się nawychowywałaś dzieci, no to...
2: Nie, ja przyjechałam specjalnie pomóc dzisiaj, żeby było.
1: Pomóc, ale tylko dzisiaj.
2: Dzisiaj tak, bo mam urlop, więc nie ma, to coś trzeba robić.
1: Ale nie, ty to lubisz, tak?
2: Lubię, bardzo lubię.
1: A, no dobra, no to ja już nie mam nic żadnego. Jak skoro to lubisz, no to wszystko dobrze. Czyli Darek, twój mąż, takie życzenia, patrz, tutaj się nie podpisał, tylko nie, podpisał się, że Darek.
2: No Darek, tak. Pewnie i od dzieci, i od niego, i także dziękuję pięknie.
1: Słuchaj, jak tam, jesteś na głośnym?
2: Na głośnym.
1: No, a twoja córka to słyszy, co się stoi
2: tak,
1: obok?
2: Ja pisałam te życzenia za tatę. O, proszę.
1: A, ty pisałeś. A jak masz na imię?
2: Monika.
1: Monia, weźcie wy się ogarnijcie, zamiast pisać życzenia do radia. Mamo, żebyś ty nas ogarniała, tego ci życzymy. No weź, odwrotnie ma być. Musicie się mamusią opiekować, a nie ciągle dostarczać jej jeszcze więcej pracy.
2: Dobra, pomyślnie. Dobra? Tak zrobimy.
1: Monia.
2: Dobra, tak,
1: ale
2: zrobimy.
1: Fajnie, trzymajcie się cieplutko. Fajna rodzinka z was. Buzika, papa.
2: Do usłyszenia.
1: No i skoro jesteśmy w Radiu Pogoda, no to Pogoda Ducha śpiewa Hanna Banaszak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz z mojego maila, proszę Państwa, wiadomość od pani Moniki. Panie Robercie, majówkę spędzam z moim ukochanym mężem na naszej pasiece, która jest naszą wspólną pasją od 5 lat. Ale macie fajnie. Dobrze jest słuchać brzęku 1,5 miliona pszczół. Boże mój, ile ich tam jest. Wśród natury, szumiących drzew, wiejskiego powietrza. Oj, żebyś wiedziała. I pozdrawiam serdecznie mojego męża Michała, który robi obiad. Ha, ty masz dobrze, Monia. I całe Radio Pogoda również pozdrawiam. Monika z Bydgoszczy. Znam jedną Monikę z Bydgoszczy. Ale oni nie mają pasieki, a to może oni mają dopiero 5 lat. Boże, jak macie fajnie. Prześlijcie zdjęcia do nas. No, pooglądamy sobie wszyscy. Pozdrawiamy. I pewnie chodzicie w tych kapeluszach, żeby was nie pożądliły. To jest dziadek mnie tak zabierał. Zbieraliśmy miód od pszczółek. To w takich kapeluszach. Dziadka ugryzło raz 9 szerszeni. I nic mu się nie stało. Całe życie go gryzły, już był uodporniony. A mój dziadziu w niebie mieszka, więc pozdrawiam Franciszka. I państwa z Bydgoszczy również.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
5: No oczywiście.
3: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Ola lala, majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.

0: KFC. Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Została ostatnia reklama.

0: Minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Została ostatnia reklama.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł.

0: Jest godzina 11 w Radiu Pogoda. Niezmiennie koncert życzeń. Teraz czas na wiadomości i prognozę pogody. A mam dzisiaj humor majówkowy. A po nich wracamy do życzeń.
1: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
1: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
4: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpieczniej, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
1: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Dziś będzie jeszcze cieplej niż wczoraj. Nad morzem i w górach delikatnie powyżej 20 stopni. Na Mazurach, na Podlasiu 22, w centrum 25, na zachodzie Polski 27. Mnóstwo słońca, deszczu, nie. Dopiero w poniedziałek może trochę popadać. Jutro też gorąco.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
0: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski, koncert życzeń sobotni. Dzisiaj w kalendarzu znalazłem, że obchodzimy oczywiście Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ale oprócz tego w kalendarzu są jeszcze takie święta jak, też bardzo piękny, Dzień Polonii i Polaków za granicą. Super. Dzień Orła Białego. No tak, samego godła, prawda? Taki polski dzień dzisiaj. I nagle tutaj Światowy Dzień Tuńczyka wszedł. Muszę puszeczkę otworzyć na kolację. W sosie własnym będzie. A co ważne, mamy jeszcze dzisiaj dzień, jakbyście Państwo, ale dopiero po wysłuchaniu koncertu życzeń, udali się na grilla, bo dzisiaj jest Dzień Grilla. Oraz Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa. Więc proszę Państwa, nago laska, pobiegamy sobie po ogródku. Ale dzisiaj dzień, co? Ale z flagą można. Będzie radośnie. Będzie zabawa. Będzie się działo. Nie, stan pogody będzie teraz. Anna Juchsztowicz.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Marka dzwonię. Do pana Marka.
2: Słucham.
1: Panie Marku, dzień dobry. Robert Janowski, Radio Pogoda. Koncert życzeń. Mam życzenia dla pana od najbliższej panu osoby sercu. Od Ewunii twojej.
2: O kurde.
1: Przestraszyłeś się?
2: No nie przestraszyłem się, tylko że imieniny miałem w sobotę, więc
1: no
2: tak
1: właśnie.
2: Trochę...
1: Nie szkodzi, trochę... no to dzisiaj kolejne imieniny. Dzisiaj też sobota, no to spoko. Słuchaj, no
2: jasne,
1: więc...
2: Jasne.
1: Ewka cię wydała, że ty słuchasz naszego radio od pierwszego dnia, to dłużej niż ja.
2: No słucham.
1: Marek, piątka.
2: Ja słucham od samego początku, od czerwca tego roku, którym radio tam zaczęło nadawać. Mm-hmm.
1: Ja później przyszedłem za parę lat. To jesteś bardziej doświadczony ode mnie w Radiu Pogoda, ale twoja Ewunia pisze tak, słuchaj. No oczywiście imieninowe i tak dalej, wszystkiego dobrego. Życzę ci przede wszystkim zdrowia, żebyś miał siłę znosić moje humory.
2: No i dobrze, mam już. Jesteśmy 46 lat już po ślubie.
1: No to troszkę jest, nie? Nastukało.
2: Troszkę jest.
1: Nastukało.
2: A znamy się jeszcze dłużej, bo... Plus 7, czyli ile? Czyli 53-54 lata.
1: Przestań, ludzie tyle nie żyją. Daj spokój, Marek.
2: No dokładnie, no ale tak jest.
1: A gdzie mieszkacie?
2: W Poznaniu.
1: A majóweczka jak?
2: Na wsi, u kolegi,
1: na wsi.
2: Nad zalewem Lipówka. O, dokładnie. No, tak.
1: To trzeba jakąś Lipówkę wziąć tam na ten zalew.
2: To wszystko zapewnia Stasiu, ja biorę tylko wędki zanęty i narybki.
1: Jest.
2: I potem wieczorem będziemy...
1: Lipówkować.
2: Ale już w domku będziemy łowić co innego.
1: No jasne. Rybka lubi pływać przecież, Marek.
2: O, dokładnie.
1: Oleś mi smaka narobił z tymi wędkami. Muszę zajrzeć do swoich, chociaż ten weekend będę miał zajęty, więc nie połowię, ale w tym sezonie na pewno. Mareczku, wszystkiego dobrego. Pozdrów Ewunię. Pozdrawiamy cię od całego Radio Pogoda.
2: Pięknie, pięknie, dziękuję i naprawdę dziękuję Ewunii przede wszystkim.
1: Dobrze.
2: Ona pewnie będzie słyszała, że pamiętała, że no jestem, no powiem nawet więcej, wzruszony.
1: Cudownie, bardzo się cieszę. Pa, pa, cześć.
2: To ja bardzo cieszę, cześć.
1: No i teraz przepiękny ostatni walc, Last Words, Engelbert Humperdinck.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I moja Basia znowu coś nagrała. No to słuchamy.
2: Chciałam złożyć życzenia pani prezes naszego domu w Bukownie, w którym mieszkam, pani Bożenie. Najgorące, serdeczniejsze życzenia spóźnione imieninowie. Dużo zdrowia, szczęścia i spragnienia wszystkich marzeń. Dziękuję, Andrzej z domu opieki Bukowna.
1: No, jak ładnie. Widzi pani, pani prezes, jak warto być miłym dla drugiego człowieka, to od razu jest taki efekt, że cała Polska się o tym dowiedziała. Bardzo serdecznie dziękujemy i spędzajcie miło majówkę. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
2: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
3: Ja uważam, że więcej.
2: Nie powiedziałem dwa przynajmniej.
3: Minimum. Dwa minimum.
2: Nie słuchaj się tego.
3: A jestem mały, mnie każą półtora.
1: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. Już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

prawy łyk. Wina smak, czegoś żal i kogoś brak.

Czeka ktoś długo w noc, wbija wzrok w kieliszka dno. Wierzy i nadzieje w róży z gwiazd,

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do... Jak ta pani ma na imię? Nic. W każdym razie jest mamą Magdy.
2: Halo?
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, bo mam dla pani piękne życzenia od córeczki.
2: Czekam bardzo, dziękuję. Panie Robercie.
1: Od Magdalenki.
2: Tak, wiem, od mojej córki.
1: Od twoja córeczka z tego wszystkiego zapomniała powiedzieć, jak masz na imię.
2: Elżbieta mam na imię.
1: O, panie Elu, bo twoja Madzia pisze tak. Panie Robercie, chciałbym złożyć mojej mamusi życzenia, która zresztą jest członkiem Klubu Pogodnych Ludzi, życzenia z okazji 80. urodzin. Co ja mogę powiedzieć? To jest kobieta, która wyprzedziła swoje czasy. Życzę jej przede wszystkim zdrowia i żeby jeszcze na długie lata miała tyle energii, co teraz. To jest osoba, panie Robercie, która całe dnie pracuje w swoim ogrodzie działkowym. Oprócz tego ma pasję nagrywania kamerką różnych rodzinnych filmów. Ma ich tysiące. A później na nagrywarce po nocach je montuje, przycina, składa i tworzy połączone różne filmiki, a nawet dostała za to od naszej rodziny Oscara. Ma kolekcję strojów imprezowych, od sukni balowych po stroje do kankana, stroje cygańskie, duża kolekcja kapeluszy. Ja już cię widzę, Elka. Robi najlepszą zupę pomidorową szarlotkę i właśnie pomimo tych 80 lat nadal jest wulkanem energii z mnóstwem pomysłów i oby tak było zawsze, do 100 lat przynajmniej. Chciałbym, mamy, zadedykować piosenkę She's the Lady Toma Jonesa. Boże, ty jesteś niesamowita.
2: Boże, no to jest wszystko prawda, się rozpłaczę chyba. Rzeczywiście córka powiedziała to, co ja czuję. I dziękuję bardzo, że to wszystko też dzięki wam jest, bo wydajecie mi tą energię. Cały czas słucham was i po prostu tak żyję, no.
1: Elunia, dołączamy się do tych słów. Nie znam cię osobiście, ale słyszę po głosie, że nie masz 80 lat. I nawet myślę, że gdyby nie było Radia Pogoda, to byś miała też taką swoją energię. Ale dobrze, że jesteśmy, bo się znaleźliśmy wzajemnie, i ty, i my. Dziękuję ci, Eluniu. Wszystkiego
2: piękne
1: dobrego.
2: Piękne, dziękuję.
1: Dziękujemy. Oj, no to już teraz ta piękna, wspaniała piosenka, która jest napisana i zaśpiewana dla pani Elżbiety. Śpiewa Tom Jones, She's a Lady.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mam życzenia z mojego maila robert@radiopogoda.pl. To są życzenia od Marty dla Gosi. 40 lat wspólnej drogi. To piękny jubileusz, pełen wspomnień, radości i wyzwań. Życzę wam, aby wasza miłość była zawsze tak silna i tak i pełna ciepła, jak przez te wszystkie lata. Niech każdy dzień przynosi wam nowe powody do uśmiechu i szczęścia. 100 lat w miłości kochanej mamie, Gosi, i tatusiowi Czesławowi. Życzę córki Ola, Asia, Marta i Agnieszka. Ale rodzinka, co? W sumie Czesio miał 5 kobiet w domu, bo przecież Małgosia, jego żona. Pozdrawiamy serdecznie państwa i miłej majówki życzymy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
12: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
14: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Została ostatnia reklama.
17: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
18: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
17: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
19: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
5: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
6: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
7: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
8: Samo południe, proszę Państwa, w naszą sobotnią majówkę. No to co, wiadomości poprosimy, prognozę pogody i gramy dalej.
9: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
10: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
9: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
11: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
9: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
12: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
9: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
13: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
9: Trafiła się pogoda na majówkę. Dzisiaj od 20 do 27 stopni, pełne słońce. Nie powinno padać ani dziś, ani jutro. Natomiast w poniedziałek z zachodu i północy przypłyną deszczowe chmury. Możliwe są ulewy i burze.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
8: Proszę Państwa, kto jeszcze z Państwa chciałby dołączyć do naszego programu, przekazać pozdrowienia albo życzenia, albo cokolwiek, to proszę do mnie napisać na robert@radiopogoda.pl. Mamy formularz na naszej stronie radiowej, więc proszę, też bardzo łatwy do wypełnienia, albo można nagrać się na 22 444 4004 do mojej Basi. A teraz zatańczymy, znaczy królowa zatańczy. Tańcząca królowa, Dancing Queen, śpiewa Halina Frąckowiak.
13: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pisze pani Halinka. Właściwie to do Franka jest. Z okazji naszych wspólnych urodzin, twoich 17 i moich 73. Życzę ci, Franiu, nadziei, która sprawi, że wszystko się spełni. Dobrego zdrowia ci życzę. Uśmiechu ci życzę. Na przekór pokręconemu światu. I 100 cudownych lat życia, jako że jesteś fanem Radia Pogoda. Franio, 17-latek, fanem Radia Pogoda. Boże, jak jestem dumny. To poproszę o piosenkę Stana Borysa pod tytułem Dzika plaża. No to wakacje się zbliżają, Franek, żebyś tej plaży zaznał jak najwięcej i odpoczął sobie. A teraz dla ciebie śpiewa Stan Borys. Spacer dziką plażą, dokładnie tak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Baśka, powiedz coś, co nagrałaś?
2: O, dzień dobry, szanowna redakcja. Mirek się kłania. Jesteście w stanie załatwić deszcz. Deszcz i to taki dobry deszcz, tydzień, żeby padał, bo sucho, jak nie wiadomo co, deszcz jest potrzebny, bo do kanapki słońca się nie włoży, proszę, proszę szanownych państwa. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo, ja nie wiem, nigdy nie próbowałem właściwie modlić się o deszcz, ale możemy spróbować, słuchajcie, klubowicze, dawajcie, a nie wiem, gdzie pan mieszka, żeby ten deszcz spadł. Dobra, no to deszcz będzie wiedział, gdzie pan mieszka. Jak już się go wymodlimy, to ten deszcz pójdzie tam, gdzie trzeba. A ja tam wolę jednak mieć słońce w kanapce chyba, tak z drugiej strony myśląc sobie. No dobra, tak czy inaczej pozdrawiamy serdecznie. Niech się wszystko spełni tak, jak chcecie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Paese mio, che stai sul

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: ty wiesz, że ja.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Do pani Wiesi teraz zadzwonimy.
3: Tak, słucham.
2: Pani Wiesławo, dzień dobry. Robert Janowski.
3: Dzień dobry.
2: Radio Pogoda, dzień dobry. Adaś do mnie napisał, właściwie do mnie, że ale dla ciebie tak naprawdę, a propos w związku z 1 maja.
3: Matko, zatkało mnie.
2: Zatkało cię, że masz męża takiego pamiętliwego, nie pamiętającego, to zupełnie co innego znaczy. Więc Wiesiu, kochana, twój Adaś tak pisze. Robert, w dniu 1 maja 2026 roku 60 lat minęło od naszej pierwszej randki.
3: No tak.
2: Spotkaliśmy się na pochodzie pierwszomajowym w szkole średniej. Wcześniej mijaliśmy się na korytarzach szkolnych, ale nic nie było. A randka rozpoczęła się po pochodzie i trwała do wieczora. Na piechotę szliśmy z Piastowa do Brwinowa. I nadal trwa ta randka do dzisiaj. Właśnie z tej okazji 60. rocznicy naszego poznania życzę mojej kochanej Wiesi wszystkiego najzdrowszego, uśmiechu na co dzień, braku trosk i obyśmy mogli cieszyć się sobą przez wiele następnych lat.
3: No niesamowite zaskoczenie, w ogóle no nie spodziewałam się, bo rzeczywiście cały czas wspominam, że to 60 lat już minęło, ale taka niespodzianka.
2: Wiesia, obetrzyj szczęśliwą łezkę, bo to takich, żeby jak najwięcej ja ci życzę było w życiu.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję,
3: ale no niespodzianka niesamowita.
2: Uściskaj swojego fajnego Adasia, uściskaj.
3: No uściskam mocno, rzeczywiście. No, naprawdę chyba się popłaczę.
2: No i bardzo to, o Jezus, jakie to jest piękne. Katarzys, oczyszczający płacz. A piosenka, którą ci dołączę, to jest Zakochałem się w czwartek, niechcący, zaśpiewa Bogdan Niewinowski. Trzymajcie się, dużo miłości, pa.
3: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. No.
2: Wszystkiego dobrego. Boże, jakie to piękne, co? Jak się ludzie wzruszają. Ale to wszystko miłość powoduje, proszę państwa. I słowa, które piszecie, przekazujecie drugim ludziom. Słowa mają siłę.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz mam na moim mailu od pani Judyty Kuszyńskiej z okazji urodzin, która jest dla mnie, pisze ten ktoś, a Ania pisze, ta pani Judyta jest dla mnie jedyną z najpiękniejszych dusz, jakie było mi dane spotkać. Życzę ci ogrodu życia, usłanego mocą dobroci ludzkich serc. Już sobie wyobrażam ten ogród. Wielu momentów satysfakcji i realizacji siebie, ciepłego uśmiechu do wspomnień, a nawet wszystko pamięci do tego, co jest. Zasyła Ania Bienias, Judytko. Piękne życzenia, takie poetyckie. Ta Ania taka poetka trochę. Znaczy, może nawet nie trochę. Wrażliwa dusza. No to pozdrawiamy was, dziewczyny.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Picoc, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
13: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
15: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
16: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
17: Została ostatnia reklama.
18: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
19: Reklama.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Została ostatnia reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Reklama.
5: O rany, już jest godzina 14. W związku z tym zapraszam Państwa na wiadomości, prognozę pogody, a potem do nas, do Świnek 3.
6: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
7: Majóweczka?
8: Majóweczka.
9: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej. Okay.
8: Każdego roku robimy tak, że przed samą majóweczką wybieramy się zawsze.
9: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
6: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
10: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
6: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
11: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
6: Dzisiaj od 20 do 27 stopni, mnóstwo słońca, jutro podobnie. Ciśnienie wysokie, wiatr delikatny. W poniedziałek pojawi się u nas front z północnego zachodu, a więc od zachodniego Pomorza. Deszczowe chmury, ulewy i burze będą tak spacerować przez nasz kraj. Spadnie trochę temperatura, będzie burzowo.

0: Dolfinki 3.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Witają Państwa Świnki 3 w takim klimacie trochę rozrywkowym, bo to przecież...
3: Wczoraj było fajnie, 1 maja.
2: A ja wolę 2 maja, bo to jest majówka i wiesz,
3: dzień flagi.
2: Sezon grillowy się rozpoczął.
3: No, chyba się zacznie, no nie no, z soboty na niedzielę.
4: A dla mnie nie, dla mnie zaczęli sezon inny męczący. Kosiarek elektryczny i spalinowych do trawy.
3: No to już wiemy, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali.
2: Ale kosiarkami się nie jeździ na łono natury.
4: Jak to nie? Łono bez kosiarki?
2: W ogródku, ale tak, takie wyjazdy, pamiętacie, jak były, nad rzekę się jechało samochodem albo do lasu.
4: Ja, proszę pana, poddałem panu taki ciekawy temat. Jest łono natury, jest kosiarka, a pan nie pociągnął tego tematu. Widzi pan, proszę pana, to znaczy, że pan starzeje, panie Krzysiu.
2: No to żeś mi teraz dołożył. Wiesz co?
3: Zagraj coś może.
2: To raczej tak, bo to zmarnowane dni będą i zmarnowane noce.
4: Nie,
2: Freddy Fender.

0: zawsze sport, muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Dzisiaj w związku z tym, że jest sobota drugiego, inspektor Oko pojechał sobie na majówkę i go nie będzie z nami. Dopiero za tydzień wróci. Także przygotujcie się,
2: że... Ale będzie...
1: Nie będzie. Przestań.
3: Ciekaw jestem, co inspektor Oko na tej majówce może robić. Ja myślę, że ponieważ on jest kulturalnym facetem, no, że to będzie dla niego taka majówka kulturalna, czyli zwiedzanie muzeów, pałaców, myślisz? Zamków. Tak, pewnie będzie to robił.
1: Jak wróci, to się dowiemy.
3: A może mógł też pojechać do spa?
1: Spa co?
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Mam jednak ciekawą informację.
2: Wszystkie są ciekawe.
1: Mianowicie będą limeryki.
2: O,
1: Włodek zachwycony.
2: No tak, bo ja nie umiem, ale...
1: Przygotowaliście się z dowcipami?
2: Tak, ja dzisiaj mam pewną propozycję dla panów.
1: Niemożliwe.
2: Tak.
1: Ciekawo.
2: Precz z długimi, nudnymi dowcipami. Dowcipy mam być krótkie, jednozdaniowe. O, i dowcipne.
3: Ale to do siebie chyba.
2: Ja mówię,
3: no właśnie,
2: że taki styl powinien panować, proszę pana, w tej audycji. Dzisiaj tylko nie, bo to jeszcze...
1: My się naradzimy w tej sprawie z Krzysztofem. On puści jakąś fajną muzykę i się wtedy będziemy naradzali. Dobra?
2: Tak, dobra, no.
4: Były sobie świnki trzy
0: w Radiu Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Ponieważ Włodek już nie może się doczekać limeryków, no, to przejdźmy do tego rozdziału.
2: Proszę bardzo. Pewna mama z Olsztyna miała niegrzecznego syna, choć psocił bez wytchnienia, nie miał serca z kamienia. Za karę wystarczała grzywna.
1: Ma,
2: pani Teresa z Krakowa to była.
3: To ja to teraz może.
1: No proszę.
3: Pan Witold z Bydgoszczy przysłał następujący. Pewna mama z Olsztyna miała niegrzecznego syna. Kawały wykręcał od rana, pod nogi rzucał skórki banana. Ojciec go wysłał za karę do Olsztyna.
1: Za karę?
3: Tak.
1: Do Olsztyna?
3: Tak jest.
1: No nieźle. A u mnie jest tak. I to jest anonimowy.
2: Ojejku.
1: Niepodpisany.
2: Ojejku.
1: Pewna mama z Olsztyna miała niegrzecznego syna. Wychować go na dżentelmena chciała, jednak rady z tym sobie nie dała. Pomogła jej w tym jego dziewczyna.
3: I wiem, kto to przysłał.
1: Kto?
3: No ja nie mogę powiedzieć.
1: Aha. Krzysztof, tak? To ja bym ci teraz poprosił, wiesz co będzie, tak?
3: No, będzie muzyka.
1: Ale za chwilę, bo ja najpierw
3: A
1: powiem.
3: To wiem.
1: Otóż pierwsze dwie linijki następnej zabawy w limeryki. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Świnki3@radiopogoda.pl.
3: Rok 69, czyli Włodek już liczy, ile to było lat temu.
2: Co robiłem wtedy, się zastanawiałem jeszcze.
3: No jak to?
2: Wtedy, w 69 roku, pracowałem już w telewizji.
3: No właśnie, i telewizja wtedy była dużo lepsza, prawda?
2: Inna. Ale okay. W telewizji pracowałem na Placu Powstańców i tam była... Opowiem potem wam coś fantastycznego, co było w tej telewizji.
3: Dobra. Proszę państwa, zespół Jay and the Americans.

po sąsiedzku, pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera.

braci Macieja Kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Otóż, proszę Państwa, ja pracowałem na Placu Powstańców w Warszawie, bo tam się wisiła telewizja.
2: Jeszcze a propos czego mówisz?
1: Ja mówię o tej telewizji, no. No o tej telewizji, coście mówili przed chwilą i przerwaliście mi. Chcę Wam jedną rzecz powiedzieć, ucieszycie się na pewno. Otóż wyobraźcie sobie, że w telewizji tam na Placu Powstańców były windy różne, ale była jedna, jedyna winda dla jednego, jedynego człowieka.
2: Dla Ciebie?
1: Nie. Ten człowiek miał nazwisko Pański. Panisko było duże, bo był gruby, ogromny i tylko on do tej windy wchodził.
2: Bo i się reszta nie mieściła, tak?
1: I to był główny, pierwszy, naczelny dyrektor telewizji.
2: A, widzisz.
1: Mieć windę swoją prywatną, proszę pana, tylko dla siebie.
3: Podobno ta winda była płatna.
1: Podobno tak.
2: Ale wiecie, ja próbowałem windy. No przecież teraz są takie windy, co to masz taką kartkę, kartę plastikową, dotykasz i jedziesz na to piętro, na które chcesz, one zablokowane i cześć.
3: Ale te windy tak wolno jeżdżą, że szybciej po schodach biegniesz.
2: No w dół na pewno.
1: Panie Wojtku, pan wie wszystko. Kto wymyślił program w telewizji Windą Bliżej?
2: Słucham.
1: Był taki program rozrywkowy Windą Bliżej.
2: W którym roku?
1: W 69, 70, 70.
2: To pewnie Zaszewski.
1: Możliwe. Jakby państwo widzieli, to niech państwo napisze.
3: Tak to śpiewało taką piosenkę Windą do nieba?
1: Marek Dutkiewicz ją napisał, nie?
3: No.
2: No i?
1: No i śpiewała 2 plus 1, nie?
3: Brawo.
2: Patrz, bardzo dobrze. Chciałem powiedzieć ci zagadkę, ale nie powiem.
0: Były sobie świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
5: Radio Pogoda.

0: 70% taniej oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
8: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

Przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: jest.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, a teraz nasza stała świńska zabawa. Dzwonimy do kogoś. My wiemy z Wojtkiem do kogo.
2: Wiemy.
1: Włodek, ty nie wiesz?
3: Nie wiem.
1: Spróbujesz odgadnąć, tak jak wszyscy nasi słuchacze. I zobaczymy, czy się uda.
4: Halo?
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: My dzwonimy z Radia Pogoda.
4: Kłaniam się.
1: Jak miło. Jakoś...
4: Bardzo, no, to jest moje radio, więc bardzo mi miło, że właśnie z tego radia dzwonicie do mnie.
1: A no właśnie, bo słuchaj, my to w ogóle chyba mamy coś bardzo wspólnego, bo ty też jesteś, czy tam byłeś radiowcem, prawda?
4: Tak, tak, pracowałem w radiu. No nie wiem, ile mogę powiedzieć.
1: Wszystko radiu możesz mówić.
5: Ja łatwiej będę miał.
4: No, pracowałem jako pianista w orkiestrze
1: radiowej,
4: tak, w orkiestrze radiowej oczywiście.
1: A to u Henryka Dybicha pewnie.
4: U Henryka Dybicha to było, tak? No, to były zamierzchłe lata. No. Nikt tego z Państwa nie może pamiętać. No, ale ja pamiętam, bo to przeżyłem. No, i to była moja pierwsza zawodowa praca jako pianista w orkiestrze radiowej Henryka Dybicha.
5: A kiedy miałeś debiut w telewizji?
4: W telewizji łódzkiej to było. To było w latach 60., w drugiej połowie lat 60. w programach przez Janusza Rzeszewskiego reżyserowanych.
5: Pamiętam, tak.
1: Halo, tu Łódź.
4: Tak, tak, to były 3000 sekund z różne postaci, bo wtedy w latach 60., nie wiem czy wiecie, że największe studio telewizyjne było w Łodzi właśnie, tak. Jeszcze przed zbudowaniem...
5: Rolniczo.
1: Powiedz to... Z czego zasłynąłeś w Polsce?
4: Panie Janeczku, czy mam grać?
5: No, tak myślałem. To jest, tak. To jest powiedzenie, które nigdy nie zniknie, bo ono jest cudowne, ono mówi wszystko.
1: Proszę Państwa, dziękujemy naszemu gościowi.
4: Dziękuję bardzo.
1: Pod koniec programu, zanim się pożegnamy, to...
2: Ja myślę, że już wszyscy wiedzą.
1: No tak, no ale tak. Jeszcze my to oficjalnie
5: ale
1: zrobimy.
5: Ale pamiętajcie, że jest jeszcze dziękujemy. Inne pokolenie.
1: Znaczy niektórzy Państwo już odgadli naszego gościa, kto nim jest, ale więcej osób na pewno nie, także nie odchodźcie od radioodbiorników.
0: Były sobie świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz...

siedząc w orkestronie schowany. Nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców.

0: Messi.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama.
6: Godzina 15:00, wiadomości za chwilę, prognoza pogody, po wiadomościach, a po prognozie pogody Świnki 3 wracają.
7: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego.
2: Radio Pogoda, wiadomości o 15:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
9: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
7: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić? Mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
10: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
7: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc. Nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka. A jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
1: Radio Pogoda.
2: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Pogoda.
7: Jeszcze dziś i jutro ma być pięknie i gorąco, od 20 do 28 stopni, mnóstwo słońca, a w poniedziałek już na północnym zachodzie Polski pojawią się ulewy i burze. A potem w miarę upływu czasu w przyszłym tygodniu ulewy i burze mają się przenosić po całej Polsce, wędrować na wschód i południe.
2: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
11: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
12: Dzień dobry, witamy Państwa ponownie.
13: Po raz drugi.
12: Tak, w drugiej godzinie programu Świnki 3.
13: Tak.
12: Czyli tak powiedział Włodek.
14: Czyli świnka.
13: Ja też powiedziałem coś, już nie pamiętam co. Natomiast pamiętam, żeby Ciebie zapytać.
12: Tak.
13: Czy wziąłeś apele nasze pod uwagę?
12: A, chodzi wam o to, żeby było więcej, mniej piosenek nostalgicznych.
13: Nie nostalgicznych, tylko smutnych.
12: No dobrze, tak, oczywiście, że wziąłem. Wziąłem, tak, już od razu się wszystko zmieniło. W związku z tym teraz będzie piosenka nostalgiczna o tęsknocie za utraconą miłością.
0: Wiesz co?
12: Tak. I tutaj Roy Orbison, już się cieszycie. On używa takiej nazwy California Blue jako pewnej metafory tęsknoty właśnie za tą utraconą

0: świnki trzy. Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Dzień dobry Państwu, to już druga godzina naszego programu, programu majówkowego.
2: Bardzo żeśmy dużo o tym maju mówili w pierwszej godzinie, nie? W ogóle nie powiedzieliśmy.
1: Nie, no trochę powiedzieliśmy.
2: Ale jak dużo? Wystarczy, czy nie?
1: Trudno powiedzieć, wiesz, bo właściwie majówka to wiadomo, to są grille, to są zabawy, to jest i tak dalej. Ale majówka to również, słuchajcie, to jest taki, uważam, stan umysłu, w którym każdy dzień powinien mieć zapach kiełbasy. Takiej kiełbasy z grilla.
3: Tak, pamiętam. Serdelki.
1: A wiecie dlaczego?
3: No.
1: Z grilla? Bo jedzenie z grilla nie tuczy.
2: Co ty opowiadasz?
1: Jeśli jesz w dobrym towarzystwie.
2: A to tak.
3: Ale słuchajcie, jedno jest pewne. Czas, kiedy były majówki, zawsze mi będzie kojarzył z ogromną ilością kiosków, gdzie sprzedawano właśnie kiełbaski. Bo naród dostawał wtedy do jedzenia coś takiego fajnego.
2: Nie pomyliło ci się to z wyborami?

0: muzyka oraz gry to my.
1: Panowie.
2: Tak.
1: Wiecie, co ja robiłem 1 maja?
2: Wczoraj?
1: Nie. Jak była pora, wtedy, dawno temu.
2: Niosłem. A, jak były te wielkie pochody.
1: Z napisem sport.
2: Co?
1: Miałem taki drewniany patyk, tam była tabliczka i napisane było sport. I ja szedłem w defiladzie z tym.
2: Tak, myślałem, że o papierosach sport mówisz.
1: Nie, to chodziło, że już wtedy wiadomo było, że powstanie program Świnki 3. Aha. No, a ja już byłem sport, muzyka oraz gry. No i tak było.
2: Ale to fajne, że ty zacząłeś sport.
1: Tak, ja byłem prekursor.
2: Ja nie niosłem oraz gry, a Krzysiek nie niósł teraz sportu muzyka.
1: No, a szkoda, bo byście wtedy byli absolutnymi prekursorami.
3: Ale zawsze zbiórki tego telewizyjnego pochodu pierwszomajowego to były właśnie na Placu Powstańców.
1: To oczywiście, że tak.
3: I stamtąd się ruszało.
2: Na lody.
3: Nie, no różnie, ale nigdy nie doszedłem do trybuny honorowej.
1: Nie.
3: A ciebie widziałem.
1: Widziałeś.
3: Rzucałeś kwiaty pierwszego sekretarza.
1: Drugiego. Bo pierwszego nie lubiłem akurat, ale w drugiego rzucałem.
3: A kto był tym drugim?
1: No, ten drugi był przystojny.
3: Kto?
1: Proszę pana, nie można teraz, bo jak teraz to panu powiem, to powiedzą, że jestem...
3: A i tak wiedzą.
0: Były sobie świnki trzy w Radiu Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę panów, rzuciłem dzisiaj takie hasło, żeby wreszcie było krótko. I słuchajcie, zwróćcie uwagę, że najbardziej dowcipne i śmieszne są takie dowcipy, które są króciutkie. Jakie spodnie nosi brukarz?
2: Krótkie.
1: Do kostek. Dalej.
3: Ale zaraz, chwileczkę.
1: Zaraz.
2: No my?
1: Macie takie krótkie?
3: No ale oczywiście, zawsze.
1: No pokaż pan, dawaj.
3: Proszę bardzo. Spotykają się dwa jeże. Jeden ma taką zabandażowaną łapę. Drugi go pyta, co się stało? Chciałem się podrapać.
4: Ale cisza.
1: No tak, ale biedny jeż. No, bo
4: no dobrze. No. Jasio wraca do domu i mówi do tatusia. A, zapomniałem ci powiedzieć, że jutro jest zebranie dorosłych w szkole. Tak? Pyta ojciec. A w jakiej sprawie? No, ty masz być, mówi do Jasio do taty. Będzie jeszcze nauczyciel, dyrektor i dwóch policjantów.
3: Smutny dowcip i zadumny.
1: Smutny, a ja w sprawie, czy ja tej mogę zahaczyć, jeżeli byście pozwolili, no.
3: Mianowicie, nie pozwalamy.
1: O tego nauczyciela chciałbym zahaczyć, jeżeli można, dobrze. Czym różni się, mam zagadkę dla was i dla państwa, czym różni się nauczyciel od balkonu? A, widzę, że koleżanstwo nie wie. Nie wie, otóż proszę państwa, balkon potrafi utrzymać czteroosobową rodzinę.
4: Krzysiu, zmienił nastrój dobrze po tym dowcipach jego, co?
3: Dobrze, będzie piosenka, ale nie taka skoczna bardzo.
4: Nie bum,
3: ale piękna.
4: A piękna może
3: tak
4: być.
3: Włodek, musi się zasłuchać w ten utwór. Bo to jest taki utwór o rozstaniu.
1: A ja
4: no
1: był
4: wesoły, nie?
1: Już nie chcę się rozstawać.
3: Już nie zamykasz oczu, słuchaj.
1: No właśnie tego się boję.
3: Gdy całuję cię w usta.
1: I nie ma,
3: tak, i nie ma czułości w opuszkach twoich palców. Zaczynasz krytykować również małe rzeczy. Straciłaś do mnie miłość.
1: Do ciebie? W życiu, co ty?
3: Straciłaś to uczucie miłości.
1: Proszę pana, pan mnie oskarża, to jest...
4: Jakie to wesołe
1: no,
4: jest, nie?
1: Oczywiście.
4: Miałeś na nastrój poprawić.
3: Ale jak pięknie zaśpiewałem.

0: Świnki trzy, sport, muzyka oraz gry to my.
1: Panowie.
2: Tak.
1: Ja to najbardziej na 1 maja lubiłem pić wodę z saturatora.
3: Z malinowym czy?
1: Z malinowym sokiem.
2: Tak, i ja jeszcze wtedy kupowałem lody Bambino.
1: Nie Kalipso?
2: No, lody Bambino były sprzedawane co obok, bo tam był lód, proszę pana, i się kładło.
1: Takie drewniane skrzynki były na te lody,
2: no,
1: tak?
2: No, właśnie, właśnie.
3: Ale ta woda to była szklanki.
1: Na łańcuchu.
3: Się wciskało,
1: tak.
3: I tam woda taka, która była w zbiorniku. Ja zauważyłem tam u mnie na Pradze Północ, że taki gościu, który sprzedaje z wózka tą wodę, to on jak mu się już tam skończyła, zepsuł mu się ten wózek, to on nalewał tą wodę, brał z tego pojemnika, w którym były szklanki.
1: No.
2: Słuchajcie, ja pamiętacie, zawsze był problem mycia tych szklanek. I słuchajcie, i wtedy powstał taki dowcip. Uważajcie, muszę wam powiedzieć. Po co się myje szklanki?
1: No
2: powiedzcie. Żeby zmieściło się więcej herbaty.
3: I to jest...
1: Słuchaj,
3: co on opowiada.
1: No naprawdę, to straszne jest.
3: I on po prostu dlatego, wiesz dlaczego? Bo on ma takie szklanki w domu.
1: No.
3: Dlatego
1: doszedł do takiego wniosku.
3: Choć niedopity.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy
0: w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
6: Pamiętacie czasy, gdy przez radio składało się życzenia urodzinowe, a piosenka dla ukochanej leciała w eterze szybciej niż list polecony? W naszym Radiu Pogoda pielęgnujemy najlepsze tradycje. Wy mówicie, kogo kochacie, a ja przekazuję wasze słowa i gram, co wam w duszy gra.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
6: Majówkowy koncert życzeń jutro od 10 do 14. Zapraszam, Robert Janowski.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Ola la, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Kto zwalcza ból?
15: Woltaren!
14: Kto?
15: Woltaren!
14: Woltaren!
16: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Została ostatnia reklama.
20: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Reklama. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Jedynki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Przed nami obowiązek pożegnania się z Państwem, bo my staramy się być kulturalni i mówimy do widzenia.
2: Nie.
1: Co nie?
2: Ja nie mówię żegnaj, tylko mówię pa.
1: Ale ja nie powiedziałem żegnaj, tylko powiedziałem do widzenia. Ale jeszcze nie powiedziałem do widzenia, bo obowiązek. A obowiązek jest taki, że przypomnę Państwu limeryk, znaczy dwie pierwsze linijki. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Świnki 3 małpa radiopogoda.pl. Dowiedzmy się również, do kogo dzwoniliśmy.
3: Drodzy Państwo, nazywam się Czesław Majewski.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
1: No i teraz możemy się pożegnać. Wiemy, z kim rozmawialiśmy.
2: Tak, wiemy, z kim rozmawialiśmy.
1: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: Pamiętajmy o jednej rzeczy, że to jest majówka ciągle. Majówka.
1: No, jutro na grilla.
2: I deszcz pada, majówkę musi zawsze pokropić. I wiecie co, powiem wam coś bardzo poetyckiego na koniec. Co robi deszcz, kiedy jest zmęczony?
1: Pada.
4: Do góry.
2: Pada na twarz, proszę pana.
4: Wyobraźcie sobie, ta majówka w mieście, a z baru dobiega taka paryska muzyka. To właśnie teraz będzie, bo zaśpiewa Grace Jones. Proszę państwa, wszystko, co robicie w majówkę, niech przynosi wam radość, szczęście. Z wami każdy długi weekend, a zwłaszcza ten majówkowy, jest dla nas, dla świnek, za krótki. Pięknie?
1: Brawo.
4: To do usłyszenia. To sam sobie też pominie brawo. Do usłyszenia za tydzień.
5: Były sobie świnki 3, świnki 3, świnki 3.
0: Świnki 3 w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie miałem prawie nic.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzyszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
3: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
1: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
4: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
5: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
4: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
6: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
1: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Najnowsze prognozy synoptyków mówią, że jeszcze dziś i jutro ma być piękna letnia pogoda, a od poniedziałku wpłynie do nas z północnego zachodu front, przyniesie ulewy i burze. I w kolejnych dniach będzie wędrować na wschód i na południe, tak więc w całym kraju w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się gwałtownej pogody.

0: Uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Została ostatnia reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom. Reklama.

0: jak w dym do Auchan.
1: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: I plus you.
4: I plus you. Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
5: I tak pluszuje ananasem.
4: I mango.
5: Tryska witalnością i energią.
4: A, chciałabym go pluszować.
5: Wiecie, że ma rodziny?
4: A, szok.
5: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
4: Aż ten plusz jest aktyw.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję. Została ostatnia reklama.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Reklama.
10: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
12: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
10: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
13: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
10: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
14: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
15: Ile mamy aktualnie?
14: 2300 metrów.
15: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
16: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
10: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
17: Radio Pogoda.
18: Pogoda.
10: Do końca majówki ma być bardzo gorąco i słonecznie. Jutro 24 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, nawet 28 na zachodzie Polski, w górach i nad morzem też około 25. W poniedziałek do Polski z zachodu i północy będą wpływać deszczowe chmury, a z nimi burze.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: autopromocja.
1: Pamiętacie czasy, gdy przez radio składało się życzenia urodzinowe, a piosenka dla ukochanej leciała w eterze szybciej niż list polecony? W naszym Radiu Pogoda pielęgnujemy najlepsze tradycje. Wy mówicie, kogo kochacie, a ja przekazuję wasze słowa i gram, co wam w duszy gra.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
1: Majówkowy koncert życzeń jutro od 10 do 14. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrabki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
14: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
15: Na zdrowie.
16: Dziękuję.
17: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Została ostatnia reklama.
19: Keno kręci nas już 18 lat.
20: A my się rozkręcamy.
19: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
21: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
22: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
21: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
20: Ale to kręci.
19: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Została ostatnia reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
4: Reklama. Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi. Było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym. Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
6: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień Flagi. Polska jest piękna.
7: Teraz wybieramy się na finał, także
8: idziemy na stadion.
7: Kibicujemy za Częstochową.
8: Tak jest. Okay.
9: Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
7: Zdecydowanie tak.
8: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
4: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
10: Tracił na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
4: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
11: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
4: W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny upalny dzień, od 24 stopni na wschodzie, w centrum 26, a na zachodzie nawet 28 stopni. Mnóstwo słońca, deszczu jeszcze w jutro nie zobaczymy, ale w poniedziałek już się mają pojawić. Od północy i zachodu wpłyną deszczowe chmury i przyniosą burze.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: Absolutnie.
1: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, pływam, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealne, abyś mogła więcej, abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
11: Na zdrowie.
10: Dziękuję.
12: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
13: I to razem
14: przyjemnie spędzić czas.
13: Ale pachnie!
12: Spróbować czekolady.
14: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
13: O, wow!
12: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Gotowi na majówkę?
19: Tak!
18: Hamak?
19: Jest!
18: Grill?
19: Jest!
18: Zdrabki i gry lotto?
19: Są!
20: W długi weekend spróbuj szczęścia w lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Została ostatnia reklama.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrapki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych. Multimedialne pokazy na Placu Litewskim.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz 7 w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
11: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
12: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
10: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Najawiśniewska.
13: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
10: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
14: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
10: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00.
15: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
10: W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny gorący i słoneczny dzień. Nawet do 28 na zachodzie Polski. Na wschodzie do 24. Nie powinno padać, wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. W przyszłym tygodniu pogoda będzie trochę bardziej gwałtowna, przyjdą deszcze i burze.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: In a bar in Toledo.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
4: Została ostatnia reklama.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Czas fajny, to może warto wybrać się nad wodę, na kajaki.
2: Nie przeszkadza to sobie płynąć pod prąd i później wrócić do Gdańska z jakimś piknikiem. Ludzie korzystają z tego, wypływają na cały dzień.
1: O ciekawych miejscach w Gdańsku i w Pomorskiem, które warto zobaczyć z perspektywy wody, porozmawiam dzisiaj z moim gościem. Zaproszę Państwa również na quiz o Gdańsku oraz na wydarzenia rekreacyjne i kulturalne. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne wspólne spotkanie.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: Gdańsk z zupełnie nowej perspektywy, czyli zwiedzanie z kajaka. Czas sprzyja takim przyjemnym wypadom, a ze mną w studiu jest pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: I jak to? Ten czas na kajaki już się rozwija?
2: To znaczy chętni tacy, którzy mają jakieś zacięcie, no to tutaj już pojawili się w kwietniu. Kiedy była troszeczkę ładniejsza pogoda, było cieplej, no później tych chętnych jakby było troszeczkę mniej, no bo aura nie sprzyjała. Już wraca ta ciepła pogoda, także tutaj jest coraz więcej chętnych. Dużo mamy zajęć, czy uczelnie, czy szkoły właśnie przyjeżdżają na takie pływanie kajakiem, niektórzy to mają w ramach lekcji wychowania fizycznego, inni jako takie ogólnorozwojowe, bo to dużo zależy tutaj od nauczycieli, którzy no, chcą coś niestandardowego zaproponować swoim uczniom, żeby czegoś się nauczyli, no bo no, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc tutaj na pewno takie jest to ogólnorozwojowe, kolejne jakieś takie zajęcia, które mogą coś dać dla uczniów.
1: A jak długo ta pana przygoda z kajakiem już trwa?
2: Zaczynałem w końcówce, no początek lat 90. ubiegłego wieku, więc to już tak ponad 30 lat. Zaczynało się bardziej od przygody, chęci przygody. Później była to taka pasja, zainteresowanie. Zawsze to traktowałem bardziej tak jako spotkania też towarzyskie, ale też właśnie taka forma jakiejś tam rozwoju fizycznego też swojego i daje to na pewno dużą satysfakcję. Mamy tutaj w okolicach Gdańska przepiękne rzeki, Wda, która jest chyba jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce, nizinnych, ale dająca dużą satysfakcję i takiej spotkania z naturą i też relaksu.
1: O to chciałam pana zapytać, dlaczego czasem warto zamienić na przykład rower na kajak? Co możemy zobaczyć płynąc kajakiem, no na przykład chociażby Motławą przez Gdańsk?
2: Na pewno tutaj, wbrew pozorom, tutaj właśnie zaraz na obrzeżach Gdańska, w sumie praktycznie prawie w sercu, mamy prześliczne tereny zielone, czyli opływ Motławy, gdzie no naprawdę dla miłośników przyrody można zauważyć wiele ptaków, wiele gatunków i ta przyroda się tutaj rozwija. Sąsiad, który robi zdjęcia tutaj z okolicy, mówi, że właśnie wyprawia się z aparatem fotograficznym na robienie zdjęć dla ptaków. Próbowano zrobić tutaj rezerwat, żeby właśnie chronić tą przyrodę. No niestety jest to za ciężkie, tak już tu jest na tyle zagospodarowane to, że raczej z tego nic nie będzie. Natomiast no jest to taki troszeczkę może zapomniany, nie wszyscy mają świadomość, bo to jest z jednej strony opływ Motławy, to jest taka nasza perełka historyczna, bo ten ciąg fortyfikacji nowożytnych, który jest tutaj zachowany, jest wyjątkowy na skalę nie tylko naszą krajową, ale ja myślę, że europejską, ponieważ to jest bardzo duży obszar zachowany w tych fortyfikacji, no rzadko kiedy spotykany w takiej wielkości i tak dobrze zachowany. No.
1: Jakie szlaki cieszą się największym powodzeniem?
2: No oczywiście ci, co pierwszy raz, na pewno z chęcią wypływają na główne miasto, żeby je zobaczyć z poziomu wody, bo to jest też zupełnie inne spojrzenie, inna perspektywa. Także na pewno w tak krótkim czasie jak kajakiem nie da się tego obejrzeć pieszo. I też jakby tłum troszeczkę mniejszy na wodzie, więc tutaj nikt nam nie przeszkadza w podziwianiu. Nie trzeba się tam przepychać gdzieś na nabrzeżach, żeby zobaczyć tą perspektywę głównego miasta.
1: Ale pływacie poza Motławą również na innych rzekach. Wspomniał pan o Raduni też między innymi.
2: Tak, właśnie no tutaj wkoło Gdańska mamy dużo właśnie takich mniejszych rzek, bo Radunia jest dosyć ciekawą rzeką, ale też mocno uregulowaną. I tutaj niestety dla pasjonatów kajakarstwa jest tych utrudnień na rzece dosyć sporo, bo są przenoski. Jest rezerwat Jaru Raduni, który no od chyba kilkunastu lat no jest niestety niedostępny dla kajakarzy, więc tutaj, a był to taki bardzo atrakcyjny dla nas klubowo, dla takich już wytrawniejszych kajakarzy odcinek, gdzie myśmy szkolili kajakarzy, bo było tutaj dużo drzew w nurcie, nurt był dosyć szybki, więc było to bardzo dobre na szkolenie. No, w okolicach też, w innych odcinkach Raduni no, dalej można sobie pływać i na pewno Radunia jest bardzo urozmaicona, zaczynając od jezior na początku, przez te odcinki rzeczne tutaj do Gdańska. Jest to bardzo ciekawa rzeka i na pewno też odcinkami warto sobie, chociaż kawałkami sobie właśnie spłynąć, zobaczyć jak to wygląda.
1: Czyli różnorodnie, jeśli płyniemy Radunią.
2: Tak,
1: a jaka jest Motława? Bo niektórzy mówią, że brudna przede wszystkim.
2: No, to jest właśnie, Motława to jest bardzo duże uogólnienie. No bo tak, no to właśnie, to jeżeli wypłynie się tutaj za Kamienną Grodzę, czyli już faktycznie zobaczy się rzekę, a nie te kanały, które są w środku miasta, to ona no jak na rzekę, która płynie przez, no nie ukrywajmy tego, miejskie jakby fragmenty. Są odcinki, gdzie są pola, ale wiadomo, że to wszystko jest zagospodarowane, to ona jest bardzo ładną rzeką. No jest typowa nizinna niestety ze względu na to, że płynie, gdzie jest depresja po bokach, na polach. Jest trochę zasłonięta wałami, niemniej taka bardzo cicha, spokojna, a dzięki temu, że nie ma tego prądu dosyć szybkiego, nie przeszkadza to sobie płynąć pod prąd i później wrócić do Gdańska z jakimś piknikiem. Ludzie korzystają z tego, wypływają na cały dzień właśnie na Motławę, gdzie można sobie odpocząć, bo tutaj wystarczy popłynąć półtorej do dwóch godzin za główne miasto i już można zaznać takiej czyściejszej przyrody.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: Przypomnę, że na wycieczkę kajakiem zabrał nas dzisiaj pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Za chwilę opowiemy o tym, co ważne, o bezpieczeństwie na wodzie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Zdarzało mi się, że no, płynąć na przykład 100 kilometrów, siedzi się wtedy w kajaku 6, 8, 10 godzin. Spłynąłem, no nie całą, ale Wisłę od Oświęcimia do Warszawy. Taka wyprawa dłuższa, no to trzeba mieć w miarę sprawdzone towarzystwo, pewność, że jest się z kim się dobrze człowiek czuje. To jest ważne na takich wyprawach, więc tutaj zawsze odradzam wypływania z przypadkowym towarzystwem. Lepiej na początku zapoznać się na jakichś krótszych wyprawach, a później zdecydować się na dłuższe, bo znajomi czasami narzekali, że wzięli kogoś przypadkowego i później no trudno, rozwalał atmosferę, powiedzmy szczerze.
1: No tak, to tak jak na żagle, nie? Też płynie no, się tak, ze sprawdzoną ekipą.
2: Zamknięte towarzystwo i później czasami ta atmosfera już nie jest taka, jak by się chciało.
1: Właśnie, a tutaj chodzi o to, żeby podziwiać przyrodę, architekturę też z perspektywy wody, ale też sobie odpoczywać, bo kajak ma w sobie coś takiego magicznego, że z jednej strony można właśnie pobyć samemu, pokontemplować, a z drugiej strony być między ludźmi, jeśli ma się taką potrzebę i wtedy się płynie większą grupą. I można sobie robić takie spływy, że się gdzieś płynie, potem się gdzieś nocuje. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Pięknie panu dziękuję za te wszystkie ciekawe informacje.
3: Ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok, która jest już ze mną.
4: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku przesuwa nawet o pół roku terminy badań tomografii rezonansu. To, jak informuje placówka, w związku ze zmianami sposobu finansowania badań obrazowych wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Zmiany nie dotyczą pacjentów onkologicznych oraz dzieci. Kolejny odcinek trasy kaszubskiej, czyli pomorskiej części ekspresowej szóstki, w środę został udostępniony kierowcom. Z Trójmiasta w stronę Słupska i Szczecina pojedziemy teraz o wiele szybciej. Paweł Radzewicz.
5: Połączona z Krajową Siódemką i autostradą A1 trasa kaszubska straci swoje wąskie gardło i ominie Lęborg. To będzie ulga dla kierowców, nie ma wątpliwości Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.
6: Na pewno skrócenie czasu podróży i przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego z wiecznie zakorkowanego w ostatnich latach Lęborka.
5: Oszczędność czasu dla kierowców jadących z Trójmiasta na zachód będzie bardzo zauważalna.
6: Czasami Lęborg przejeżdżało się w granicach 30-35 minut. Jeżeli był większy zator, no to nawet i dłużej, więc wjeżdżając na węzeł Lęborg Wschód i przejeżdżając aż do węzła Lęborg Zachód, będzie to około 6-7 minut. Tutaj korzyść jest naprawdę duża.
5: A w ciągu kilku tygodni będzie jeszcze większa. Całość trasy na Pomorzu ma być gotowa przed wakacjami.
4: W sopockich mieszkaniach komunalnych ma być bezpieczniej. Miasto przekaże mieszkańcom czujniki czadu. Zostaną w nie wyposażone lokale komunalne, w których funkcjonują piece gazowe lub gazowe podgrzewacze wody. Czujniki będą dystrybuowane od 4 maja. Trafią do 1000 mieszkań komunalnych, a także do seniorów. Szkoła podstawowa nr 6 przy ulicy Lawendowe Wzgórze w Gdańsku zostanie rozbudowana. Właśnie ruszył przetarg w tej sprawie. Projekt ma uwzględnić m.in. budowę nowej hali sportowej oraz co najmniej 3 nowych sal dydaktycznych z możliwością zwiększenia ich liczby do 6. Muzeum Narodowe w Gdańsku ma nową pracownię konserwacji obrazów i rzeźby. Nosi imię gdańskiej historyczki sztuki Anny Gosławskiej-Fortuny. Nowoczesna pracownia ma poprawić warunki pracy konserwatorów oraz umożliwić bardziej precyzyjne prowadzenie zabiegów przy dziełach sztuki. Następca Daru Młodzieży coraz bliżej. Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego żaglowca szkoleniowego. Oczekiwania co do tego, jak ma prezentować się nowa jednostka, są bardzo konkretne.
5: Żaglowiec, który ma zastąpić legendarne jednostki Dar Pomorza i Dar Młodzieży, musi do nich nawiązywać, mówi Dariusz Jelonek z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
7: Statek będzie kształtem bardziej przypominał Dar Pomorza, czyli wracamy do tradycji, do XIX-wiecznych kliprów jakby, ale w środku XXI wiek. Najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest w tej chwili, powiedzmy, na rynku możliwy. Nowy Dar będzie też właśnie miał napęd hybrydowy, czyli silnik spalinowy łącznie z silnikiem elektrycznym. To będzie taka innowacja.
5: Ale najważniejsze będą oczywiście żagle.
7: Będzie to 3-masztowa fregata, 120 kadetów musi pomieścić, plus 30 parę osób załogi, plus kilka kabin pasażerskich. No i myślę, że będzie to ładna jednostka po prostu.
5: Z jakim imieniem na burcie jeszcze nie wiadomo.
7: Konkurs jest jakby skierowany do całego społeczeństwa. Wiem, że już około 2000 różnych nas, tak powiem, zostało zgłoszonych. Przyjmujemy do końca maja propozycje.
5: Do końca maja, jeśli nie będzie zapytań albo wątpliwości oferentów, zakończy się też ogłoszony właśnie przetarg.
7: To kamień milowy, można powiedzieć, i taki pierwszy super ważny punkt, żeby wystartować z projektem i budową nowego żaglowca. To przetarg publiczny, unijny, także wiele podmiotów oczywiście może brać udział w tym przetargu. Narzuciliśmy też dosyć takie twarde ramy czasowe. Plan jest, żeby skończyć budowę żaglowca do końca 2028 roku.
5: Następca Daru Młodzieży powinien wypłynąć w dziewiczy rejs za 3 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
4: Kapitan Michał Bielski, dowódca żaglowca kapitan Głowacki oraz kapitan Magda Makowska, pierwsza Polka i pierwsza kobieta sprawująca funkcję dyrektora regat The Tall Ships Races, zostali laureatami nagród imienia kapitana Leszka Wiktorowicza. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek w Muzeum Miasta Gdyni.
1: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, OTOS Animals, działa z powodzeniem między innymi na Pomorzu. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Ewa Gebert, prezes OTOS Animals oraz prawnik pan Michał Gostkowski. Witam państwa bardzo serdecznie.
8: Witamy również.
9: Dzień dobry.
1: Wiele wokół tematu zwierząt ostatnimi czasy się dzieje. Procedowane są tam różne projekty. To wszystko wiadomo trwa, a zwierzęta czekają.
8: Wielki apel do posłanek i posłów o procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, dlatego że ten projekt został podpisany przez ponad 500 000 obywateli. Jest bardzo ważny i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie procedowania tego projektu, bo boję się, że nie zdążymy w tej kadencji parlamentu.
1: Powracając do tych projektów obywatelskich, wiele ciekawych pomysłów tam się znalazło i miejmy nadzieję, że uda się je przeforsować, jak chociażby kwestie dotyczące Sylwestra.
8: Tam jest zakaz fajerwerków hukowych F2 i F3. O to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, żeby Polacy przestali się bawić podczas Sylwestra, tylko chodzi nam o to, żeby skończyć z fajerwerkami hukowymi. Dla zwierząt są wyjątkowo okrutne. My co roku organizujemy tak zwany sylwestrowy patrol animalsów i w noc sylwestrową jeździmy po miastach i sprawdzamy, co się dzieje ze zwierzętami. I naprawdę
1: wesoło
8: to jest horror. Mhm. I jeżeli mieszkamy gdzieś niedaleko ogrodu zoologicznego, niedaleko schroniska dla bezdomnych zwierząt, niedaleko ośrodków rehabilitacji zwierząt, to błagam, nie strzelajmy tam z fajerwerków hukowych, bo naprawdę robimy olbrzymią krzywdę zwierzętom.
1: Macie za sobą ciężką zimę, prawda? Dała się we znaki bardzo, jeśli chodzi o zwierzęta.
8: To była wyjątkowo trudna zima ze względu na czas okres jej trwania i na bardzo niskie temperatury i bardzo, bardzo długo trwała. Ilość interwencji, jaką otrzymało nasze stowarzyszenie, była tak olbrzymia, że musieliśmy zatrudnić dodatkową osobę, która odbierała interwencję. Naprawdę telefon dzwonił cały dzień, często wieczorami i nasi inspektorzy, którzy przeciwdziałają okrucieństwu wobec zwierząt, działając zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, codziennie wyjeżdżali i sprawdzali warunki bytowe zwierząt. I to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym, z jednej strony dla nas było szokiem ze względu na świadomość społeczną, dlatego że ta świadomość społeczna absolutnie w mojej ocenie jest dużo większa niż w poprzednich latach. Dużo się mówi o zwierzętach, dużo również się mówiło o ustawie łańcuchowej, która niestety spotkała się z wetem prezydenta. Mówiąc wprost, jest to polskie barbarzyństwo. To, co się dzieje z psiakami na łańcuchach, to jest naprawdę polskie barbarzyństwo i to musi skończyć. I mogliśmy naprawdę raz na zawsze zerwać łańcuchy. Niestety się nie udało.
1: To właśnie też na Pomorzu były takie przypadki. Znaleźliście państwo, nie wiem, zamarznięte psy przy budzie, przy misce z zamarzniętą wodą, prawda? I to się dzieje w XXI wieku.
8: Na Pomorzu rzeczywiście, na Kaszubach niestety, zresztą nie tylko na Kaszubach, ale również na Podkarpaciu, również na wschodzie Polski, również w województwie mazowieckim działy się straszne rzeczy i najbardziej wzruszający i najbardziej też okrutny moment tej zimy to był taki, kiedy dostaliśmy zgłoszenie o zamarzniętym szczeniaku. Szybko wysłaliśmy nasz samochód i niestety przyjechaliśmy z samego rana. Niestety mama przetrwała, ale szczeniak nie przetrwał tej zimy i zamarzł na śmierć. I myślę, że takich przypadków niestety w Polsce było bardzo dużo.
1: Cały czas jakby dążymy do tego, żeby z tymi łańcuchami zerwać. To myślę, że prawnik może nam coś więcej powiedzieć, prawda? Co, ile się dzieje?
9: Tak, w tej chwili kilka ustaw jest przedmiotem obrad Sejmu, które to ustawy zajmują się właśnie problemem uwolnienia psów z łańcuchów. W tej chwili i projekt obywatelski nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt cały czas jest procedowany w komisji sejmowej. Pojawił się też nowy projekt prezydencki, no i projekt parlamentarny. Mamy nadzieję, że któryś z tych projektów dotrze do etapu, w którym rzeczywiście zostanie uchwalony i nie będzie już weta prezydenta. prezydenta i ta zmiana zostanie wprowadzona.
1: No bo tak, z jednej strony temat łańcuchów, ale też temat chipowania, tak? I przeciwdziałania tej patologii, która się pojawiła też, no niestety, w niektórych schroniskach.
8: Tak, ale ta patologia w niektórych schroniskach jest od bardzo długiego okresu czasu. Teraz wszyscy o tym mówią, ale wiemy o tym, że są schroniska, które tak de facto nie są schroniskami i nie opiekują się we właściwy sposób zwierzętami. Jest cała lista patoschronisk. To są najczęściej schroniska prowadzone przez prywatne firmy nastawione na zysk, ale zdecydowanie należy odróżnić te schroniska, które dbają o dobrostan zwierząt. My jako stowarzyszenie prowadzimy 9 ośrodków, w tym również schroniska dla bezdomnych zwierząt, organizując darowizny, leczenie zwierząt, szczepienia, operacje ratujące życie. Także nie można mówić, że wszystkie schroniska to są patoschroniskami, ale namawiam wszystkich Państwa, abyście obserwowali, co się dzieje w lokalnym schronisku, sprawdzali, czy rzeczywiście tam jest właściwa opieka nad zwierzętami, czy jest zachowany dobrostan. To, co bardzo, bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć psa lub kota, nie zaglądajmy do hodowli, tam gdzie się rozmnaża zwierzęta, tylko odwiedźmy najbliższe schronisko, bo tam można znaleźć przyjaciela na całe życie, można też zobaczyć, w jakich warunkach żyją zwierzęta i co jest bardzo istotne w działalności naszego stowarzyszenia, to oczywiście adopcja zwierząt. Prowadzimy całą kampanię adopcyjną, takie hasło: adoptując mnie, ratujesz mi życie, bo nawet najlepsze, dobre schroniska nigdy nie zastąpią prawdziwego domu.
1: Bo w Pomorskim mamy trochę tych schronisk i właściwie mamy się czym pochwalić, prawda? Bo one bardzo fajnie, bardzo prężnie działają i są zaangażowane i właśnie bardzo często też przyjmują. No chociażby po tych ostatnich akcjach z tymi patoschroniskami przyjmowały też zwierzęta do siebie, prawda?
8: Tak, tak staramy się działać i staramy się pomagać zwierzętom, nie tylko tym zwierzętom, które są zabierane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt podczas interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami, ale również pomagamy innym schroniskom. I to, o czym chyba warto powiedzieć, to w tym roku obchodzimy 20. rocznicę prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni. To schronisko w Gdyni jest naszym takim sztandarowym schroniskiem, gdzie całkowicie udało się odbudować schronisko. To jest zupełnie inne miejsce niż 20 lat temu, kiedy przejmowaliśmy to schronisko wspólnie z władzami samorządowymi. Ta współpraca jest bardzo, bardzo dobra i to schronisko zupełnie inaczej wygląda. To jest naprawdę schronisko XXI wieku. 20 lat prowadzenia tego schroniska uzmysłowiło nam, że ze schroniska, które wygląda fatalnie, które ma małe kojce, psiaki nie mają odpowiedniej przestrzeni, można wybudować i stworzyć zupełnie inne miejsce. Miejsce przyjazne zwierzętom. Miejsce, gdzie przychodzą wolontariusze. Okres soboty i niedziela cały czas podczas weekendu przychodzą osoby, wyprowadzają psiaki na spacer. Mamy bardzo wysoką adopcję, bardzo wysoką sterylizację i kastrację, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, bo to niestety w Polsce nie jest tak, że wszystkie bezdomne zwierzęta, wszystkie nierasowe psy i koty mają szansę znaleźć nowy dom. Dlatego niestety są schroniska i pamiętajmy o sterylizacji i kastracji, bo ona może się przyczynić do tego, że tych bezdomnych zwierząt będzie coraz mniej.
1: A ile tych zwierząt obecnie jest w tych naszych chociażby pomorskich schroniskach? Czy stosunkowo jest to więcej, mniej niż w latach ubiegłych?
8: My prowadzimy 9 ośrodków pomocy zwierzętom, w tym schroniska dla bezdomnych zwierząt i przytulisko Rogate Ranch w Bojanie, przytulisko dla zwierząt gospodarskich. Prowadzimy również tak zwane domy tymczasowe, gdzie małe koty, małe szczeniaki są zabierane do domów tymczasowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, dobre schroniska nigdy nie zastąpią domu, prawdziwego domu. Także te domy tymczasowe są też strasznie ważne, prowadzone nie tylko przez Otos Animals, ale także przez inne stowarzyszenia i obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad 3000 zwierząt. No oczywiście najtrudniejszy okres to jest okres letni, kiedy ludzie wyjeżdżają, porzucają zwierzęta. To jest problem, z którym spotykamy się co roku. Także tych zwierząt jest dużo, ale tym, czym możemy się pochwalić, to jest ilość adoptowanych zwierząt, bo ta ilość adopcji jest z roku na rok coraz wyższa. Sterylizacja i kastracja też jest coraz wyższa, ale niestety nie wszyscy pamiętają o tym, żeby sterylizować i kastrować, i w tym okresie wiosenno-letnim jednak dużo zwierząt przychodzi do schroniska.
1: A jest też taki plan, żeby to jakby odgórnie zarządzić, żeby to jednak było przymusowe, ta sterylizacja i kastracja zwierząt?
9: Tak, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który jest projektem obywatelskim, zakłada w jednym z rozdziałów przymusową sterylizację i kastrację.
1: To, o czym pani mówi, nie, to też jest zapobieganie bezdomności zwierząt. A wracając do adopcji, bo to jest taki bardzo interesujący, szeroki bardzo temat. Zanim w ogóle przyjdzie ci do głowy kupienie psa, weź dziecko, pojedź do schroniska, weźcie takiego psiaka na spacer. Zobacz, jak bardzo jest zmotywowane twoje dziecko i czy faktycznie ono samo chce, tak, jechać, wychodzić z tym pieskiem.
8: Te adopcje powinny być absolutnie odpowiedzialne. To jest bardzo, bardzo istotne. Wszystkie osoby, które przychodzą do naszych schronisk, zapraszane są do tak zwanego biura adopcyjnego, gdzie zatrudniamy wyspecjalizowane osoby, osoby, które wiedzą, znają cechy charakteru poszczególnych zwierząt, znają ich stan zdrowia, i rozmawiamy w kontekście odpowiedzialności. To nie może być decyzja chwilowa na 5 minut, a później ten pies trafia z powrotem do schroniska, mając, nie wiem, 10, 15, 18 lat, bo niestety też z takimi sytuacjami się spotykamy, że przychodzą do schronisk dla bezdomnych zwierząt starsze psiaki i już mamy pełną świadomość, że te zwierzęta były w domu, miały swoich właścicieli, spały w cieple i nagle trafiają do schronisk. Naprawdę nie ma większego okrucieństwa niż oddawanie starszego psa do schroniska. Jeżeli mamy w ten sposób się zajmować zwierzętami albo trzymać się na łańcuchu, to nie powinniśmy w ogóle mieć zwierząt.
1: Do pana Michała mam takie pytanie. Czy jeśli chodzi o różne sprawy dotyczące właśnie, czy to znęcania się nad zwierzętami, czy inne, sporo jest takich spraw obecnie w sądzie, w Gdańsku na przykład?
9: Tak, takich spraw jest bardzo dużo. Tak jak powiedziała pani Ewa, rzeczywiście widzimy, że świadomość w społeczeństwie rośnie na temat tego, że zwierzęta są istotami żywymi, zdolnymi do odczuwania cierpień, ale jednak zjawisko zaniedbań zwierząt, znęcania się nad nimi, to jest zjawisko, które jest cały czas bardzo powszechne. I różne są formy tego znęcania się. Trochę inaczej jest w środowiskach miejskich, trochę inaczej jest na prowincji. Często jest tak, że tym powodem znęcania się najczęściej jest obojętność właścicieli czy też opiekunów na to, że zwierzęta mają swoje potrzeby, czyli trzeba je karmić, trzeba je przede wszystkim leczyć, kiedy są chore, trzeba im zapewnić odpowiednie schronienie. No i te przypadki zaniedbań często polegają na zaniechaniach, czyli na tym, że zwierzęta spędzają zimę na mrozie, przykute do metalowej baczki na krótkim łańcuchu, że kiedy są chore, właściciel nie zaprowadzi ich do weterynarza. Często jest tak, że zwierzęta gospodarskie hodowane są w warunkach urągających podstawowym regułom higieny i takiego bezpieczeństwa. I powodem tego jest to, że właściciel chce oszczędzić środki, ponieważ traktuje zwierzęta jako produkt, jako właściwie surowiec do produkcji, a nie jako istotę żywą. Widzimy też, że ta komercyjna strona hodowli zwierząt powoduje, że hodowcy, których jest wielu w okręgu pomorskim, ujawniliśmy co najmniej 3 przypadki takich bardzo dużych hodowli, w których na przykład ujawniliśmy, że 300 zwierząt zostało zakopanych, czyli zwłoki zwierząt zostały zakopane na posesji niedaleko Kartuz. No to świadczy już o ogromnej skali tego problemu, że tam 300 zwierząt nie żyje, natomiast ile zwierząt cierpiało, ile zwierząt padło, tego nie jesteśmy w stanie nawet teraz dociec. A powodem tego jest to właśnie, że ci hodowcy oferują do sprzedaży zwierzęta rasowe za niewysoką cenę i że są osoby, które są skłonne, żeby oszczędzić kilka tysięcy złotych na szczeniaczku rasowego psa i takiego psa z pseudohodowli kupić.
8: Często te osoby też nie widzą, w jakich warunkach są hodowane te zwierzęta. Prawda.
1: Pani Ewa Gebert i pan Michał Gostkowski byli moimi gośćmi. Przypomnę, oto z Animals.
8: Dziękujemy.
9: Dziękuję.
8: Zapraszamy wszystkich do odwiedzania schronisk dla bezdomnych zwierząt.
3: Audycja poradnicza.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Grodzisko w Sopocie zaprasza na majówkę w scenerii słowiańskiej osady. Najatrakcyjniej zapowiada się program na sobotę 2 maja, ale o tym więcej już za chwilę. A jak majówka, to oczywiście zielona trawa i przyjemności rekreacyjne, na które Państwa dzisiaj zaproszę. Przespacerujemy się też przez Gdańsk z naszymi słuchaczami, by sprawdzić, jak dobrze znają swoje miasto. Edyta Stańczyk, zaczynamy.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Majówka w Sopocie zapowiada się bardzo atrakcyjnie w scenerii słowiańskiej osady, o czym przekonywać nas będzie organizator.
10: Marcin Fedoruk, kierownik działu promocji i komunikacji wizualnej Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. To już tradycja, że co roku spotykamy się na majówce na Grodzisku w Sopocie. Wiele osób czeka na to wydarzenie, no bo sceneria jest wyjątkowa. Spotykamy się w krajobrazie słowiańskiej osady, czyli w grodzie z wczesnego średniowiecza, który wznosi się na urokliwym wzgórzu, jest otoczony drewnianą palisadą, pośrodku są chaty, na majdanie grodu rozpalamy ognisko, a dookoła rozstawiają się rzemieślnicy, odtwórcy historyczni, no i bawimy się w otoczeniu pięknej przyrody. Tym, którzy lubią festyny, lubią kiedy dużo się dzieje, polecam zwłaszcza program na sobotę 2 maja. O godzinie 12 zaczniemy festyn w realiach wczesnego średniowiecza. Będą gawędy, ognisko, pokazy rzemiosł dawnych. Pojawią się również wojowie, którzy zaprezentują uzbrojenie i będą toczyć pokazowe walki. Zaprezentujemy modę historyczną, a na zakończenie zaprosimy wszystkich na koncert muzyki dawnej. A dla tych, którzy w majówkę chcą przede wszystkim odpocząć, mamy program na 1 i 3 maja, troszkę spokojniejszy. Będzie ognisko, będą historyczne gry planszowe, zabawy z gliną dla najmłodszych i muzealna gra terenowa, w którą można grać z rodziną albo z grupą znajomych. Grodzisko w Sopocie znajduje się zaledwie 600 metrów od plaży, więc jest to naprawdę fajne miejsce, żeby zrobić sobie taki majówkowy wypad, pobawić się i przy okazji odkryć coś nowego.
1: Do Sopotu zapraszał pan Marcin Fedoruk z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: W tym roku obchodzić będzie swoje 58. urodziny Gdański Akademicki Klub Turystyczny. Powstał z pasji w 68. roku, a dzisiaj jest ze mną kolejne pokolenie, które podziela tę turystyczną pasję. Edyta Stańczyk z tej strony, a są ze mną pani Agata Sawicka i pan Marcin Kubiak. Witam bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
1: Właśnie, czy my możemy sobie trochę opowiedzieć o tej działalności klubu turystycznego? Jak on się zmienią na przestrzeni tych lat i tak naprawdę na co dzisiaj stawiacie w klubie?
12: No tak naprawdę zaczęliśmy w 1968. Zaczęło się to jako taka, powiedzmy, organizacja studencka, która była głównie nastawiona na wycieczki, na organizowanie wycieczek gdzieś, gdziekolwiek, bo czasy były takie, że raczej podróżować za bardzo jak teraz możliwości nie było, żeby za granicę polecieć samolotem, cokolwiek. Takie czasy, więc ogólnie bardzo kwitł rozwój tych organizacji studenckich. Właśnie jedno z nich to powstał, początkowa nazwa to było KAKOS i w sumie to się tak rozwinęło. Zrzeszło coraz więcej osób i tak kolejne pokolenia, że tak powiem, przejmowały schedę.
1: Wędrowały sobie.
12: Tak, tak, dokładnie. Mieliśmy tam na początku kilka różnych pomysłów. To były rajdy piesze, które w sumie do dzisiaj przetrwały pod nazwą Rajdy Kursanckie. Zaczęło się to od w sumie początku i my to jakby kontynuujemy. Jest to rajd, który ma też za zadanie między innymi dać trochę radości z podróży w weekend, a przy okazji też szkolić przyszłe pokolenia na osoby, które przejmą te schedę, że tak powiem.
1: Tak, bo wy prowadzicie te kursy instruktorskie również, prawda?
12: Tak,
1: w ramach swojej działalności. O tym wszystkim sobie za chwileczkę powiemy, ale macie już za sobą znaną i lubianą imprezę. Pogoda w tym roku dopisała bardzo. Śniegołazy.
11: Tak, w tym roku 21 szlak przebiegał z Gdyni do Gdańska, bądź z Gdańska do Gdyni żółtym szlakiem trójmiejskim. Było to, jak się nie mylę, 48 kilometrów. I mogę się pochwalić. Prywatnie były to moje pierwsze śniegołazy ukończone z sukcesem, przeszłam całą trasę. I tak jak pani wspomniała, impreza udała się wspaniale, bo pogoda była w sam raz. Jak sama nazwa wskazuje, śnieg był zamówiony, co się nie zdarzało poprzednimi laty. Mieliśmy rekordową frekwencję w tym roku, ponad 200 zapisanych osób. Jeszcze nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy aż tyle osób przybyło na starty, ale wiemy, że Śniegołazy pełną trasę przeszło prawie 60 osób. Z naszych danych zgłoszeń wynika. Oczywiście to jest taki plus minus, ale wszystkim, którzy przyszli, chcemy pogratulować. Nadmienię, że jest to też bardzo fajna impreza oprócz sprawdzenia siebie, bo jednak marsz kilkudziesięciokilometrowy w nocy nie należy do najłatwiejszych, a do tego jest to impreza charytatywna. Zbieraliśmy pieniądze na pomorskie hospicjum dziecięce.
1: A w nocy odbywa się ten rajd za każdym razem.
11: Właśnie to... główna atrakcja, że tak powiem, czy coś nietypowego, jest to to, że Śniegołazy rozpoczynają się wieczorem i dochodzimy do celu, do mety rano.
1: No,
11: po środku
1: pięknie.
11: Trasy mniej więcej, kiedy ekipy z dwóch stron spotykają się po środku trasy, mamy punkt regeneracyjny, ognisko, jest czas, żeby porozmawiać, spotkać się, coś zjeść, ogrzać się i ruszyć dalej.
1: Sama frajda.
12: Tak.
1: Jak to jest, organizujecie te imprezy, one są dla studentów, czy one są dla wszystkich chętnych gdańszczan i nie tylko?
12: Naszym zamysłem jest to, żeby zebrać jak najwięcej chętnych ludzi. Imprezy są dla każdego, kto jest chętny, żeby sobie pochodzić,
1: pospacerować. Czyli otwarte takie.
12: Tak, tak, dokładnie. Imprezy są otwarte.
11: Ale przyznam, że w tym roku mieliśmy taki pomysł, żeby troszeczkę, że tak to ujmę, rozruszać studentów, bo zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich lat, że liczba osób zgłaszających się na kurs studencki, kurs organizatora turystyki, no nie była zatrważająca i w tym roku postawiliśmy na reklamy, na rozgłos na uczelniach, no bo też wiadomo, że im młodszych uczestników ściągniemy do siebie, tym jest większa szansa, że oni będą długotrwale latami działać w klubie.
1: A dlaczego jest tak małe zainteresowanie, jak państwu się wydaje?
11: Ciężko powiedzieć, też nie chcę wyrokować ani mówić, ale jak wszyscy wiemy, wszystkiego nie ruszając się z kanapy różnych rozrywek mamy po uszy.
1: Dokładnie.
11: I jest to bardzo łatwy sposób na zabicie wolnego czasu, tylko taki też nie do końca produktywny. I my staramy się pokazać, że fajnie czasem, nawet i powiem szczerze, zmarznąć, zmęczyć, zmoczyć skarpety, ale wyjść z domu, bo wtedy mamy szansę przeżyć coś naprawdę fajnego, zadziwić sami siebie, pokonać swoje granice i spotkać mnóstwo wspaniałych ludzi. I dzięki poznawaniu tych nowych ludzi możemy zdobyć zupełnie nowe pasje, niekoniecznie też związane z turystyką.
1: I udaje się zaangażować studentów? Jest jakiś odzew, tak?
12: Tak.
11: W tym roku tak. W tym roku bardzo duży.
1: No właśnie, to może brakowało informacji, bo czasami tak jest, że jak informacja nie dotrze, to ludzie nawet nie wiedzą, nie? Że coś fajnego
12: też,
1: się
12: właśnie
1: dzieje.
12: W tym roku zauważyliśmy, że najlepiej dla studentów działa reklama bezpośrednia, bym powiedział. W tym roku właśnie postawiliśmy na chodzenie po wykładach, wręczanie ulotek tak bezpośrednio, żeby studenci mieli okazję też porozmawiać z osobą, która zaprasza ciebie na właśnie na wydarzenie, na jakiś spacer, żeby pokazać, że nie jesteśmy nie wiadomo kim, że jesteśmy też takimi samymi ludźmi, studentami, jak właśnie ci, których planujemy zaprosić. No i myślę, że to podziałało. Ogólnie teraz, na ten moment mamy około 30 studentów, myślę, na właśnie tym kursie organizatora turystyki. Można powiedzieć, że
1: jest sukces.
12: Tak, jest sukces.
11: Tak, ja w tamtym roku brałam udział i nas było chyba mniej niż 10 finalnie ukończonych.
1: No
12: tak,
1: proszę.
12: 9
1: także
12: osób ukończyło.
1: Progres
11: na
1: jest.
11: Namacalna różnica.
12: Jest duży.
1: Mówiąc o tych urodzinach, to coś szczególnego przygotowujecie z okazji urodzin? Bo to chyba w czerwcu
12: tak,
1: wypada.
12: Tak, dokładnie. Wypada to 12-14 czerwca w tym roku, 58 godziny. Tak naprawdę szykujemy dokładnie te same atrakcje, co w latach poprzednich, aczkolwiek jeżeli ktoś nigdy nie był na urodzinach gdakowych, to wciąż to jest to w stanie zaskoczyć. Wynajmujemy domki, lokalizacji jeszcze niestety nie jestem w stanie powiedzieć, bo wciąż jesteśmy na etapie rozmów,
11: negocjacji
12: dokładnie, ale jest to, zazwyczaj są to domki i stawiamy przede wszystkim na aktywność na świeżym powietrzu. Organizujemy przede wszystkim jak najwięcej aktywności ruchowych, na świeżym powietrzu. Czasami udaje nam się zrobić mapy dla uczestników, dajemy im kompas i chodzi o to, żeby szukali określonych punktów na mapie, które ktoś pochował.
1: Pani Agata Sowicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego.
3: Ciekawe Trójmiasto.
11: W naszym gronie jest bardzo dużo osobowości, bardzo dużo osób i na takich urodzinach, nawet można powiedzieć bez planowania, zawsze znajdzie się kilka osób, które się zgłaszają zupełnie, nie chcę powiedzieć nieproszone, ale z własną inicjatywą wychodzą, że ja mogę poprowadzić jogę, jak będą chętni, ja mogę poprowadzić fitness, jak będą chętni, to ja mogę wziąć kogoś, znaczy kogoś, wszystkich na wycieczkę, albo ja pływam kajakami, więc mogę poprowadzić. Napędzamy sami siebie, można powiedzieć. Tak wychodzi to po prostu
1: spontaniczna, dobra zabawa.
11: Tak. No ja przyznam, że rajdy nasze kursanckie, marsze na orientację, no to w dzisiejszym świecie, że tak to ujmę, są naprawdę przydatną umiejętnością, bo wszyscy teraz gdziekolwiek jadąc, idąc nawet, zwiedzając miasto europejskie i inne, każdego widać telefonem. A czytać mapy mimo wszystko dobrze umieć, bo ta umiejętność, mapa, każdy myśli, że to jest takie hop-siup. Dla niektórych tak, owszem, ale jeśli tego się nigdy nie robiło, to widać po naszych rajdach czasem, że ktoś bierze mapę do rąk po raz pierwszy w życiu i są problemy, także zapraszamy.
1: Można się tego nauczyć. Proste na pozór rzeczy, o których się już dawno zapomniało, bo technologia weszła, a które no, warto znać, prawda?
12: Tak.
1: Świetnie, czyli co, zapraszacie w swoje szeregi, zapraszacie państwo do uczestniczenia w tych imprezach, które organizujecie. A nie powiedzieliśmy jeszcze o wszystkim, no bo zaczęłam o tych śniegołazach, bo one się odbyły tu i teraz i cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale są jeszcze błotołazy. Tak?
12: Tak, dokładnie.
11: Tak, błotołazy, bosołazy latem.
1: No proszę, a błotołazy jesienią organizujecie?
11: Wiosną.
1: Wiosną właśnie. Tak, to wszystko zacznie topnieć.
11: Nie jest dużo błotka.
1: I wtedy fajnie. I to też jest podobny dystans do pokonania?
12: Nie chcemy aż tak bardzo ludzi zamęczyć, jak na śniegołazach, więc będzie dystans troszkę mniejszy. Całą ideą jest to, że jak już śnieg stopnieje, to właśnie, żeby nie przestawać chodzić i taki mały dystans sobie zrobić. Też właśnie trochę się w błotku potaplać.
1: Nie, i potem latem są bosołazy, tak?
11: W sierpniu, jak tak, się
1: po plaży?
12: Tak, tak, dokładnie. Koniecznie. Generalnie pomysł jest taki, żeby wybrać jakieś miejsce na plaży i przejść się po prostu po piasku. Zazwyczaj wieczorem, to jest też nocny spacer, jak już dojdziemy na miejsce, zazwyczaj organizujemy też jakieś ognisko dla uczestników.
1: I chyba spacer kobiet 8
12: Tak, tak.
11: Tak, tak, mamy dużo w kalendarzu pomniejszych wydarzeń jednodniowych, kilkugodzinnych, można powiedzieć, żeby po prostu nie tracić czasu, nie trwonić dni i podtrzymywać tą aktywność fizyczną, niezależnie od pory roku, niezależnie od warunków atmosferycznych, bo trzeba przyznać, że no musi być bardzo ciężko, żebyśmy zmienili termin albo odwołali wydarzenie znienacka. Staramy się uczyć i sami też być przygotowanym na wszystko. Nie ma złej pogody, tylko ludzie źle ubrani.
1: Tak, to jest prawda, świetnie. A jak ten rok się generalnie zapowiada? Co tam ciekawego macie jeszcze w repertuarze? Jakie są plany?
12: Za niedługo zaczyna się babski spacer właśnie, jak wspomniałaś. Będzie to po prostu krótki spacerek tutaj lokalnie gdzieś na terenie Trójmiasta. Głównie, żeby uczcić Dzień Kobiet. A też przy okazji, żeby się poruszać. Żeby aktywnie ten czas spędzić i w gronie fajnych ludzi. Tydzień później tak naprawdę jest spacerek, który ja organizuję w okolicy Szymbarku. To się nazywa Rajd Idy Marcowe. Taki temat sobie wybraliśmy. Też zaznaczę, że takie nasze rajdy, które robimy, zazwyczaj są weekendowe. Nazywają się rajdy. Może ta nazwa przerażać, aczkolwiek jest to po prostu zwykły spacer, też jakieś tempo nie narzucamy, jakiegoś takiego super mocnego, więc każdy, kto będzie chciał przyjść, się odnajdzie. Zamysłem tego jest to, że idziemy sobie, spacerujemy, rajdy są tematyczne, więc jest jeden temat. Dookoła tego organizatorzy budują fabułę i też jakieś różne gry i zabawy ruchowe. Właśnie chodzi o to, żeby się poruszać, ale też żeby wczuć się w klimat tego tematu, który akurat jest. Następnie dochodzimy na miejsce, mamy taką naszą tradycję, organizujemy wspólną kolację, gdzie każdy po prostu kupuje jeden składnik na kolację.
1: Byli ze mną pani Agata Sowicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego. Bardzo dziękuję.
12: Bardzo dziękuję.
11: Dziękujemy bardzo.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Kto wygra gadżety w naszym radiowym quizie Wiedza o Gdańsku? To jest nasz wspólny czas. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
13: Monika Tarka, witam serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. No nie powiem, że trzeba być odważnym, ale trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego miasta. I dzisiaj sprawdzimy, jaką wiedzę ma pan Konrad. Dzień dobry, witam panie Konradzie serdecznie.
14: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć.
13: Mam nadzieję, że pana nie przestraszyłam tym sprawdzaniem
14: nie boję
13: wiedzy.
14: Się niczego.
13: O, proszę. Nie. Dobrze, to ja pana nazwę Konrad Nieustraszony, może być?
14: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
13: Dobrze, panie Konradzie, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie pan odpowie, ale nawet jeżeli będzie skucha, to nic nie szkodzi. Tylko jeszcze wcześniej proszę mi powiedzieć, jakie są pana związki z Gdańskiem.
14: Ja Gdańsk uwielbiam, ponieważ mam tam mnóstwo przyjaciół z mojego rodzinnego miasta. Sam jestem ze Świętokrzyskiego i tamtych okolic, więc uwielbiam przyjeżdżać się na nasze polskie morze, szczególnie w okresie takim noworocznym, szczególnie na Sylwestra. I spędzać 1 stycznia, to jest z samego rana iść na spacer z psem na plaży. To jest idealne rozpoczęcie nowego roku. Nie wiem, jak można robić to inaczej.
13: No to piękna wizja. Czy przy okazji też pan zwiedza troszeczkę Gdańsk, poznał trochę to miasto?
14: Zdarza się, tak. Również mnie zabierają w różne miejsca, gdyż czas leci i zamieniamy już miejsca bardziej rozrywkowe na bardziej historyczne, na muzea i tak dalej.
13: Aha, rozumiem. No dobrze. To bardzo dobry kierunek, taki dojrzewający, tak? Dojrzały, o, może tak powiem.
14: Tak, z wiekiem wszystko się zmienia, zamieniamy Adidasy już na porządne trzewiki, więc też pora i zamieniać lokale.
13: No dobrze, no to sprawdźmy pana wiedzę dotyczącą Gdańska, może też się panu nasunie jakieś nowe, ciekawe miejsce, które warto z przyjaciółmi zobaczyć. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się festiwal muzyczny, który odbywa się co roku w Gdańsku, ale festiwal, który promuje muzykę klasyczną? Czy Sopot Festival, czy Solidarity of Arts, czy może Festiwal Goldbergowski?
14: Odpowiedź numer C.
13: Tak, oczywiście. Jego przewodnią ideą jest prezentacja dziedzictwa muzycznego dawnego Gdańska, więc cieszę się, że pan ten festiwal zna. Gratuluję. Pierwsze pytanie znakomicie. Teraz czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji zlokalizowanym nad morzem, czyli coś o tym, co pan mówił, tutaj będziemy mieli. Czy to jest Park Oliwski, czy Molo w Brzeźnie, czy Park Oruiski?
14: Molo w Brzeźnie.
13: Tak, oczywiście. Molo w Brzeźnie. Rozumiem, że tam z tym psem to też i na molo, tak?
14: Dokładnie tak. Od jednego molo do drugiego.
13: Cieszę się. Pierwsze molo w Brzeźnie powstało w 1900 roku. Miało 100 metrów długości. W latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 metrów szerokości. No i obecne molo zostało otwarte w 1996 roku, bo tamto niestety zostało zlikwidowane. No i pytanie trzecie. Jak nazywa się brama w Gdańsku, która jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się na jego końcu, blisko Motławy? Czy brama wyżynna, czy brama złota, czy może brama zielona?
14: Kojarzy mi się, że to jest jakimś kolorem, tylko teraz nie wiem, czy złota, czy
13: złoty,
14: zielona.
13: Czy zielony.
14: No właśnie. Może jakaś podpowiedź, czy nie można?
13: No może podpowiem, że z niemieckiego grüne. Się
14: no to
13: nazywała.
14: Zielona.
13: Tak, brama
14: dobrze,
13: zielona.
14: Nie golden.
13: Tak jest. To najprawdopodobniej najstarsza brama wodna Gdańska, bo wzmianki o niej już były w 1357 roku. Proszę, proszę. To jest też przykład manieryzmu niderlandzkiego, więc warto tę bramę zobaczyć i sfotografować i wrzucić na Facebooka potem.
14: Tym nawet mi nieźle idzie, jak na osobę, która nie... Nie z tych okolic jest.
13: Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Pytanie czwarte brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym targiem rybnym, gdzie można kupić świeże ryby? Targ węglowy, targ po prostu rybny, czy może długi targ?
14: Oj, przyznam się, że tutaj będę strzelał totalnie i chyba odpowiedzi A jeszcze nie było, więc poproszę A.
13: No nie, no targ węglowy z rybami...
14: No, ale się wydawał za prosty.
13: No na logikę. No nie, oczywiście, że nie chodzi o tą odpowiedź. To jest targ rybny, po prostu nie, targ rybny.
14: To było tak
13: proszę
14: prosto.
13: Się wybrać koniecznie.
14: Dobrze.
13: Już życzę smacznego. Pytanie piąte brzmi tak. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Czy Muzeum II Wojny Światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności, czy może Muzeum Narodowe w Gdańsku?
14: Oj, przyznam się szczerze, że byłem tylko w tym pierwszym miejscu, ale nie kojarzę do końca.
13: Czy na logikę, coś, no bo poświęcone historii już, ruchu tak. Solidarności.
14: No właśnie, i czy to znowu będzie takie proste, że to będzie odpowiedź B? Tak oczywiste może w ten sposób.
13: A dlaczego nie ma nie być takie proste i oczywiste? Oczywiście, że tak. Europejskie Centrum Solidarności, zgadza się. Jego celem jest oczywiście upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach. No i czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej, jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. No to ja biję brawo, bo 4 na 5, więc wspaniały wynik. Bardzo dobrze, naprawdę. Jest pan znakomicie przygotowany. Ciekawe, jakby odpowiadali pana przyjaciele. Może też niech ich pan przetestuje w wolnej chwili.
14: No właśnie, to będzie trzeba. Mogę podać później numery telefonów i też wezmę udział.
13: Dobrze, niech się zgłaszają koniecznie.
14: Dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego słuchania.
0: Audycja rozrywkowa.
15: Edyta Stańczyk z tej strony, jest ze mną pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Joga w Szkole.
3: Co jest grane w Trójmieście?
15: Po co joga w szkole?
16: Statystyki są alarmujące. Dotyczące stanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego dzieci i młodzieży. Około 20% co najmniej, a z roku na rok chyba to też wzrasta. Ostatnio czytałam z 2022 statystyki, że 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, lękowe, złe samopoczucie. Dodatkowo spada też sprawność ruchowa dzieci. Siedzenie wielogodzinne przed komputerem, brak ruchu, brak kontaktu z naturą, zwolnienia z WF-u.
15: To WF-iści biją na alarm, prawda?
16: Tak, i tu można się też zastanowić, dlaczego te zwolnienia z WF-u. Co takiego jest w wychowaniu fizycznym, co sprawia, że dzieci, młodzież nie chcą w nim uczestniczyć.
15: I jak tak rozmawiacie z nauczycielami, z młodzieżą, to padają jakieś takie sygnały niepokojące albo sugestie dotyczące tego, że dlaczego ja nie chcę na ten WF chodzić?
16: Tak, oczywiście. Często jest to związane z tym, że jest bardzo dużo gier zespołowych, opartych na rywalizacji i w ogóle same praktyki, czy skoki, czy biegi, często jest to sfokusowane pod kątem rywalizacji, kto wypadnie najlepiej, porównywania się. Nie każde dziecko lubi też brać udział w takich grach zespołowych, a podejść do ciała można naprawdę na różne sposoby. I joga pokazuje jedną z takich dróg, gdzie rozwijamy naszą sprawność ruchową, wzmacniamy odpowiednio ciało, rozciągamy to, co również jest założeniem WF-u, a jednocześnie go nie forsujemy i dajemy taką przestrzeń bardziej indywidualną, której potrzebują niektóre osoby, niektóre dzieciaki.
15: Wśród tych różnych problemów, na które zwracają chociażby nauczyciele uwagę, to oni mówią najczęściej o tym, że no, z czym mają dzieci problemy dzisiaj? Mają problemy z uwagą, z koncentracją, bardzo duże problemy z emocjami i z takimi relacjami rówieśniczymi również.
16: Zaraz rozwinę też ten wątek. Jeszcze chcę powiedzieć, że budowanie poczucia własnej wartości właśnie na porównywaniu się no donikąd nie prowadzi. I to, o czym mówisz, też te problemy z rówieśnikami w dużej mierze też bazują na tym, że dzieci mają niskie poczucie własnej wartości, są przebodźcowane, żyją w nieustannym stresie. Bo wychowanie fizyczne nie kontempluje tej drugiej strony monety, czyli oczywiście dla nas jest bardzo ważny ruch dla naszego zdrowia, ale również bardzo ważny jest stan uważności, relaksacji i przestrzeń, w której nasz organizm może się zregenerować. I tego brakuje na wychowaniu fizycznym. My współpracujemy od kilku lat ze szkołami, mamy kontakt z nauczycielami, między innymi wychowania fizycznego.

0: własnym, a dzięki temu zarządzać lepiej grupą i konfliktami pomiędzy dziećmi.
1: No tak, bo na lekcjach się sporo dzieje czasami i trzeba jakoś nad to ogarnąć, zapanować nad tym.
0: Trzeba i bardzo łatwo jest wyjść z równowagi, bo no naprawdę jest to, ja zawsze mówię, że chylę czoła. Myślę, że jest to jeden z najbardziej takich pełnych wyzwań zawodów, przebywać z dziećmi i młodzieżą kilka godzin dziennie, a naprawdę podziwiam.
1: Nie, o to chciałam cię, Marto, zapytać. Jako fundacja właśnie, bo wiem, że macie takie fajne narzędzia dla nauczycieli, takiego gotowca, z którego mogą czerpać właśnie, co zrobić dla siebie, jak pracować z dziećmi, a jak wchodzicie na takie zajęcia do klasy, to jak one są pomyślane, co robicie?
0: Przede wszystkim trzeba zauważyć, czego dana grupa potrzebuje. Bo czasami jest tak, że dzieci z kolei mają tak mało ruchu i tak mało ekspresji i nie mają tej przestrzeni do tak zwanego wyżycia się, wyrażenia się. I wtedy zaczniemy od ćwiczeń właśnie ekspresyjnych, od na przykład skakania, trzęsienia, mocniejszych technik oddechowych, pracy z dźwiękiem. Czyli prowadzimy dzieci w taki sposób, zresztą uwielbiają te techniki, żeby mogły ten nadmiar energii, czy bardziej to, co jest niewyrażone, również stres i napięcie, żeby mogły to poprzez te techniki uwolnić. I dopiero wtedy możemy przejść do technik, które pracują nad skupieniem, poprawiają zdolność koncentracji, do technik oddechowych i relaksacyjnych. Natomiast może się zdarzyć też odwrotnie, że w danej klasie grupa jest bardzo zmęczona, czuć, że potrzebuje odpocząć. Wtedy zaczynamy od na przykład położenia głowy na ławce, na rękach, bo te techniki, o których mówimy, są zaadaptowane do takiej zwykłej klasy lekcyjnej. Czyli każdy nauczyciel może je przeprowadzić w sali, gdzie są ławki i krzesła.
1: Nie potrzeba nie wiadomo czego.
0: Nie potrzeba. Żeby przeprowadzić jakby pełne zajęcia, takie z matami oczywiście też możemy, na przykład w ramach wychowania fizycznego. Mamy nauczycieli po naszych szkoleniach, którzy też prowadzą takie zajęcia, ale nasz program 5 minut spokoju jest skierowany do wszystkich nauczycieli jakiegokolwiek przedmiotu, którzy mogą z tych technik korzystać, robiąc na przykład kilkuminutowe nawet przerwy w czasie zajęć. Czy to na początku, czy na końcu, czy w środku, w takim momencie, kiedy zobaczą, że jest to potrzebne. I też mamy taki feedback od nauczycieli, że dzieci proszą wręcz o te techniki.
1: Pamiętam, jak fundacja wasza dopiero zaczynała wchodzić do szkół. A jak to teraz wygląda, bo jest was coraz więcej?
0: To prawda. Tutaj w Trójmieście, głównie w Gdyni też na razie działamy, we współpracy też z Gdyńskim Centrum Sportu. Ale rzeczywiście, szczególnie z tym programem 5 minut spokoju, zaczynamy rozprzestrzeniać się. Coraz więcej szkół się interesuje tym programem, coraz więcej dyrekcji jest na to otwartych. I to jest program, w którym dzielimy się scenariuszami na takie 45-minutowe zajęcia.
1: Marta Miguła z Fundacji Joga w Szkole.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na

0: Twój ruch. Odbierz Tigo 7 lub Tigo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Cherry.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
7: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
11: Psy ratownicze, psy poszukujące. W Pomorskiem jest ich całkiem sporo. Na co dzień ze swoimi przewodnikami niosą pomoc ludziom, a od święta możemy je podziwiać na festynach czy piknikach. Tak było i tym razem na terenie twierdzy Wisłoujście w Gdańsku służby ratownicze i mundurowe pokazywały, co potrafią ich psy i do jakich akcji są szkolone. Zachwytu ze strony najmłodszych było co niemiara, a ja tam byłam i dzisiaj o tym Państwu opowiem. Poza tym zaproszę na nasz quiz wiedzy o Gdańsku i na informacje o tym, co w kulturze. Edyta Stańczyk, zapraszam.
12: Co jest grane w Trójmieście?
11: Teraz czas na cztery łapy i wielką sprawę. Ja mam przyjemność rozmawiać z panem
13: Arturem Nowakowskim, przewodnikiem psa z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.
11: Bardzo mi miło. Jesteście tutaj państwo, ponieważ no, ważna rzecz. Po pierwsze, święto psa ratownika, ale warto pamiętać o tym, że pies ratownik to przede wszystkim też jego przewodnik, który z nim pracuje, poświęca mu dużo swojego cennego czasu.
13: Tak, zgadzam się. Pies jest częścią rodziny. Krajowa Administracja Skarbowa to była w ogóle pierwsza ze służb, która wypromowała trzymanie psa od tych pierwszych dni z przewodnikiem w domu. Po prostu psy mieszkają z nami. Następne służby później do tego dołączyły. Także pies jest członkiem rodziny, tak też jest traktowany. Nawet muszę się pochwalić tym, że psy, kiedy przechodzą na przysłowiową emeryturę, zostają przy przewodniku i Krajowa Administracja Skarbowa dba o ich zdrowie.
11: Piękna praca, ale też wymagająca, prawda? Bo tyle godzin, ile państwo poświęcacie na to, żeby wyszkolić siebie, wyszkolić swojego psa.
13: To znaczy tak, podstawowy trening to są dwa takie długie spotkania, 3-miesięczne, czyli wyszkolenie podstawowe psa to jest 6 miesięcy. Natomiast nie istnieje coś takiego, ludzie się często pytają, czy pies jest już wyszkolony. To nie tak. Całe życie są powtórzenia, całe życie są podkładania. To jest nietypowy pies właśnie z uwagi na specyfikację wykrywania walut, więc po prostu szuka pieniędzy. Ja regularnie kilka razy w tygodniu muszę zrąchłować psu, takie robić podkładki, żeby ten trening wciąż powstał. Poza tym to jest cudowne, że dla psa to nie jest praca, to jest dla niego cały czas zabawa. Całą największą radością dla tego zwierzęcia jest na koniec ten przewodnik, który daje mu aport, zabawę, tą miłość, uśmiech.
11: A proszę mi powiedzieć coś więcej o swoim psie.
13: Poli w tej chwili to już jest 10-letnia labradorka, która była pierwszym w Polsce, a jednym z trzech w Unii Europejskiej wyszkolonych w takim programie międzynarodowym psów do wykrywania walut. Przede wszystkim zwalczanie walut, przepraszam, przemytu walut, bo to tak nieładnie brzmi, służyło o zapobieganiu transgranicznemu przemieszczaniu, takiemu nielegalnemu dużych kwot. Chodziło również o zwalczanie finansowania terroryzmu. Także program to był strzał w dziesiątkę. Jest to ważne dla przede wszystkim dla polskiej administracji i dla ochrony szeroko pojętych granic Unii Europejskiej.
11: Wiele ma już sukcesów, Poli, na swoim koncie?
13: Tak, no niestety nie mogę tak głośno się wszystkim pochwalić. Niemniej jednak największe jej sukcesy to paradoksalnie nie w dalszej pracy, tylko na początku bardzo mnie zaskoczyła. no bo to były milionowe wyniki.
11: Proszę bardzo, tutaj ktoś tak sobie zażartował, że właściwie chciałby mieć takiego psa, który szuka pieniędzy.
13: Wcale się nie dziwię, dlatego że możliwość wykorzystania takiego psa jest duża. No jednak znajdujemy i umówmy się, nie jest to szukanie kilku banknotów, tylko psy są szkolone, żeby to było, nie wiem, wiele tysięcy złotych, wiele tysięcy euro, taki zapach, żeby po prostu wynik był duży.
11: Czyli to jest taki, że jak przechodzimy obok takiego psa z portfelem ignoruje. I z gotówką, to on ignoruje.
13: Dokładnie.
11: Natomiast jak jest duża kasa, to już nie.
13: Duża kasa to jest właśnie, mogę się pochwalić tym, że program psów pasywnych, tak jak jest wyszkolona Poli, miałem przyjemność osobiście w Polsce jako pierwszy ten program wprowadzać. I to jest piesek, który po zaznaczeniu towaru, bo ponieważ różne środki odurzające, uczymy waluty, z konwencji waszyngtońskiej CITES, czyli dzikie gatunki zagrożonej fauny i flory, kolejne to są tytonie. Te poprzednie psy, czemu ten cały wstęp, poprzednie psy drapały, mogły niszczyć czy samochód, czy towar, czy samo miejsce ukrycia towaru. To jest pies pasywny, który po zaznaczeniu, ja to mówię freeze, on po prostu zamarza i noskiem to źródło zapachu pokazuje, nic się nie dzieje, tylko i wyłącznie pokazuje.
11: Czyli podchodzi, staje i stoi.
13: Tak, stoi. Ponadto zaletą tej metody to było nie tylko, że to jest pasywny trening, ale również metoda behawioralna się zmieniła. Odeszliśmy mniej więcej 10 lat temu od stosowania takich łańcuszków, bodźców awersyjnych. To jest pies wychowywany na klikera, na kliknięcie, odruchy Pawłowa typu jedzenie, podanie jedzenia, kliknięcie. Więc pies ma potężne skojarzenie później z jedzeniem i cały ten trening to jest po prostu zabawa nagrodzona jedzeniem.
11: Czyli na klikerach pracujecie?
13: Tak, na klikerach. To jest strzał w dziesiątkę. To był bardzo dobry pomysł. Wiele psów jest tak wykształconych i właśnie połączenie kliker plus znaczenie pasywne to jest taki bardziej spokojny, bardziej stonowany, precyzyjny pies, który dobrze pracuje.
11: A ile my mamy w Pomorskim tak dobrze wyszkolonych psów właśnie pod tym kątem?
13: W Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w chwili obecnej służy 8 psów. Są to m.in. Jack Russell Terrier, Labradory. Są to psy wyszkolone w kierunku wykrywania walut, środków odurzających oraz tytoniu.
11: A jaka ona jest w domu, tak prywatnie, kiedy nie pracujecie? Lubi się wylegiwać, podjadać smaczki?
13: To jest normalny pies, taki sam cieplacz jak każdy inny zwykły labrador, żebrador, który zawsze chce wyskubać, ukraść coś do jedzenia, to wtedy jest zwykły pies. Dopiero w momencie wejścia w rolę psa pracującego robimy coś takiego, taka wskazówka konfiguralna, czyli pies wchodzi do pracy, zdejmuje jej obruszkę i zwykle zakładam czaprak. To dla psa jest znak, aha, pracujemy. I ona się zmienia, dobra, teraz może tu leżeć kilogram wołowiny, to już nie jest moja praca, teraz mam szukać waluty.
11: Czyli one dobrze wiedzą, kiedy mają luz, a kiedy pracują.
13: Dokładnie, dokładnie.
11: Jak to się stało, że pan w ogóle się związał z tym, co pan teraz robi, że zechciał pan pracować właśnie z psem? No bo to są, umówmy się, to jest podwójna praca.
13: No zgadza się, tak. 26 lat temu już w tej chwili to będzie, kiedy w Urzędzie Gdyńskim zaproponowano mi stanowisko przewodnika psa i to była taka luźna oferta, ponieważ ja pracowałem na co dzień z psami, zajmowałem się nimi w domu, natomiast prywatnie, tak? Miałem owczarki niemieckie czy polskie, niż inne. Stwierdziłem, czemu nie? To będzie po prostu kolejny, to był w tym momencie mój trzeci pies. To była pierwsza moja służbowa labradorka, piękna, czarna, pamiętam jak dzisiaj. Pierwsze dni pracy, miłość od pierwszego wejrzenia. I tak już zostało.
11: I tak już labradory w sumie od tamtej pory.
13: A, dlatego, że doskonale się ćwiczy. Liczę na to, że przy odrobinie szczęścia będzie mi dane i nadal będę mógł pracować. Chciałbym kolejnego pieska właśnie do wykrywania środków odurzających i nadal kontynuować pracę, no ponieważ to jest dla mnie olbrzymia frajda.
11: Tego panu życzę z całego serca. Dziewczyny, możecie mi powiedzieć, co wy robicie tutaj?
14: Owijamy łapki.
11: Tak? A komu te łapki owijacie?
15: Pieskom.
11: Pieskom. A dlaczego je owijacie?
15: Bo ma chorą łapkę.
11: Ma chorą łapkę.
16: Tutaj musimy pamiętać o tym, żeby opatrunek zaczynał się od dołu łapki, bo jak tutaj zrobimy u góry i on będzie uciskał, to tutaj krew nie będzie do łapki dopływała. No. Nie, no do windo po prostu do tej strony.
11: Pięknie sobie radzicie, dziewczyny, naprawdę. A to jest w ogóle wasz pierwszy raz pomocy pieskowi?
15: Tak.
11: Tak? Mhm. A dlaczego dlaczego się zdecydowałaś nauczyć tego?
15: Bo sama będę miała niedługo pieska.
11: Chcesz być taką świadomą właścicielką, tak, po prostu, tak? Duże jest zainteresowanie dzisiaj?
16: Tak, jest bardzo dużo chętnych dzieci, co nas bardzo cieszy, że chcą się nauczyć i są chętne do tego, żeby z nami dzisiaj ćwiczyć.
11: I czego dzieci się uczą? Bo widzę, że tu jest pierwsza pomoc, opatrunki skaleczonej.
16: Tak, opatrujemy łapki pieskom, ale także uczymy się, jak przeprowadzić RKO u psa oraz między innymi jak zadbać, co jest najważniejsze, zadbać o nasze bezpieczeństwo, czyli jak założyć taki prowizoryczny kaganiec ze smyczy pieska, bo smycz zawsze mamy przy sobie, a nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.
11: A tutaj widzę rodzice, tak? Dzień dobry. Patrzą, podziwiają, dumni jesteście państwo ze swoich pociech?
17: Tak, bardzo.
11: Dzieci same z siebie chciały tu przyjść?
17: Tak, no, ponieważ my mamy psa i marzenie dziecko jest mieć psa i powinna wszystko mieć sama robić. I tak samo jest marzenie dziecko weterynarii, stać weterynarem.
11: Ale wiadomo, że jak się udziela pierwszej pomocy pieskowi, to też warto zadbać o siebie i o swoje bezpieczeństwo.
16: Tak, to się zgadza.
11: A ja mam przyjemność rozmawiać z panią...
15: Zuzanną.
11: Z panią Zuzanną z Polskiego Czerwonego Krzyża.
18: Oddział w Gdańsku.
15: Tak, w Gdańsku.
11: Która dzisiaj właśnie też ma specjalne zadanie podczas tej imprezy. Co robicie dokładnie?
15: Ja jestem na stacji, gdzie pokazujemy, jak podejść do psa, czego nie wolno, jak nie wolno go głaskać, jak można go pogłaskać, co oznaczają żółte chusty, co oznaczają psy, które asystują, jak je rozpoznać, co można z nimi zrobić, ale to raczej już nie podchodzić, bo są w pracy jednak. Żółte chusty to bardziej oznaczają, że pies nie chce być dotykany, bo nie wiem, może być, że ledwo wyszedł ze schroniska i jeszcze się boi. Czyli to jest taka oznaka bardziej, że nie podejść. Tak samo psy, które mają specjalne ubranka, to też, żeby nie podejść, bo pracują na przykład przy osobie niewidomej. Muszą akurat je prowadzić i nie mogą być rozproszone.
12: Co jest grane w Trójmieście?
11: Impreza została zorganizowana przez Grupę Ratownictwa Specjalnego PCK z siedzibą w Gdańsku.
12: Tydzień w Trójmieście.
19: Cmentarne hieny w rękach gdańskiej policji. To 25-letnia kobieta i 51-letni mężczyzna. Kradli z nagrobków metalowe elementy, w tym krzyże i figurki. Następnie skradzione rzeczy sprzedawali na złomowisku. Działali na cmentarzach w Oliwie i w Sopocie. Para usłyszała 35 zarzutów zbezczeszczenia miejsca spoczynku. Grozi za to do 8 lat więzienia. We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Procesowi legislacyjnemu z sejmowej galerii przyglądała się 40-osobowa delegacja prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy przyjechali do Warszawy, by osobiście dopilnować inauguracyjnego etapu prac nad nowym prawem. Po debacie w Sejmie projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w komisjach. Paweł Radzewicz.
20: Jadąc przez Trójmiasto, trudno czasami zauważyć granice między tworzącymi je miastami, a ustawa metropolitalna pomoże je zniwelować w szerszej skali, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
21: To ustawa solidarnościowa, przede wszystkim dla obszarów miejsko-wiejskich otaczających właśnie rdzeń metropolii, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynię, która ma przede wszystkim ułatwić poruszanie się po naszym obszarze metropolitalnym.
20: Właśnie integracja transportu publicznego, dzisiaj bardzo złożonego, ma być pierwszym, najważniejszym wyzwaniem dla metropolii.
21: Mieszkańcy dopiero poczują, że będą w metropolii wtedy, kiedy na tym przysłowiowym jednym bilecie będą mogli jechać czy to pociągiem, czy autobusem, który jedzie do stacji kolejowej, a później będą mogli się swobodnie przesiąść w tramwaj i to jest ten najważniejszy klucz.
20: Stworzenie metropolii pozwoli też sięgać po kilkaset milionów złotych rocznie na wspólne inwestycje w rozwój, szkolnictwo czy kulturę ponad 60 samorządów. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
19: Gdańsk złożył wnioski o dofinansowanie zakupu 40 autobusów elektrycznych z funduszy unijnych i jednocześnie ogłosił przetargi na ich dostawę. Miasto zaznacza, że realizacja inwestycji jest ściśle uzależniona od otrzymania środków zewnętrznych. Jeśli nie będzie pieniędzy, przetargi zostaną odwołane. W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni ruszyła budowa nowej fregaty wielozadaniowej dla marynarki wojennej przyszłego ORP Huragan. To trzecia z planowanych fregat z programu Miecznik, mówi wiceszef MON Paweł Bejda.
22: To jest okręt, który zabiera 120 marynarzy plus 60 oficerów czy pilotów, którzy obsługują śmigłowce, bo również będą tam stacjonowały śmigłowce.
19: Fregaty z programu Miecznik wejdą do służby w latach 2029-2031. Na Westerplatte został wmurowany kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte, oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Placówka powstanie w miejscu obecnego napisu Nigdy więcej wojny i będzie miała około 7000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Muzeum ma być gotowe w 2030 roku. Tymczasem Muzeum Gdańska otrzymało ponad 12 milionów złotych dofinansowania na kompleksową rewaloryzację twierdzy Wisło-Ujście. Celem inwestycji jest przywrócenie historycznych walorów twierdzy oraz zwiększenie jej dostępności dla zwiedzających. Prace potrwają 3 lata. W Gdańsku podpisano umowę na budowę domu gdańskiego kota. Miejsca, które zapewni kotom spokój, bezpieczeństwo i lepsze warunki powrotu do zdrowia oraz przygotowania do adopcji, ma powstać na terenie schroniska dla zwierząt Promyk. Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku ma już 10 lat.
0: Tunel został oddany tutaj do użytkowania w 2016 roku, dokładnie 24 kwietnia o godzinie 10 został opuszczony ruch. Od tego momentu właśnie tunel stał się kluczowym elementem infrastruktury komunikacyjnej miasta Gdańska. Sprawił też, że natężenie ruchu obniżyło się o ponad 20% w centrum miasta.
19: Jak mówi Rafał Dylewski, kierownik obiektu, przez 10 lat w tunelu doszło do ponad 3000 zdarzeń. Był jeden pożar, było sporo kolizji, ale ani jednego wypadku.
11: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
7: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
11: Zaburzenia mowy u dzieci są jednym z problemów podczas oceny gotowości szkolnej. I nie ma może dokładnych statystyk, ale specjaliści, którzy pracują z dziećmi w przedszkolach, mówią, że nawet co trzecie dziecko kwalifikuje się do pracy z logopedą właśnie. Edyta Stańczyk moim gościem jest dzisiaj. Zresztą nie po raz pierwszy. Pani doktor Anna Walencik-Topiłko. Logopeda właśnie. Dzień dobry. Logopeda, neurologopeda. Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla dzieci i dorosłych. A ja w odniesieniu do tego chciałabym Cię dzisiaj poprosić o coś takiego. Chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiały o tym, jak przekonać rodziców i dzieci do tego, żeby kontynuowały terapię logopedyczną w domu. Bo wiemy, że z tym jest zawsze duży problem. Rodzic mówi, nie, wie Pani co, ze mną to dziecko nie będzie w domu pracować. No jeszcze z Panią w gabinecie to tak, ale w domu to już nie przejdzie.
2: To jest duży problem, dlatego że my wiemy od strony takiej metodycznej i praktycznej też, obserwując po prostu przebieg naszych terapii proponowanych różnym pacjentom, ale dzisiaj myślę, że będziemy zawężały się pewnie do tej kategorii, tak jak wprowadziłaś przepięknie, do gotowości szkolnej, czyli jednak pewnie ten próg pokonywania przedszkola, wchodzenia do szkoły, czyli ten wiek dziecka 5, 6, 7 nas pewnie tutaj najbardziej intryguje. No i rzeczywiście to jest tak, że jeżeli pomyślimy sobie o takich terapiach, to nie ma możliwości takiej, żeby one były w pełni efektywne wtedy, gdy pracujemy z dzieckiem tylko i wyłącznie w gabinecie. Nawet gdybyśmy miały taką fantastyczną, nie wiem, super zakładamy sytuację, że możemy z dzieckiem pracować 2 razy w tygodniu. To jest dosyć często jak na taką praktykę logopedyczną, bo zazwyczaj spotykamy się z pacjentem raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie czasami też, a bywa, że i przecież dziecko się rozchoruje, więc gdzieś nam się zrobi trochę dziury takiej czasowej w tych spotkaniach cyklicznych w terapii. I tak nieważne, bo tak naprawdę ważne jest to, że w terapii logopeda jest takim drogowskazem, jest przewodnikiem, jest oczywiście w pełni profesjonalnie przygotowanym przewodnikiem, czyli dokładnie my wiemy, na jaką terapię, jakie etapy zaproponować, jak zaproponować tę systematykę, jak się wspinać po tych stopniach trudności też, żeby pokonywać je mogło dziecko efektywnie i zdobywać umiejętności językowe, ale naszym największym przyjacielem, przyjacielem dziecka w tej podróży do języka, do prawidłowości językowych jest jego rodzic, czy też jego najbliższe otoczenie, które właśnie pozwoli nam bardzo, bardzo dobrze realizować jedną z podstawowych 8 zasad terapii logopedycznej, czyli systematykę w pracy. Może nie powiem brzydko żmudnej, chociaż ona taka jest, ale może powiedzmy bardziej w stronę rzeźbiarskiej pracy, bo to tak naprawdę jest takie dłuto, gdzie my rzeźbimy u dziecka umiejętności językowe. To wymaga codziennego, bardzo systematycznego powtarzania określonych sytuacji ćwiczeniowych i treningowych. Powtarzania systematycznego, ale to nie znaczy nudnego.
4: No właśnie, właśnie, bo rodzic być może ma ciągle gdzieś tam w pamięci taki obraz pokrzywiony trochę tej pracy dziecka z logopedą, tak? Że coś powtarzaj, albo coś tam rób. A tutaj nie, tu właśnie chodzi o jakąś kreatywną zabawę chyba bardziej.
2: Tak, zdecydowanie. Znowu oczywiście odnosimy się do tego wieku tutaj dziecka, gdzie dzisiaj o nim mówimy, o takim profilowym dziecku dzisiejszej naszej rozmowy. Tak, oczywiście, forma zabawowa to jest naturalna forma aktywności wtedy dla dziecka w tym wieku. I również my nasze zajęcia logopedyczne przecież w gabinecie opieramy na takiej formie zabawowej. I taką też proponujemy jak najbardziej jako efektywną rodzicowi do kontynuacji tych ćwiczeń w domu. Więc to jest nie poprzez może gdzieś taki właśnie krzywy obraz zwierciadlany, tak zwana karta pracy, gdzie dziecko czy koloruje, czy uzupełnia, czy właśnie z rodzicem powtarza wielokrotnie określony zasób słownikowy, czy słów właśnie, ale nie tak, tylko w zabawie. A na przykład gra planszowa, a na przykład wspólna zabawa z tekstem, wspólne czytanie, wspólne bawienie się w wymyślaniu określonych słów, wspólne robienie tak zwanych min przed lustrem, ale też możemy to jeszcze dodatkowo uatrakcyjnić, bo na przykład na tym lustrze możemy sobie narysować te minki najpierw, chociażby mazakiem takim do tablicy, do białej tablicy, i przecież bez szkody dla mebla to się będzie odbywało. A już będzie z tego właśnie taka fabularyzacja i atrakcyjna forma dla dziecka. Możemy dodatkowo śpiewać piosenkę, bawić się z tą piosenką, taką piosenkę oczywiście i ten wierszyk do czytania oczywiście i ten tekst do czytania oczywiście, profilowany w określonym sposób, ten, który materiał nam zaproponuje właśnie logopeda na ten określony etap, na przykład utrwalania konkretnej umiejętności w wypowiadaniu głoski, czy grupy głosek, czy wyrazów właśnie, czy poszerzania tutaj słownika dziecka. Pamiętajmy też, że mamy takie czasy multimediów i te multimedia też możemy właśnie bardzo, bardzo serdecznie zaprosić do naszej pracy, tak zwanej pracy domowej w ćwiczeniach logopedycznych. Możemy korzystać na przykład z aplikacji. Jest taka chociażby aplikacja Logominy, którą możemy tutaj za darmo oczywiście z niej skorzystać i pracować nad prawidłowością artykułowania poszczególnych głosek. W tej aplikacji też mamy takie załączone pomysły na konkretne zabawy też z dzieckiem, więc możemy sobie to w taki sposób zrealizować razem, wspólnie. Mogą Państwo też korzystać tutaj z bardzo już takiego bogatego zasobu różnych wierszyków i zabaw logopedycznych, które są dostępne też na rynku, na wolnej sprzedaży, nie tylko jako super specjalistyczne pomoce. I one też są obudowane multimediami, bo są różnego rodzaju programy multimedialne, mniejsze, większe, które mogą nam tutaj też służyć właśnie taką zabawową pomocą przy ćwiczeniach. No i myślę, że warto bardzo też wykorzystywać do takiej pracy, chociażby przy multimediach też, chociażby naszą własną aktywność. Ja mam taki zwyczaj, taką prośbę ostatnio, że nie tylko gdzieś powtarzamy sobie ćwiczenia, ale na przykład nagrywamy króciutki filmik, nie tylko ja instruktażowy, który przekazuję pacjentowi czy jego rodzinie właśnie, ale też i proszę, żeby rodzic nakręcał takie króciuteńkie filmiki. My sobie potem to wspólnie oglądamy, analizujemy, bawimy się też tym, pokazujemy, wow, jak tu pięknie coś się udało. A może tutaj jeszcze trzeba się zatrzymać przy tym fragmencie i jeszcze powtórzyć, czyli jeszcze coś przećwiczyć. Czyli to jest taki bardzo piękny materiał. Jeśli nie film, jeśli Państwo są na przykład zwolennikami bardziej takiej może ciut tradycyjnej, choć przepięknie cały czas na fali będącej formy fotografii, to zróbmy fotografię. Ale właśnie w trakcie ćwiczeń. Znowu może warto zrobić taki, nie wiem, pamiętnik terapii logopedycznej wspólnie razem ze swoim dzieckiem. Ten pamiętnik potem, jak już terapia będzie zakończona, powędruje na półkę. Dziecko go obejrzy za 20 lat, za 30. Czemu nie? Aktywizacja, po prostu wspólne działanie, wspólna zabawa.
6: Dokładnie. Wyobraźnia nie zna granic.
2: Tak.
6: Czyli rozumiem, Aniu, że ty zachęcasz do tego, żeby każdą przestrzeń wykorzystać na to nasze wspólne działanie.
2: Tak.
4: Jesteśmy w kuchni, jesteśmy w pokoju, jesteśmy na spacerze, siedzimy w samochodzie. Każda przestrzeń jest dobra do tego, żeby fajnie się pobawić z naszym dzieckiem w określonym celu, prawda?
2: Tak, to prawda, to prawda. Bo zabawa jest niesamowicie nośną formą. Jeszcze raz tutaj to podkreślmy. Natomiast jeżeli do tej zabawy dodamy właśnie ten aspekt taki treningowy, celowego elementu, który tutaj będzie przez nią, dzięki niej właściwie, wielokrotnie powielany, to super. To tylko przyniesie efekt pozytywny. Mało tego, ja myślę, ba, wiem z doświadczenia swojego gabinetu też, który przecież od wielu lat prowadzę, że jeżeli dziecko bardzo jest przekonane i bardzo dobrze się bawi w trakcie tych ćwiczeń, to tak naprawdę nawet jak rodzic zapomni bądź nie ma czasu, to dziecko samo się dopomina: mamo, tato, a dzisiaj jeszcze nie robiliśmy na przykład smoka. Czyli gdzieś właśnie zabrakło dziecku tego elementu do zabawy. No ale też właśnie, jeżeli razem, to bawmy się też razem, proszę Państwa. To jest, myślę, taki klucz, bo może powiem tak mniej łagodnie, o tak może. Państwo też na tym zyskają, bo tak naprawdę przy tych ćwiczeniach i usprawniających motorykę narządów artykulacyjnych, i ćwiczeniach oddechowych, i ćwiczeniach takich dykcyjno-słownikowych, Państwa wymowa również będzie coraz piękniejsza, więc dwa w jednym.
4: Ile dobroci, ile dobroci.
2: No ale też właśnie, jeżeli sięgamy z kolei po taki materiał do czytania, to zróbmy to też zabawowo. Nie na zasadzie, ojej, trzeba znowu powtórzyć 5 razy, bo pani kazała. Tak? Tylko pobawmy się tym, zróbmy z tego materiału coś ciekawego. No, nie wiem, może przeczytam wierszyk.
4: Tak, właśnie chciałam cię zachęcić, bo państwo tego nie widzą, ale tutaj mamy rozłożone, przepiękne, pięknie ilustrowane książki autorstwa dr Anny Walencik-Topiłko. To są wierszyki pisane przez ciche szumy i syki.
7: Audycja poradnicza.
2: Takie wierszyki, które właśnie służą już od jakiegoś czasu temu, żeby można było bardzo tak ładnie, krystalicznie, czysto wypowiadać głoski szeregu ciszącego, ci, syczącego, i szumiącego, W każdym tym takim rozdziale jest też wstępniak, czyli też mamy takie dopasowane, odpowiednie ćwiczenia, żeby za chwilę właśnie nasz język był w stanie i w ogóle artykulatory były w stanie wypowiedzieć te trudne zbitki. No i ja może Państwu zaproponuję takie.
4: Jak to czytać, żeby było ciekawe?
2: No i to sobie wzięłam taki tekst, co by było taki otwierający rozważania na temat i przeczytam Państwu. Co by było, gdyby zamieniło nam się w sale, byłyby to szale kolorowe i z frędzlami, w których jednak by nie można mieć sufitu z lampionami. Nas w ogóle by nie było ani troszkę, ani ciut. Ale nasz to byłby wierszyk, nasz i owad, nasz i miód. No a zdanie, proste zdanie, szedł szamszoszą ranną roszą. Czy tak ładnie ono brzmi? No to jeszcze raz, poprawnie. Szedł sam szosą ranną rosą. Teraz język dzielny był. I dlatego już na zawsze niech pozostanie.
4: Tak, to prawda, każdy dorosły o poranku powinien sobie zafundować taki wierszyk na rozgrzewkę.
2: Szedł szam.
4: Piękne, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję
4: a
2: bardzo.
4: A ileż nam przysparza problemów, prawda? Nie tylko dzieciom, ale i dorosłym bardzo często.
2: Tak. O, sławetne polskie grupy spółgłoskowe, połączenia bliskich sobie, trochę podobnie brzmiących, ale jednak innych głosek i zaczyna się właśnie karoryfel, kaloryfel i wiele innych dziwnych, fajnych, ciekawych połączeń, no ale niekoniecznie normatywnych.
4: Tak, dokładnie tak. Pięknie, czyli mamy to naczytywanie, to wspólne czytanie, Ale piosenki chyba jeszcze. To też możemy przecież wspólnie robić.
2: Tak, śpiewać piosenki. Znowu ja tutaj Państwa będę w tym kontekście naszej dzisiejszej tematyki rozmowy namawiać do piosenek znowu takich naszych, powiedziałabym, logopedycznych czy logorytmicznych, które właśnie są przez nas, autorów, tak przygotowane, żeby można było ćwiczyć konkretny element właśnie w pracy i w ćwiczeniach i w treningu nad artykulacją. Nie tylko zresztą nad słowem, nad pięknem języka. Możemy posłuchać kawałeczka jakiejś, którejś z piosenek.

0: oczywiście one są bardzo różne. I takie właśnie dykcyjne, i takie na utrwalenie konkretnej grupy głosek, i takie, które bawią się słowem, pokazują tę zabawę słowem. I świetnym, proszę Państwa, rozwiązaniem jest to, że piosenka, jak to piosenka, oprócz słowa ma przepiękną muzykę. I ta muzyka nas albo wyciszy, przepięknie mogą Państwo tutaj właśnie fajnie wykorzystać do takich ćwiczeń też wyciszająco-relaksacyjnych, a przy okazji przy śpiewie tekstu utrwalić pewne kwestie, albo wręcz odwrotnie, ta muzyka nas porwie do tańca, porwie do działań i to jest też świetne, bo połączymy sobie od razu koordynację słuchowo-ruchową.
1: Bardzo dziękuję Ci, Aniu, za to spotkanie. Doktor Anna Walencik to piłko, logopedka, neurologopedka, no i niezwykle kreatywna osoba, jak słychać.
0: Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Pani redaktor. Do usłyszenia.
1: Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Ciągnie nas do tego, żeby pojeździć, a to na rowerze, a to na hulajnodze. I jeśli chodzi o hulajnogę, to jest dzisiaj ze mną wicemistrz Europy w ściganiu na hulajnodze, gdańszczanin Dominik Koć. Edyta Stańczyk, właśnie, witam Ciebie serdecznie, witam naszych słuchaczy.
3: Aktywnie w Trójmieście, mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: I jak tam już przygotowania do sezonu trwają?
4: No tak, przygotowania zaczęły ruszać pełną parą z racji warunków atmosferycznych, które do tej pory trwały. Ciężko jeździło się na hulajnodze, wręcz ostatni miesiąc praktycznie nie było możliwości jeździć.
1: No tak, bo chciałam właśnie powiedzieć, że tak naprawdę jeśli trasy są przygotowane, to hulajnogą można jeździć cały rok, prawda? Tak, również tak. Zimą.
4: Hulajnoga to jest dokładnie to samo, co jazda na rowerze. Jeśli chodzi o jazdę, naprawdę jest to bardzo zbliżone. Można mieć i opony jak w rowerze gravelowym, jak w rowerze terenowym. Można mieć opony szosowe. No, na takich ja akurat jeżdżę. W związku z tym tutaj te warunki atmosferyczne no, bardzo mi doskwierały. Jedyne, co przeszkadza trochę bardziej przy gorszym terenie w stosunku do roweru, to jest to, że my mamy nisko zawieszony blat w hulajnogach wyczynowych, 3-4 cm nad ziemią. W związku z tym no, hałdy śniegu czy lodu powodują to, że bardzo łatwo o to zahaczyć, przez co można się wywrócić.
1: No właśnie, a nie brakowało tego jednak na ulicach no, i chodnikach.
4: Nie brakowało. Natomiast były pojedyncze miejsca fajnie odśnieżone, szczególnie wokół stadionów w Gdańsku. Tam można było nawet w tych gorszych warunkach panujących wokół rozpędzić się i zrobić parę kółek, parę kilometrów przejechać.
1: Czyli trenowałeś i mrozy też ci nie przeszkadzały?
4: No, to kwestia zawsze ubioru oczywiście. Wiadomo, że jest przyjemnie, kiedy świeci słoneczko i jest ciepło i bezwiecznie, no ale no, na to nie mamy wpływu, a jednak gdzieś tą formę trzeba szlifować i w momencie, no, w którym mieliśmy takie warunki, nie inne, trzeba było się ruszać i tak.
1: Opowiedz nam coś o tej swojej hulajnodze, bo nie wiem, czy słuchacze mają świadomość, ale ty nie jeździsz na ani elektrycznej, ani nie. Na takiej z małymi kółeczkami. To jest nie. Po prostu hulajnoga, która wygląda jak rower właściwie i ma tak duże koła, tylko że no, jednak hulajnoga.
4: Tak, to jest hulajnoga sportowa. Przy haśle hulajnoga sportowa wiele osób od razu myśli o hulajnodze właśnie takiej typowej do jazdy po skateparkach na rampie. Nie, nie jest to tego typu hulajnoga. Jest to hulajnoga, w której znajdują się, są zamontowane koła typowo od roweru szosowego, tylko tyle, że bez przerzutek, więc dwa przednie koła z roweru szosowego montuje się do naszego sprzętu. Niektórzy to nazywają hulajnogą do jazdy szybkiej, hulajnogą rowerową. No, najpopularniejsza nazwa jednak z miejsca, gdzie ten sport jest najbardziej wypromowany, czyli w Czechach, to Kołbieszka. Jest to rama hulajnogi, taka duża rama hulajnogi, połączona z kierownicą i widelcem rowerowym, hamulce rowerowe i koła od roweru szosowego, jak już wcześniej wspomniałem. No i polega to na tym, żeby po prostu odpychać się naprzemiennie nogami i wprawiać tą hulajnogę w ruch. Prędkości podczas jazdy może nie są aż tak wysokie jak na rowerze, natomiast są zbliżone, bo średnie prędkości w trakcie wyścigu potrafią dochodzić do 26-28 km na godzinę. Przy takim tempie treningowym to jest około 23-24 km na godzinę i to jest taka prędkość utrzymywana przez na przykład 20 km przejazdu. No, tak to wygląda bynajmniej w moim przypadku.
1: I tutaj przy ściganiu na hulajnogach, to jak śledziłam ostatnio te zawody w ramach Olimpiady Zimowej, to tam właśnie na przykład zawodnicy short tracka czy łyżwiarstwa szybkiego na lodzie mieli takie specjalne opływowe kaski. Wy chyba też takie macie, co?
4: Tak, zdarza się, szczególnie na krótszych dystansach, to jak najbardziej też mamy kaski aerodynamiczne. Natomiast to już zależy tak naprawdę od upodobań zawodnika. Jeśli chodzi o kaski aerodynamiczne, one mają duży minus i o tym też wspominano w trakcie olimpiady, czyli wentylacja jest znacząco pogorszona. W momencie, w którym jedziemy wyścig krótki, który trwa powiedzmy 20-25 minut, no to jeszcze idzie wytrzymać, o ile nie ma wysokich temperatur zewnętrznych. Natomiast jeśli mielibyśmy się w tych kaskach ścigać przez 42 km, no to już by spowodowało naprawdę zagotowanie głowy. Więc zazwyczaj są to kaski rowerowe, one staramy się dobierać raczej te bardziej aerodynamiczne, natomiast nie są w pełni zamkniętymi kaskami. Chyba że mówimy o sprincie czy o krótkim dystansie jakimś, no to tak, to często i w ten sposób próbujemy te dziesiąte sekundy urwać.
1: Mm-hmm. No tak, bo tutaj wszystko ma znaczenie tak naprawdę. Czyli od ubioru, kasku na głowie, ale też materiału, z którego taka hulajnoga jest zrobiona.
4: Tak, no hulajnogi wytwarza się z trzech materiałów, tak jak ramy rowerowe, czyli mamy stal, aluminium i karbon. Jeśli chodzi o hulajnogi stalowe, one są bardzo fajne, ale raczej do ścigania gdzieś w terenie. Do zawodów, w których ja biorę udział, czyli ulicznych wyścigów, no to najczęściej jest aluminium bądź karbon. Przy czym no, te ramy karbonowe to jest dosyć duży koszt i producentów mamy w tej chwili powiedzmy trzech i dwóch zawodników, którzy się pasjonują tym i sami po prostu we własnym zakresie budują na zamówienie taką hulajnogę, tak? Jeden jest Holendrem, jeden jest Słowakiem. Jeśli będą mieli ochotę, to wykonają.
1: To zrobią. Tak. Ty masz karbony, czy ty masz...
4: Ja mam karbon, tak. Ja jeżdżę na karbonie. W sumie tak naprawdę, no, ścisła elita, to wszyscy jeżdżą na karbonie w tej chwili z racji właściwości tego materiału, no i tego, że tą hulajnogę można naprawdę mocno oderżyć. W przypadku hulajnóg aluminiowych, no nie ma możliwości zejścia poniżej 5 kg. W przypadku hulajnóg karbonowych, to nawet zdarzają się pojedyncze przypadki poniżej 4 kg. No a tutaj w trakcie wyścigu, a szczególnie jeśli mamy jeszcze jakieś dłuższe podjazdy, no to każdy gram, każdy 100 gramów, każde 500 gramów jest mocno odczuwalne. To na dystansie 40 km no daje się we znaki.
1: Imponujące prędkości się osiąga, bo czasami jak śledzę, jak Czesi sobie właśnie śmigają tymi szosami gdzieś tam w tych górskich miejscowościach, tak. Wchodzą w te zakręty, no to jest niebywałe i bardzo widowiskowe.
4: Tak, no na zjazdach, tak było 2 lata temu w Czechach podczas Mistrzostw Świata, no to na jednym ze zjazdów osiągaliśmy prędkości powyżej 70 km na godzinę. Ja miałem chyba zmierzoną 72 albo 74 km na godzinę i nie byłem najszybszym. Tam jeszcze było kilku chłopaków szybszych. No tutaj ich waga ciała też dodawała im trochę pędu. Ja jestem stosunkowo lekki. W związku z tym no, pewnej prędkości już nie byłem w stanie przebić. Ale rzeczywiście no, jadąc z głową tak naprawdę przed przednim kołem, bo my podczas jazdu wychylamy się maksymalnie do przodu, więc ja mam kierownicę na wysokości bioder mniej więcej, mocno wychylony do przodu, głowa przed przednim kołem, no to te 70 km na godzinę i świst, który powstaje przy tej prędkości, no... powoduje dobre emocje, to tak.
1: To jak ci saneczkarze, którzy jeżdżą z głowami do przodu,
4: tak,
1: nie?
4: Tak,
1: to jest
4: dokładnie,
1: niesamowite.
4: No to jak skeleton, to jest jak
1: pokonywałeś jakieś takie wewnętrzne opory, taki strach na początku.
4: No tak, no to zawsze jest strach, szczególnie, że akurat w tamtym wypadku było tak, że po zjeździe było gwałtowne hamowanie i była ustawiona szykana, więc wiadomo, że każdy próbuje opóźnić to hamowanie, no nie można opóźniać w nieskończoność, więc żeby nie było tragedii, to gdzieś tam to hamowanie takie ostre i dopiero potem te emocje schodziły, chwilę później się człowiek orientował, co przed chwilą zrobił, nie? Mhm. Na wyścig trwał dalej.
1: No właśnie, czy ty masz tutaj w okolicach Trójmiasta, gdzieś na Kaszubach, takie miejsca, w których możesz sobie właśnie takie różne triki...
4: Z taką dużą prędkością nie mam takich miejsc, to już raczej typowo podczas zawodów, zresztą raczej też treningowo bym nie chciał jeździć, żeby no, podczas treningu nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast prędkości rzędu 40-50 km tak, jak najbardziej. Mam miejsca, gdzie lubię się rozpędzić i gdzie czuję się w miarę bezpiecznie w dół. No i miejsca też, w których szlifuję jazdę górską, no bo te zawody często odbywają się w Czechach, w terenach górskich. Natomiast nawet w Gdańsku ulica Potokowa, te prawie kilometr pod górkę, no na hulajnodze daje się we znaki, więc starczy tak 5-6 razy zjechać i wjechać pod Potokową, no i nogi już swoje wykonały.
1: Tak. Tak, nawet te okolice Moreny na przykład,
4: tak,
1: nie?
4: Dokładnie.
1: Z górki pod górkę, no, z górki tak, pod górkę. Tak, tam tak. Naprawdę można poczuć.
4: Można, tak. Więc to jeśli chcemy szlifować trochę wytrzymałość siłową, technikę jazdy pod górę, no to tam jest ku temu dobre warunki. Jeśli chodzi o jazdę nieco szybszą i taką, gdzie nikomu ja nie będę wadził, ani nikt mi nie przerwie jazdy, no to stadion w Gdańsku na Letnicy zdecydowanie polecam dla wszystkich rolkarzy, czy osób, które chcą zrobić kilkanaście, powiedzmy, kilometrów, czy kilka kilometrów, ale szybciej, bez przerw, bo ścieżki rowerowe nie zawsze są przygotowane, a w okresie letnim są mocno pozajmowane przez turystów, więc tam nie ma możliwości treningu takiego bezpiecznego, a wokół stadionu zawsze jest możliwość znaleźć sobie miejsce i pojeździć. Pętla, kilometr, 10 pętli, 10 kilometrów, naprawdę fajnie można pojeździć.
1: Tak? Nie ma tam żadnych
4: trudności
1: z parkowaniem, zanim dojedziesz,
4: nie.
1: Śmiało można.
4: Nie, ja nawet nie parkuję, tylko dojeżdżam tam w ramach treningu, już się rozgrzewam, a potem robię tą część specjalistyczną wokół stadionu, gdzie najczęściej robię po prostu interwały. Robię, nie wiem, kilometr z większą prędkością, potem kilometr odpoczynku, czy nie wiem, czy 600 metrów, 500 metrów szybkie, w zależności od tego, do czego się przygotowuję, no to tam mam możliwość wykonania takiej pracy interwałowej, gdzie mogę się rozpędzić i nie wiem, rozpędzając się do 30 na godzinę, wiem, że nie wyjdzie mi nikt na drogę, ani nie zapali mi się czerwone światło, ani żaden samochód mi nie przejedzie na przejściu, więc jest najbezpieczniej.
1: A czy ty spotykasz w Gdańsku albo okolicach osoby, które również jeżdżą na podobnych hulajnogach?
4: Spotykałem, zdarzało mi się, tak, jak najbardziej. Nawet parę miesięcy temu widziałem jednego pana, który ze mną przez kawałek jechał, tylko że tak typowo turystycznie. On mówi, że to zamiast rowerów służy mu do jazdy, więc tak, jak najbardziej.
1: Czyli pojawiają się już hulacze,
4: takie osoby.
1: Po prostu.
4: Pojawiają się takie osoby. No, u nas rzeczywiście jest to sport czy forma ruchu jeszcze mocno, mocno cały czas nieznana. Nie ma promocji tego sportu. Też ciężko, żeby ktoś o tym wiedział. Nawet jak mnie spotkają na ulicy, spytają się, co to jest, chętnie odpowiem na pytania, no ale potem jak człowiek wraca do domu, jeśli na świeżo tego nie sprawdzi, to nawet nie pamięta, jak to wyszukać. W internecie wpisując hulajnoga, wyskoczy 100 tysięcy różnych innych hulajnóg, a tej konkretnej nie będzie w marketach, ich nie zastaniemy, sportowych, więc no trzeba wiedzieć, czego się szuka. No a takich osób jest stosunkowo niedużo i tu jest ten problem, że gdybyśmy mieli więcej zawodów, gdyby była lepsza promocja sportu, sądzę, że to by się przyjęło w Polsce, tak jak jest to w Czechach, na Słowacji, Niemcy zaczęli też to dostrzegać, Holendrzy w ostatnich latach nawet nie tyle zaczęli dostrzegać, co po prostu wrócili do sportu jako takiego naprawdę na wysokim poziomie, bo Holendrzy w tej chwili zaraz po Czechach chyba są najmocniejsi, jeśli chodzi o swoich zawodników. No ale są Estończycy, są Finowie.
1: Właśnie Finowie, prawda? Którzy też tam produkują swoje kickbajki.
4: Tak.
1: Ja dodam, że ty podejmowałeś wielokrotnie próby, żeby zachęcić tutaj właśnie włodarzy chociażby naszego miasta, albo ludzi zajmujących się sportem do tego, żeby no być może zorganizować coś u nas w Gdańsku, bo dlaczego nie? Zwłaszcza, że Czesi mają teraz bardzo krótką drogę do nas, wsiadają sobie w pociąg, wysiadają u nas. Takie pytania już nawet padają, prawda?
4: Tak, Czesi mają do nas po pierwsze krótką drogę, bo są w stanie dojechać pociągiem. Po drugie, autostradami też do nas bardzo, bardzo szybko są w stanie dotrzeć, zwłaszcza z tych północnych rejonów Czech. Po trzecie, polski Bałtyk stał się dla nich takim miejscem wypoczynku. W okresie wakacyjnym bardzo dużo widzimy czeskich tablic tutaj jeżdżących. Natomiast ilekroć zwracałem się, czy to do naszego Mosiru gdzieś tam mailowo, czy też do osób odpowiedzialnych za sporty w Gdańsku, no to albo nie dostawałem informacji żadnej, i to jest najczęściej, albo dostawałem informację, że na przykład mnie jako zawodnika tego sportu nie są w stanie wspierać, bo wspierają tylko i wyłącznie kluby bądź stowarzyszenia. No niestety nie ma żadnego klubu, żadnego stowarzyszenia takiego, czy federacji hulajnogowej w Polsce w tej formie. Ale jeśli jest zamykane pół miasta na cały dzień czy na pół dnia dla maratończyków czy podczas wyścigów jakichś rolkarskich, to dlaczego nie skorzystać i nie puścić tych 50 zawodników na footbajkach w międzyczasie? Praktycznie nic to nie kosztuje, zajmuje to niemal tyle samo czasu. jeśli maratończycy mają startować, nie wiem, o godzinie 10, my możemy o godzinie 9 wystartować przed nimi. Frajda będzie taka sama. Przyjedzie do nas wielu zawodników z połowy Europy. Na pewno udałoby się tutaj czołowych zawodników sprowadzić do Polski, a gdyby oni przyjechali, to by też było widać, jakie to są prędkości, jak to wygląda, tak? To naprawdę jest rewelacja, jeśli taki
1: bardzo widowiskowe
4: Roman, Roman Matias przejeżdża.
1: Taki uśmiech, tak, do włodarzy naszego miasta zajmujących się sportem, bo być może uznają, że to jest jednak coś interesującego.
4: Byłoby to na pewno interesujące. Połączenie tego nawet z takim biegiem Westerplatte.
1: Dominik Kodź, wicemistrz Europy w ściganiu się na hulajnogach, był dzisiaj moim gościem.
4: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo było mi miło.
3: Aktywnie w Trójmieście.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
5: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
6: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
5: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
6: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
5: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
6: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
5: To prawda, rzeczywiście, morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata. W każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
6: Tak, jestem gotowa.
5: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
6: Wydaje mi się, że...
5: No nie jest...
6: 1815?
5: Nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919 czy w 1920?
6: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
5: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
6: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może... Skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
5: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
6: Tak, to były strajki chyba wszędzie, grudzień 70. To już
5: tak, grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
6: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
5: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
6: byłam
5: tak?
6: W Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
5: tak, to się zgadza.
6: To bym wyeliminowała.
5: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
6: Chyba zostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
5: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
6: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe, bo odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
5: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
6: No, super, tak.
5: Na pewno będzie dumny.
6: Tak, mam nadzieję.
5: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
5: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
2: Audycja rozrywkowa.
1: Na pewno nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że w środku miasta Gdańska było kiedyś jezioro. Było, ale już go nie ma. No niestety.
0: To prawda. Jest to ciekawostka.
1: Taka ciekawostka, o której my teraz możemy tylko mówić, ale to właśnie dzięki pewnemu projektowi, który powstał z inspiracji Gdańskiego Archipelagu Kultury.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Edyta Stańczyk, pani Natalia Koralewska jest ze mną. Duże jezioro. Dokładnie. W jakim miejscu?
0: Zostało zasypane. To jest dokładnie na granicy, bo jest bardzo duży obszar. Teraz geograficznie tak naprawdę było na styku trzech dzielnic. Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy. Dzisiaj jest to bardzo duży, zielony, dziki teren. Kiedyś jezioro, które przez lata funkcjonowało jakby w krajobrazie miasta. Można tam było łowić ryby, karasie, płotki. No a dzisiaj można udać się na spacer, chociaż nie jest to legalne, ponieważ jest to czynne wysypisko śmieci.
1: Ale wam udało się to jakoś zorganizować. Były towarzyszące warsztaty.
0: Tak, to prawda. Bo Gdański Archipelag Kultury to tak naprawdę 8 domów w różnych dzielnicach Gdańska. Między innymi Gama Gag, czyli Dom Kultury przy ulicy Starowiejskiej w dzielnicy Letnica. I tam odbywały się wszystkie wydarzenia, które towarzyszyły eventowi pozdrowienia z nad jeziora Zaspa. Były warsztaty, spacery z przewodnikiem, była lemoniada i gofry, ale to także gazeta i słuchowisko, które powstało o historii jeziora.
1: Mam przed sobą tą gazetę. Pięknie wydana, kolorowo, słusznego formatu.
0: To jest tak zwany wakacyjny format. Powiem tak, w gazecie są 3 teksty literackie, ponieważ do opowiedzenia historii jeziora zaprosiłyśmy 3 literatki z Gdańska. Ja Annę Wiśniowską, która napisała reportaż o historii jeziora. Wiktorię Bieżuńską, która napisała opowiadanie inspirowane historią jeziora. Oraz wiersz Black Salmy, która napisała jakby poezję z inspiracji też historią jeziora. Poza tym w gazecie są łamigłówki, wykreślanki, znajdź różnice i krzyżówka, żeby można było troszeczkę odpocząć od lektury, która jest przyjemna, ale historia nie jest łatwa.
1: Bardzo zachęcam, naprawdę pięknie wydana. Kawał historii naszego miasta. Myślę, że warto po niego sięgnąć. Ale tak jeszcze przy okazji, bo wspomniała Pani o tej formie audio, która powstała i której też można posłuchać przecież.
0: Tak, to prawda. Zależało nam na tym, żeby o tej trudnej historii jeziora, które było, ale zniknęło, bo może trochę powiem, na czym to polegało, ponieważ jezioro faktycznie funkcjonowało na styku trzech dzielnic, ale w 1945 roku, czy kilka lat, czy w kilka lat po wojnie, bo to przecież nie był taki jeden rok, czy dzień, w którym to się wydarzyło, jakby zdecydowano, że gruz z głównego miasta, z naszego centrum, trzeba gdzieś wywieźć i zdecydowano, że jakby wywiozą je na Letnicę i zostaną wrzucone do jeziora. I to przyczyniło się do tego, że to jezioro zniknęło. Natomiast w latach 70. ten teren, już pewnie taki bardziej bagienny, stał się miejscem, gdzie pobliska elektrociepłownia składowała po prostu odpady, które nie były jej potrzebne. I dlatego jest to dzisiaj dziko porośnięty teren, ponieważ no jest tam pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt centymetrów, metrów, nie wiem tego, ziemi, na której rośnie trawa, krzaki i niewielkie krzewy czy drzewa. No i jest to ciekawy teren na spacer, natomiast oficjalnie nie można tam wejść, ponieważ jest to czynne wysypisko śmieci. I chciałyśmy podczas wydarzenia pozdrowienia z nad

0: w różny ciekawy sposób. Więc z jednej strony gazeta, a z drugiej strony te teksty zostały przeczytane, nagrane i została do tego stworzona muzyka przez Malinę Miderę, która stworzyła nie tylko jakby swoją autorską muzykę, ale też oddała dźwięki natury, które towarzyszą opowiadaniu i tym tekstom. I można tego posłuchać na Spotify'u, na kanale Gdańskiego Archipelagu Kultury pod tytułem Pozdrowienia z nad jeziora Zaspa.
1: Fantastyczna sprawa. Myślę sobie, że to troszeczkę nas być może skłoni do pewnej refleksji, bo jest też i dużo inicjatyw takich pozytywnych, gdzie czyści się te zbiorniki wodne, gdzie się o nie je dba, bo wiemy, mamy takie informacje przecież z naszego województwa, ale warto o tym pamiętać, żeby szanować to, co mamy, z czego czerpiemy, zwłaszcza, że klimat zmienia się diametralnie, prawda? I mogliśmy tego też doświadczyć.
0: To prawda. To też jest ciekawostka taka dla mieszkańców Letnicy, że z okien mają widok na jezioro, którego nie ma. I niech to będzie dla nas refleksja, że o zbiorniki wody, o rzeki, o jeziora, o zbiorniki wodne warto dbać, warto dawać przestrzeń mieszkańcom tych terenów tak naprawdę, zwierzętom i ptakom, które się tam żywią, tam mieszkają, tam mają swoje siedliska, bo jest to cennie nie tylko z perspektywy ekologii, ale także wydaje mi się, że dla nas bardzo przyjemny teren do tego, żeby posłuchać, jak śpiewają, żeby im się poprzyglądać, żeby złapać chwilę oddechu, bo wszyscy żyjemy w mieście i chyba wszyscy mamy do tego prawo.
1: Woda to życie, wiadomo, więc szanujmy wodę. I taką oto refleksją też zapraszamy Państwa do uczestniczenia w tych wszystkich imprezach organizowanych przez Gdański Archipelag Kultury.
0: Tak.
1: Szukamy egzotyki za rogiem ulicy. Tworzymy projekty inspirowane tym, co lokalne. Morzem, architekturą, historią Gdańska i regionu. Edyta Stańczyk przed mikrofonem. To motto pochodzi ze strony Fundacji Palma, która bardzo aktywnie promuje Gdańsk i ludzi z nim związanych. I jest ze mną pani Natalia Koralewska, współtwórczyni fundacji.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Historia opowiadana, cudowna rzecz. Nic nie zastąpi tak naprawdę rozmowy z drugim człowiekiem o tym, jak mu się mieszka we Wrzeszczu, jakie były jego losy. Jak powstawał ten projekt? Może o tym sobie powiedzmy.
0: Instytut Langfur, nasz portal.
1: Tak, dokładnie.
0: To chyba zawsze wiązało się z naszymi zainteresowaniami, czyli odkrywaniem miejsca, w którym żyjemy i też dość popularny wydaje mi się w internecie i w mediach społecznościowych wrzucanie na przykład starych zdjęć Wrzeszcza albo Gdańska, tego jak to było kiedyś. Natomiast to są tylko zdjęcia, nas interesowało to, jak wyglądała ta dzielnica, jak można było ją odczuwać i jak się w niej żyło w czasach, w których no, z racji wieku ani ja, ani Jakub, ani Marta, z którymi działam w Palmie, nie jesteśmy w stanie tego pamiętać. I zaczęliśmy szukać mieszkańców, którzy chcą się podzielić swoją historią, tego co było kiedyś na przykład, nie wiem, w miejscu jakiegoś centrum handlowego albo jakiegoś sklepu, który kiedyś był, a już go nie ma, a był ważny na przykład dla mieszkanek i mieszkańców.
1: Pani Natalia Koralewska z Fundacji Palma była moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Daj jej wody.
1: Nie chcę wody, nie chcę wody.
2: A plusz?
1: Ciepiuś.
2: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
1: Kocham cię, tato.
2: Suplement diety plusz junior elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
3: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz.
4: Kupuję plusz junior elektrolity.
2: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
5: Reklama.
6: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
7: Czas fajny, to może warto wybrać się nad wodę, na kajaki.
8: Nie przeszkadza to sobie płynąć pod prąd i później wrócić do Gdańska z jakimś piknikiem. Ludzie korzystają z tego, wypływają na cały dzień.
7: O ciekawych miejscach w Gdańsku i w Pomorskim, które warto zobaczyć z perspektywy wody, porozmawiam dzisiaj z moim gościem. Zaproszę Państwa również na quiz o Gdańsku oraz na wydarzenia rekreacyjne i kulturalne. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne wspólne spotkanie.
9: Ciekawe Trójmiasto.
7: Gdańsk z zupełnie nowej perspektywy, czyli zwiedzanie z kajaka. Czas sprzyja takim przyjemnym wypadom, a ze mną w studiu jest pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Witam pana bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry wszystkim.
7: I jak to? Ten czas na kajaki już się rozwija?
8: To znaczy chętni tacy, którzy mają jakieś zacięcie, no to tutaj już pojawili się w kwietniu. Kiedy była troszeczkę ładniejsza pogoda, było cieplej, no później tych chętnych jakby było troszeczkę mniej, no bo aura nie sprzyjała. Już wraca ta ciepła pogoda, także tutaj jest coraz więcej chętnych. Dużo mamy zajęć, czy uczelnie, czy szkoły właśnie przyjeżdżają na takie pływanie kajakiem, niektórzy to mają w ramach lekcji wychowania fizycznego, inni jako takie ogólnorozwojowe, bo to dużo zależy tutaj od nauczycieli, którzy no, chcą coś niestandardowego zaproponować swoim uczniom, żeby czegoś się nauczyli, no bo no, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc tutaj na pewno takie, jest to ogólnorozwojowe, kolejne jakieś takie zajęcia, które mogą coś dać dla uczniów.
7: A jak długo ta pana przygoda z kajakiem już trwa?
8: Zaczynałem w końcówce, no początek lat 90. ubiegłego wieku, więc to już tak ponad 30 lat. Zaczynało się bardziej od przygody, chęci przygody. Później była to taka pasja, zainteresowanie. Zawsze to traktowałem bardziej tak jako spotkania też towarzyskie, ale też właśnie taka forma jakiejś tam rozwoju fizycznego też swojego i daje to na pewno dużą satysfakcję. Mamy tutaj w okolicach Gdańska przepiękne rzeki, Wda, która jest chyba jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce, nizinnych, ale dająca dużą satysfakcję i takiej spotkania z naturą i też relaksu.
7: O to chciałam pana zapytać, dlaczego czasem warto zamienić na przykład rower na kajak? Co możemy zobaczyć płynąc kajakiem, no na przykład chociażby Motławą przez Gdańsk?
8: Na pewno tutaj, wbrew pozorom, tutaj właśnie zaraz na obrzeżach Gdańska, w sumie praktycznie prawie w sercu, mamy prześliczne tereny zielone, czyli opływ Motławy, gdzie no naprawdę dla miłośników przyrody można zauważyć wiele ptaków, wiele gatunków i ta przyroda się tutaj rozwija. Sąsiad, który robi zdjęcia tutaj z okolicy, mówi, że właśnie wyprawia się z aparatem fotograficznym na robienie zdjęć dla ptaków. Próbowano zrobić tutaj rezerwat, żeby właśnie chronić tą przyrodę. No niestety jest to za ciężkie, tak już tu jest na tyle zagospodarowane to, że raczej z tego nic nie będzie. Natomiast no jest to taki troszeczkę może zapomniany, nie wszyscy mają świadomość, bo to jest z jednej strony opływ Motławy, to jest taka nasza perełka historyczna, bo ten ciąg fortyfikacji nowożytnych, który jest tutaj zachowany, jest wyjątkowy na skalę nie tylko naszą krajową, ale ja myślę, że europejską, ponieważ to jest bardzo duży obszar zachowany w tych fortyfikacji, no, rzadko kiedy spotykany w takiej wielkości i tak dobrze zachowany. No.
7: Jakie szlaki cieszą się największym powodzeniem?
8: No oczywiście ci, co pierwszy raz, na pewno z chęcią wypływają na główne miasto, żeby je zobaczyć z poziomu wody, bo to jest też zupełnie inne spojrzenie, inna perspektywa. Także na pewno w tak krótkim czasie jak kajakiem nie da się tego obejrzeć pieszo. I też jakby tłum troszeczkę mniejszy na wodzie, więc tutaj nikt nam nie przeszkadza w podziwianiu. Nie trzeba się tam przepychać gdzieś na nabrzeżach, żeby zobaczyć tą perspektywę głównego miasta.
7: Ale pływacie poza Motławą również na innych rzekach. Wspomniał pan o Raduni też między innymi.
8: Tak, właśnie no tutaj wkoło Gdańska mamy dużo właśnie takich mniejszych rzek, bo Radunia jest dosyć ciekawą rzeką, ale też mocno uregulowaną. I tutaj niestety dla pasjonatów kajakarstwa jest tych utrudnień na rzece dosyć sporo, bo są przenoski. Jest rezerwat Jaru Raduni, który no od chyba kilkunastu lat no jest niestety niedostępny dla kajakarzy, więc tutaj, a był to taki bardzo atrakcyjny dla nas klubowo, dla takich już wytrawniejszych kajakarzy odcinek, gdzie myśmy szkolili kajakarzy, bo było tutaj dużo drzew w nurcie, nurt był dosyć szybki, więc było to bardzo dobre na szkolenie. No, w okolicach też, w innych odcinkach Raduni, no, dalej można sobie pływać i na pewno Radunia jest bardzo urozmaicona, zaczynając od jezior na początku, przez te odcinki rzeczne tutaj do Gdańska. Jest to bardzo ciekawa rzeka i na pewno też odcinkami warto sobie chociaż kawałkami sobie właśnie spłynąć, zobaczyć jak to wygląda.
7: Czyli różnorodnie, jeśli płyniemy Radunią.
8: Tak,
7: a jaka jest Motława? Bo niektórzy mówią, że brudna przede wszystkim.
8: No to jest właśnie, Motława to jest bardzo duże uogólnienie. No bo tak, no to właśnie, to jeżeli wypłynie się tutaj za Kamienną Grodzę, czyli już faktycznie zobaczy się rzekę, a nie te kanały, które są w środku miasta, to ona no jak na rzekę, która płynie przez, no nie ukrywajmy tego, miejskie jakby fragmenty. Są odcinki, gdzie są pola, ale wiadomo, że to wszystko jest zagospodarowane, to ona jest bardzo ładną rzeką. No jest typowa nizinna niestety ze względu na to, że płynie, gdzie jest depresja po bokach, na polach. Jest trochę zasłonięta wałami, niemniej taka bardzo cicha, spokojna, a dzięki temu, że nie ma tego prądu dosyć szybkiego, nie przeszkadza to sobie płynąć pod prąd i później wrócić do Gdańska z jakimś piknikiem. Ludzie korzystają z tego, wypływają na cały dzień właśnie na Motławę, gdzie można sobie odpocząć, bo tutaj wystarczy popłynąć półtorej do dwóch godzin za główne miasto i już można zaznać takiej czyściejszej przyrody.
9: Ciekawe Trójmiasto.
7: Przypomnę, że na wycieczkę kajakiem zabrał nas dzisiaj pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Za chwilę opowiemy o tym, co ważne, o bezpieczeństwie na wodzie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
8: Zdarzało mi się, że no, płynąć na przykład 100 kilometrów, siedzi się wtedy w kajaku 6, 8, 10 godzin. Spłynąłem, no nie całą, ale Wisłę od Oświęcimia do Warszawy. Taka wyprawa dłuższa, no to trzeba mieć w miarę sprawdzone towarzystwo, pewność, że jest się z kim się dobrze człowiek czuje. To jest ważne na takich wyprawach, więc tutaj zawsze odradzam wypływania z przypadkowym towarzystwem. Lepiej na początku zapoznać się na jakichś krótszych wyprawach, a później zdecydować się na dłuższe, bo znajomi czasami narzekali, że wzięli kogoś przypadkowego i później no trudno, rozwalał atmosferę, powiedzmy szczerze.
7: No tak, to tak jak na żagle, nie? Też płynie się ze sprawdzoną ekipą.
8: Zamknięte towarzystwo i później czasami ta atmosfera już nie jest taka, jak by się chciało.
7: Właśnie, a tutaj chodzi o to, żeby podziwiać przyrodę, architekturę też z perspektywy wody, ale też sobie odpoczywać, bo kajak ma w sobie coś takiego magicznego, że z jednej strony można właśnie pobyć samemu, pokontemplować, a z drugiej strony być między ludźmi, jeśli ma się taką potrzebę i wtedy się płynie większą grupą. I można sobie robić takie spływy, że się gdzieś płynie, potem się gdzieś nocuje. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Pięknie panu dziękuję za te wszystkie ciekawe informacje.
9: Ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
7: Zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok, która jest już ze mną.
0: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku przesuwa nawet o pół roku terminy badań tomografii rezonansu. To, jak informuje placówka, w związku ze zmianami sposobu finansowania badań obrazowych wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Zmiany nie dotyczą pacjentów onkologicznych oraz dzieci. Kolejny odcinek trasy kaszubskiej, czyli pomorskiej części ekspresowej szóstki, w środę został udostępniony kierowcom. Z Trójmiasta w stronę Słupska i Szczecina pojedziemy teraz o wiele szybciej. Paweł Radzewicz.
5: Połączona z Krajową Siódemką i autostradą A1 trasa kaszubska straci swoje wąskie gardło i ominie Lęborg. To będzie ulga dla kierowców, nie ma wątpliwości Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.
10: Na pewno skrócenie czasu podróży i przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego z wiecznie zakorkowanego w ostatnich latach Lęborka.
5: Oszczędność czasu dla kierowców jadących z Trójmiasta na zachód będzie bardzo zauważalna.
10: Czasami Lęborg przejeżdżało się w granicach 30-35 minut. Jeżeli był większy zator, no to nawet i dłużej, więc wjeżdżając na węzeł Lęborg Wschód i przejeżdżając aż do węzła Lęborg Zachód, będzie to około 6-7 minut. Tutaj korzyść jest naprawdę duża.
5: A w ciągu kilku tygodni będzie jeszcze większa. Całość trasy na Pomorzu ma być gotowa przed wakacjami.
0: W sopockich mieszkaniach komunalnych ma być bezpieczniej. Miasto przekaże mieszkańcom czujniki czadu. Zostaną w nie wyposażone lokale komunalne, w których funkcjonują piece gazowe lub gazowe podgrzewacze wody. Czujniki będą dystrybuowane od 4 maja. Trafią do 1000 mieszkań komunalnych, a także do seniorów. Szkoła podstawowa nr 6 przy ulicy Lawendowe Wzgórze w Gdańsku zostanie rozbudowana. Właśnie ruszył przetarg w tej sprawie. Projekt ma uwzględnić m.in. budowę nowej hali sportowej oraz co najmniej 3 nowych sal dydaktycznych z możliwością zwiększenia ich liczby do 6. Muzeum Narodowe w Gdańsku ma nową pracownię konserwacji obrazów i rzeźby. Nosi imię gdańskiej historyczki sztuki Anny Gosławskiej-Fortuny. Nowoczesna pracownia ma poprawić warunki pracy konserwatorów oraz umożliwić bardziej precyzyjne prowadzenie zabiegów przy dziełach sztuki. Następca Daru Młodzieży coraz bliżej. Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego żaglowca szkoleniowego. Oczekiwania co do tego, jak ma prezentować się nowa jednostka, są bardzo konkretne.
5: Żaglowiec, który ma zastąpić legendarne jednostki Dar Pomorza i Dar Młodzieży, musi do nich nawiązywać, mówi Dariusz Jelonek z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
11: Statek będzie kształtem bardziej przypominał Dar Pomorza, czyli wracamy do tradycji, do XIX-wiecznych klipów jakby, ale w środku XXI wiek. Najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest w tej chwili, powiedzmy, na rynku możliwy. Nowy Dar będzie też właśnie miał napęd hybrydowy, czyli silnik spalinowy łącznie z silnikiem elektrycznym. To będzie taka innowacja.
5: Ale najważniejsze będą oczywiście żagle.
11: Będzie to 3-masztowa fregata, 120 kadetów musi pomieścić, plus 30 parę osób załogi, plus kilka kabin pasażerskich. No i myślę, że będzie to ładna jednostka po prostu.
5: Z jakim imieniem na burcie, jeszcze nie wiadomo.
11: Konkurs jest jakby skierowany do całego społeczeństwa. Wiem, że już około 2000 różnych nas, tak powiem, zostało zgłoszonych. Przyjmujemy do końca maja propozycje.
5: Do końca maja, jeśli nie będzie zapytań albo wątpliwości oferentów, zakończy się też ogłoszony właśnie przetarg.
11: To kamień milowy, można powiedzieć, i taki pierwszy super ważny punkt, żeby wystartować z projektem i budową nowego żaglowca. To przetarg publiczny, unijny, także wiele podmiotów oczywiście może brać udział w tym przetargu. Narzuciliśmy też dosyć takie twarde ramy czasowe. Plan jest, żeby skończyć budowę żaglowca do końca 2028 roku.
5: Następca Daru Młodzieży powinien wypłynąć w dziewiczy rejs za 3 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
0: Kapitan Michał Bielski, dowódca żaglowca kapitan Głowacki oraz kapitan Magda Makowska, pierwsza Polka i pierwsza kobieta sprawująca funkcję dyrektora regat The Tall Ships Races, zostali laureatami nagród imienia kapitana Leszka Wiktorowicza. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek w Muzeum Miasta Gdyni.
7: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
6: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
7: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, OTOS Animals, działa z powodzeniem między innymi na Pomorzu. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Ewa Gebert, prezes OTOS Animals oraz prawnik pan Michał Gostkowski. Witam państwa bardzo serdecznie.
12: Witamy również.
13: Dzień dobry.
7: Wiele wokół tematu zwierząt ostatnimi czasy się dzieje. Procedowane są tam różne projekty. To wszystko wiadomo trwa, a zwierzęta czekają.
12: Wielki apel do posłanek i posłów o procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, dlatego że ten projekt został podpisany przez ponad 500 000 obywateli. Jest bardzo ważny i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie procedowania tego projektu, bo boję się, że nie zdążymy w tej kadencji parlamentu.
7: Powracając do tych projektów obywatelskich, wiele ciekawych pomysłów tam się znalazło i miejmy nadzieję, że uda się je przeforsować, jak chociażby kwestie dotyczące Sylwestra.
12: Tam jest zakaz fajerwerków hukowych F2 i F3. O to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, żeby Polacy przestali się bawić podczas Sylwestra, tylko chodzi nam o to, żeby skończyć z fajerwerkami hukowymi. Dla zwierząt są wyjątkowo okrutne. My co roku organizujemy tak zwany sylwestrowy patrol animalsów i w noc sylwestrową jeździmy po miastach i sprawdzamy, co się dzieje ze zwierzętami. I naprawdę
7: wesoło
12: to jest horror. Mhm. I jeżeli mieszkamy gdzieś niedaleko ogrodu zoologicznego, niedaleko schroniska dla bezdomnych zwierząt, niedaleko ośrodków rehabilitacji zwierząt, to błagam, nie strzelajmy tam z fajerwerków hukowych, bo naprawdę robimy olbrzymią krzywdę zwierzętom.
7: Macie za sobą ciężką zimę, prawda? Dała się we znaki bardzo, jeśli chodzi o zwierzęta.
12: To była wyjątkowo trudna zima ze względu na czas okres jej trwania i na bardzo niskie temperatury i bardzo, bardzo długo trwała. Ilość interwencji, jaką otrzymało nasze stowarzyszenie, była tak olbrzymia, że musieliśmy zatrudnić dodatkową osobę, która odbierała interwencję. Naprawdę telefon dzwonił cały dzień, często wieczorami i nasi inspektorzy, którzy przeciwdziałają okrucieństwu wobec zwierząt, działając zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, codziennie wyjeżdżali i sprawdzali warunki bytowe zwierząt. I to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym, z jednej strony dla nas było szokiem ze względu na świadomość społeczną, dlatego że ta świadomość społeczna absolutnie w mojej ocenie jest dużo większa niż w poprzednich latach. Dużo się mówi o zwierzętach, dużo również się mówiło o ustawie łańcuchowej, która niestety spotkała się z wetem prezydenta. Mówiąc wprost, jest to polskie barbarzyństwo. To, co się dzieje z psiakami na łańcuchach, to jest naprawdę polskie barbarzyństwo i to musi skończyć. I mogliśmy naprawdę raz na zawsze zerwać łańcuchy. Niestety się nie udało.
7: To właśnie też na Pomorzu były takie przypadki. Znaleźliście państwo, nie wiem, zamarznięte psy przy budzie, przy misce z zamarzniętą wodą, prawda? I to się dzieje w XXI wieku.
12: Na Pomorzu rzeczywiście, na Kaszubach niestety, zresztą nie tylko na Kaszubach, ale również na Podkarpaciu, również na wschodzie Polski, również w województwie mazowieckim działy się straszne rzeczy i najbardziej wzruszający i najbardziej też okrutny moment tej zimy to był taki, kiedy dostaliśmy zgłoszenie o zamarzniętym szczeniaku. Szybko wysłaliśmy nasz samochód i niestety przyjechaliśmy z samego rana. Niestety mama przetrwała, ale szczeniak nie przetrwał tej zimy i zamarzł na śmierć. I myślę, że takich przypadków niestety w Polsce było bardzo dużo.
7: Cały czas jakby dążymy do tego, żeby z tymi łańcuchami zerwać. To myślę, że prawnik może nam coś więcej powiedzieć, prawda? Ile się dzieje?
13: Tak, w tej chwili kilka ustaw jest przedmiotem obrad Sejmu, które to ustawy zajmują się właśnie problemem uwolnienia psów z łańcuchów. W tej chwili i projekt obywatelski nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt cały czas jest procedowany w komisji sejmowej. Pojawił się też nowy projekt prezydencki, no i projekt parlamentarny. Mamy nadzieję, że któryś z tych projektów dotrze do etapu, w którym rzeczywiście zostanie uchwalony i nie będzie już weta prezydenta. prezydenta i ta zmiana zostanie wprowadzona.
7: No bo tak, z jednej strony temat łańcuchów, ale też temat chipowania, tak? I przeciwdziałania tej patologii, która się pojawiła też, no niestety, w niektórych schroniskach.
12: Tak, ale ta patologia w niektórych schroniskach jest od bardzo długiego okresu czasu. Teraz wszyscy o tym mówią, ale wiemy o tym, że są schroniska, które tak de facto nie są schroniskami i nie opiekują się we właściwy sposób zwierzętami. Jest cała lista patoschronisk. To są najczęściej schroniska prowadzone przez prywatne firmy nastawione na zysk, ale zdecydowanie należy odróżnić te schroniska, które dbają o dobrostan zwierząt. My jako stowarzyszenie prowadzimy 9 ośrodków, w tym również schroniska dla bezdomnych zwierząt, organizując darowizny, leczenie zwierząt, szczepienia, operacje ratujące życie. Także nie można mówić, że wszystkie schroniska są patoschroniskami, ale namawiam wszystkich Państwa, abyście obserwowali, co się dzieje w lokalnym schronisku, sprawdzali, czy rzeczywiście tam jest właściwa opieka nad zwierzętami, czy jest zachowany dobrostan. To, co bardzo, bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć psa lub kota, nie zaglądajmy do hodowli, tam gdzie się rozmnaża zwierzęta, tylko odwiedźmy najbliższe schronisko, bo tam można znaleźć przyjaciela na całe życie, można też zobaczyć, w jakich warunkach żyją zwierzęta i co jest bardzo istotne w działalności naszego stowarzyszenia, to oczywiście adopcja zwierząt. Prowadzimy całą kampanię adopcyjną, takie hasło: adoptując mnie, ratujesz mi życie, bo nawet najlepsze, dobre schroniska nigdy nie zastąpią prawdziwego domu.
7: Bo w Pomorskim mamy trochę tych schronisk i właściwie mamy się czym pochwalić, prawda? Bo one bardzo fajnie, bardzo prężnie działają i są zaangażowane i właśnie bardzo często też przyjmują. No chociażby po tych ostatnich akcjach z tymi patoschroniskami przyjmowały też zwierzęta do siebie, prawda?
12: Tak staramy się działać i staramy się pomagać zwierzętom, nie tylko tym zwierzętom, które są zabierane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt podczas interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami, ale również pomagamy innym schroniskom. I to, o czym chyba warto powiedzieć, to w tym roku obchodzimy 20. rocznicę prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni. Schronisko w Gdyni jest naszym takim sztandarowym schroniskiem, gdzie całkowicie udało się odbudować schronisko. To jest zupełnie inne miejsce niż 20 lat temu, kiedy przejmowaliśmy to schronisko wspólnie z władzami samorządowymi. Ta współpraca jest bardzo, bardzo dobra i to schronisko zupełnie inaczej wygląda. To jest naprawdę schronisko XXI wieku. 20 lat prowadzenia tego schroniska uzmysłowiło nam, że ze schroniska, które wygląda fatalnie, które ma małe kojce, psiaki nie mają odpowiedniej przestrzeni, można wybudować i stworzyć zupełnie inne miejsce. Miejsce przyjazne zwierzętom. Miejsce, gdzie przychodzą wolontariusze. Okres soboty i niedziela cały czas podczas weekendu przychodzą osoby, wyprowadzają psiaki na spacer. Mamy bardzo wysoką adopcję, bardzo wysoką sterylizację i kastrację, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, bo to niestety w Polsce nie jest tak, że wszystkie bezdomne zwierzęta, wszystkie nierasowe psy i koty mają szansę znaleźć nowy dom. Dlatego niestety są schroniska i pamiętajmy o sterylizacji i kastracji, bo ona może się przyczynić do tego, że tych bezdomnych zwierząt będzie coraz mniej.
7: A ile tych zwierząt obecnie jest w tych naszych chociażby pomorskich schroniskach? Czy stosunkowo jest to więcej, mniej niż w latach ubiegłych?
12: My prowadzimy 9 ośrodków pomocy zwierzętom, w tym schroniska dla bezdomnych zwierząt i przytulisko Rogate Rancho w Bojanie, przytulisko dla zwierząt gospodarskich. Prowadzimy również tak zwane domy tymczasowe, gdzie małe koty, małe szczeniaki są zabierane do domów tymczasowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, dobre schroniska nigdy nie zastąpią domu, prawdziwego domu. Także te domy tymczasowe są też strasznie ważne, prowadzone nie tylko przez Otos Animals, ale także przez inne stowarzyszenia. I obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad 3000 zwierząt. No oczywiście najtrudniejszy okres to jest okres letni, kiedy ludzie wyjeżdżają, porzucają zwierzęta. To jest problem, z którym spotykamy się co roku. Także tych zwierząt jest dużo, ale tym, czym możemy się pochwalić, to jest ilość adoptowanych tych zwierząt, bo ta ilość adopcji jest z roku na rok coraz wyższa. Sterylizacja i kastracja też jest coraz wyższa, ale niestety nie wszyscy pamiętają o tym, żeby sterylizować i kastrować, i w tym okresie wiosenno-letnim jednak dużo zwierząt przychodzi do schroniska.
7: A jest też taki plan, żeby to jakby odgórnie zarządzić, żeby to jednak było przymusowe, ta sterylizacja i kastracja zwierząt?
13: Tak, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który jest projektem obywatelskim, zakłada w jednym z rozdziałów przymusową sterylizację i kastrację.
7: To, o czym pani mówi, nie, to też jest zapobieganie bezdomności zwierząt. A wracając do adopcji, bo to jest taki bardzo interesujący, szeroki bardzo temat. Zanim w ogóle przyjdzie ci do głowy kupienie psa, weź dziecko, pojedź do schroniska, weźcie takiego psiaka na spacer, zobacz, jak bardzo jest zmotywowane twoje dziecko i czy faktycznie ono samo chce tak jechać, wychodzić z tym pieskiem.
12: Te adopcje powinny być absolutnie odpowiedzialne. To jest bardzo, bardzo istotne. Wszystkie osoby, które przychodzą do naszych schronisk, zapraszane są do tak zwanego biura adopcyjnego, gdzie zatrudniamy wyspecjalizowane osoby, osoby, które wiedzą, znają cechy charakteru poszczególnych zwierząt, znają ich stan zdrowia, i rozmawiamy w kontekście odpowiedzialności. To nie może być decyzja chwilowa na 5 minut, a później ten pies trafia z powrotem do schroniska, mając, nie wiem, 10, 15, 18 lat, bo niestety też z takimi sytuacjami się spotykamy, że przychodzą do schronisk dla bezdomnych zwierząt starsze psiaki i już mamy pełną świadomość, że te zwierzęta były w domu, miały swoich właścicieli, spały w cieple i nagle trafiają do schronisk. Naprawdę nie ma większego okrucieństwa niż oddawanie starszego psa do schroniska. Jeżeli mamy w ten sposób się zajmować zwierzętami albo trzymać się na łańcuchu, to nie powinniśmy w ogóle mieć zwierząt.
7: Do pana Michała mam takie pytanie, czy jeśli chodzi o różne sprawy dotyczące właśnie, czy to znęcania się nad zwierzętami, czy inne, sporo jest takich spraw obecnie w sądzie, w Gdańsku na przykład?
13: Tak, takich spraw jest bardzo dużo. Tak jak powiedziała pani Ewa, rzeczywiście widzimy, że świadomość w społeczeństwie rośnie na temat tego, że zwierzęta są istotami żywymi, zdolnymi do odczuwania cierpień, ale jednak zjawisko zaniedbań zwierząt, znęcania się nad nimi, to jest zjawisko, które jest cały czas bardzo powszechne. I różne są formy tego znęcania się. Trochę inaczej jest w środowiskach miejskich, trochę inaczej jest na prowincji. Często jest tak, że tym powodem znęcania się najczęściej jest obojętność właścicieli czy też opiekunów na to, że zwierzęta mają swoje potrzeby, czyli trzeba je karmić, trzeba je przede wszystkim leczyć, kiedy są chore, trzeba im zapewnić odpowiednie schronienie. No i te przypadki zaniedbań często polegają na zaniechaniach, czyli na tym, że zwierzęta spędzają zimę na mrozie, przykute do metalowej baczki na krótkim łańcuchu, że kiedy są chore, właściciel nie zaprowadzi ich do weterynarza. Często jest tak, że zwierzęta gospodarskie hodowane są w warunkach urągających podstawowym regułom higieny i takiego bezpieczeństwa. I powodem tego jest to, że właściciel chce oszczędzić środki, ponieważ traktuje zwierzęta jako produkt, jako właściwie surowiec do produkcji, a nie jako istotę żywą. Widzimy też, że ta komercyjna strona hodowli zwierząt powoduje, że hodowcy, których jest wielu w okręgu pomorskim, ujawniliśmy co najmniej 3 przypadki takich bardzo dużych hodowli, w których na przykład ujawniliśmy, że 300 zwierząt zostało zakopanych, czyli zwłoki zwierząt zostały zakopane na posesji niedaleko Kartuz. No to świadczy już o ogromnej skali tego problemu, że tam 300 zwierząt nie żyje, natomiast ile zwierząt cierpiało, ile zwierząt padło, tego nie jesteśmy w stanie nawet teraz dociec. A powodem tego jest to właśnie, że ci hodowcy oferują do sprzedaży zwierzęta rasowe za niewysoką cenę i że są osoby, które są skłonne, żeby oszczędzić kilka tysięcy złotych na szczeniaczku rasowego psa i takiego psa z pseudohodowli kupić.
12: Często te osoby też nie widzą, w jakich warunkach są hodowane te zwierzęta. Prawda.
7: Pani Ewa Gebert i pan Michał Gostkowski byli moimi gośćmi. Przypomnę, oto z Animals.
12: Dziękujemy.
13: Dziękuję.
12: Zapraszamy wszystkich do odwiedzania schronisk dla bezdomnych zwierząt.
14: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Tydzień w Gdańsku.
7: Grodzisko w Sopocie zaprasza na majówkę w scenerii słowiańskiej osady. Najatrakcyjniej zapowiada się program na sobotę 2 maja, ale o tym więcej już za chwilę. A jak majówka, to oczywiście zielona trawa i przyjemności rekreacyjne, na które Państwa dzisiaj zaproszę. Przespacerujemy się też przez Gdańsk z naszymi słuchaczami, by sprawdzić, jak dobrze znają swoje miasto. Edyta Stańczyk, zaczynamy.
9: Co jest grane w Trójmieście?
7: Majówka w Sopocie zapowiada się bardzo atrakcyjnie w scenerii słowiańskiej osady, o czym przekonywać nas będzie organizator.
14: Marcin Fedoruk, kierownik działu promocji i komunikacji wizualnej Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. To już tradycja, że co roku spotykamy się na majówce na Grodzisku w Sopocie. Wiele osób czeka na to wydarzenie, no bo sceneria jest wyjątkowa. Spotykamy się w krajobrazie słowiańskiej osady, czyli w grodzie z wczesnego średniowiecza, który wznosi się na urokliwym wzgórzu, jest otoczony drewnianą palisadą, pośrodku są chaty, na majdanie grodu rozpalamy ognisko, dookoła rozstawiają się rzemieślnicy, odtwórcy historyczni, no i bawimy się w otoczeniu pięknej przyrody. Tym, którzy lubią festyny, lubią kiedy dużo się dzieje, polecam zwłaszcza program na sobotę 2 maja. O godzinie 12 zaczniemy festyn w realiach wczesnego średniowiecza. Będą gawędy, ognisko, pokazy rzemiosł dawnych. Pojawią się również wojowie, którzy zaprezentują uzbrojenie i będą toczyć pokazowe walki. Zaprezentujemy modę historyczną, a na zakończenie zaprosimy wszystkich na koncert muzyki dawnej. A dla tych, którzy w majówkę chcą przede wszystkim odpocząć, mamy program na 1 i 3 maja, troszkę spokojniejszy. Będzie ognisko, będą historyczne gry planszowe, zabawy z gliną dla najmłodszych i muzealna gra terenowa, w którą można grać z rodziną albo z grupą znajomych. Grodzisko w Sopocie znajduje się zaledwie 600 metrów od plaży, więc jest to naprawdę fajne miejsce, żeby zrobić sobie taki majówkowy wypad, pobawić się i przy okazji odkryć coś nowego.
7: Do Sopotu zapraszał pan Marcin Fedoruk z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
9: Co jest grane w Trójmieście?
7: W tym roku obchodzić będzie swoje 58. urodziny Gdański Akademicki Klub Turystyczny. Powstał z pasji w 1968 roku, a dzisiaj jest ze mną kolejne pokolenie, które podziela tę turystyczną pasję. Edyta Stańczyk z tej strony, a są ze mną pani Agata Sawicka i pan Marcin Kubiak. Witam bardzo serdecznie.
15: Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
7: Właśnie, czy my możemy sobie trochę opowiedzieć o tej działalności klubu turystycznego? Jak on się zmienią na przestrzeni tych lat i tak naprawdę na co dzisiaj stawiacie w klubie?
16: No tak naprawdę zaczęliśmy w 1968. Zaczęło się to jako taka, powiedzmy, organizacja studencka, która była głównie nastawiona na wycieczki, na organizowanie wycieczek gdzieś, gdziekolwiek, bo czasy były takie, że raczej podróżować za bardzo jak teraz możliwości nie było, żeby za granicę polecieć samolotem, cokolwiek. Takie czasy, więc ogólnie bardzo kwitł rozwój tych organizacji studenckich. Właśnie jedno z nich to powstał, początkowa nazwa to było KAKOS i w sumie to się tak rozwinęło. Zrzeszło coraz więcej osób i tak kolejne pokolenia, że tak powiem, przejmowały schedę.
7: Wędrowały sobie.
16: Tak, tak, dokładnie. Mieliśmy tam na początku kilka różnych pomysłów. To były rajdy piesze, które w sumie do dzisiaj przetrwały pod nazwą Rajdy Kursanckie. Zaczęło się to od w sumie początku i my to jakby kontynuujemy. Jest to rajd, który ma też za zadanie między innymi dać trochę radości z podróży w weekend, a przy okazji też szkolić przyszłe pokolenia na osoby, które przejmą te schedę, że tak powiem.
7: Tak, bo prowadzicie te kursy instruktorskie również, prawda?
16: Tak,
7: w ramach swojej działalności. O tym wszystkim sobie za chwileczkę powiemy, ale macie już za sobą znaną i lubianą imprezę. Pogoda w tym roku dopisała bardzo. Śniegołazy.
15: Tak, w tym roku 21 szlak przebiegał z Gdyni do Gdańska, bądź z Gdańska do Gdyni żółtym szlakiem trójmiejskim. Było to, jak się nie mylę, 48 kilometrów. I mogę się pochwalić. Prywatnie były to moje pierwsze śniegołazy ukończone z sukcesem, przeszłam całą trasę. I tak jak pani wspomniała, impreza udała się wspaniale, bo pogoda była w sam raz. Jak sama nazwa wskazuje, śnieg był zamówiony, co się nie zdarzało poprzednimi laty. Mieliśmy rekordową frekwencję. W tym roku ponad 200 zapisanych osób. Jeszcze nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy aż tyle osób przybyło na starty, ale wiemy, że Śniegołazy pełną trasę przeszło prawie 60 osób. Z naszych danych zgłoszeń wynika. Oczywiście to jest taki plus minus, ale wszystkim, którzy przyszli, chcemy pogratulować. Nadmienię, że jest to też bardzo fajna impreza oprócz sprawdzenia siebie, bo jednak marsz kilkudziesięciokilometrowy w nocy nie należy do najłatwiejszych, a do tego jest to impreza charytatywna. Zbieraliśmy pieniądze na pomorskie hospicjum dziecięce.
7: A w nocy odbywa się ten rajd za każdym razem.
15: Właśnie to... główna atrakcja, że tak powiem, czy coś nietypowego jest to to, że Śniegołazy rozpoczynają się wieczorem i dochodzimy do celu, do mety rano.
7: No,
15: po środku
7: pięknie.
15: Trasy mniej więcej, kiedy ekipy z dwóch stron spotykają się po środku trasy, mamy punkt regeneracyjny, ognisko, jest czas, żeby porozmawiać, spotkać się, coś zjeść, ogrzać się i ruszyć dalej.
7: Sama frajda.
16: Tak.
7: Jak to jest, organizujecie te imprezy, one są dla studentów, czy one są dla wszystkich chętnych gdańszczan i nie tylko?
16: Naszym zamysłem jest to, żeby zebrać jak najwięcej chętnych ludzi. Imprezy są dla każdego, kto jest chętny, żeby sobie pochodzić, pospacerować.
7: Czyli otwarte takie.
16: Tak, tak, dokładnie. Imprezy są otwarte.
15: Ale przyznam, że w tym roku mieliśmy taki pomysł, żeby troszeczkę, że tak to ujmę, rozruszać studentów, bo zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich lat, że liczba osób zgłaszających się na kurs studencki, kurs organizatora turystyki, no nie była zatrważająca i w tym roku postawiliśmy na reklamy, na rozgłos na uczelniach, no bo też wiadomo, że im młodszych uczestników ściągniemy do siebie, tym jest większa szansa, że oni będą długotrwale latami działać w klubie.
7: A dlaczego jest tak małe zainteresowanie, jak państwu się wydaje?
15: Ciężko powiedzieć, też nie chcę wyrokować ani mówić, ale jak wszyscy wiemy, wszystkiego nie ruszając się z kanapy różnych rozrywek mamy po uszy.
7: Dokładnie.
15: I jest to bardzo łatwy sposób na zabicie wolnego czasu, tylko taki też nie do końca produktywny. I my staramy się pokazać, że fajnie czasem nawet i, powiem szczerze, zmarznąć, zmęczyć, zmoczyć skarpety, ale wyjść z domu, bo wtedy mamy szansę przeżyć coś naprawdę fajnego, zadziwić sami siebie, pokonać swoje granice i spotkać mnóstwo wspaniałych ludzi. I dzięki poznawaniu tych nowych ludzi możemy zdobyć zupełnie nowe pasje, niekoniecznie też związane z turystyką.
7: I udaje się zaangażować studentów? Jest jakiś odzew, tak?
16: Tak.
15: W tym roku tak. W tym roku bardzo duży.
7: No właśnie, to może brakowało informacji, bo czasami tak jest, że jak informacja nie dotrze, to ludzie nawet nie wiedzą, nie? Że coś fajnego
16: też,
7: się dzieje.
16: Właśnie w tym roku zauważyliśmy, że najlepiej dla studentów działa reklama bezpośrednia, bym powiedział. W tym roku właśnie postawiliśmy na chodzenie po wykładach, wręczanie ulotek tak bezpośrednio, żeby studenci mieli okazję też porozmawiać z osobą, która zaprasza ciebie na właśnie na wydarzenie, na jakiś spacer, żeby pokazać, że nie jesteśmy nie wiadomo kim, że jesteśmy też takimi samymi ludźmi, studentami, jak właśnie ci, których planujemy zaprosić. No i myślę, że to podziałało. Ogólnie teraz, na ten moment mamy około 30 studentów, myślę, na właśnie tym kursie organizatora turystyki. Można powiedzieć, że
7: jest sukces.
16: Tak, jest sukces.
15: Tak, no ja w tamtym roku brałam udział i nas było chyba mniej niż 10 finalnie ukończonych.
7: No
16: tak,
7: proszę.
16: 9 osób ukończyło.
7: Progres jest.
15: Namacalna różnica.
16: Jest duży.
7: Mówiąc o tych urodzinach, to coś szczególnego przygotowujecie z okazji urodzin? Bo to chyba w czerwcu wypada.
16: Tak, dokładnie. Wypada to 12-14 czerwca. W tym roku 58 urodziny. Tak naprawdę szykujemy dokładnie te same atrakcje, co w latach poprzednich, aczkolwiek jeżeli ktoś nigdy nie był na urodzinach gdakowych, to wciąż to jest to w stanie zaskoczyć. Wynajmujemy domki, lokalizacji jeszcze niestety nie jestem w stanie powiedzieć, bo wciąż jesteśmy na etapie rozmów.
15: Negocjacji,
16: dokładnie. Ale jest to, zazwyczaj są to domki i stawiamy przede wszystkim na aktywność na świeżym powietrzu. Organizujemy przede wszystkim jak najwięcej aktywności ruchowych, na świeżym powietrzu. Czasami udaje nam się zrobić mapy dla uczestników, dajemy im kompas i chodzi o to, żeby szukali określonych punktów na mapie, które ktoś pochował.
7: Pani Agata Sowicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego.
9: Ciekawe Trójmiasto.
15: W naszym gronie jest bardzo dużo osobowości, bardzo dużo osób i na takich urodzinach nawet można powiedzieć bez planowania zawsze znajdzie się kilka osób, które się zgłaszają zupełnie, nie chcę powiedzieć nieproszone, ale z własną inicjatywą wychodzą, że ja mogę poprowadzić jogę, jak będą chętni, ja mogę poprowadzić fitness, jak będą chętni, to ja mogę wziąć kogoś, znaczy kogoś, wszystkich na wycieczkę, albo ja pływam kajakami, więc mogę poprowadzić. I napędzamy sami siebie, można powiedzieć. Tak wychodzi to po prostu...
7: Spontaniczna, dobra zabawa.
15: Tak. No ja przyznam, że rajdy nasze kursanckie, marsze na orientację, no to w dzisiejszym świecie, że tak to ujmę, są naprawdę przydatną umiejętnością, bo wszyscy teraz gdziekolwiek jadąc, idąc nawet, zwiedzając miasto europejskie i inne, każdego widać telefonem. A czytać mapy mimo wszystko dobrze umieć, bo ta umiejętność, mapa, każdy myśli, że to jest takie hop-siup. Dla niektórych tak, owszem, ale jeśli tego się nigdy nie robiło, to widać po naszych rajdach czasem, że ktoś bierze mapę do rąk po raz pierwszy w życiu i są problemy. Także zapraszamy.
7: Na pewno. Można się tego nauczyć. Proste na pozór rzeczy, o których się już dawno zapomniało, bo technologia weszła, a które no, warto znać, prawda?
16: Tak.
7: Świetnie. Czyli co, zapraszacie w swoje szeregi, zapraszacie państwo do uczestniczenia w tych imprezach, które organizujecie. A nie powiedzieliśmy jeszcze o wszystkim, no bo zaczęłam o tych śniegołazach, bo one się odbyły tu i teraz i cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale są jeszcze błotołazy. Tak?
16: Tak, dokładnie.
15: Tak, błotołazy, bosołazy latem.
7: No proszę, a błotołazy jesienią organizujecie?
15: Wiosną właśnie.
7: To wszystko zacznie topnieć.
15: Nie jest dużo błotka.
7: I wtedy fajnie. I to też jest podobny dystans do pokonania?
16: Nie chcemy aż tak bardzo ludzi zamęczyć, jak na śniegołazach, więc będzie dystans troszkę mniejszy. Całą ideą jest to, że jak już śnieg stopnieje, to właśnie, żeby nie przestawać chodzić i taki mały dystans sobie zrobić. Też właśnie trochę się w błotku potaplać.
7: Nie, i potem latem są bosołazy, tak?
15: W sierpniu, jak tak, się
7: po plaży?
16: Tak, dokładnie.
15: Koniecznie.
16: Generalnie pomysł jest taki, żeby wybrać jakieś miejsce na plaży i przejść się po prostu po piasku. Zazwyczaj wieczorem to jest też nocny spacer. Jak już dojdziemy na miejsce, organizujemy też jakieś ognisko dla uczestników.
7: I chyba spacer kobiet 8 marca.
16: Tak.
15: Tak, mamy dużo w kalendarzu pomniejszych wydarzeń jednodniowych, kilkugodzinnych, można powiedzieć, żeby po prostu nie tracić czasu, nie trwonić dni i podtrzymywać tą aktywność fizyczną, niezależnie od pory roku, niezależnie od warunków atmosferycznych, bo trzeba przyznać, że no musi być bardzo ciężko, żebyśmy zmienili termin albo odwołali wydarzenie znienacka. Staramy się uczyć i sami też być przygotowanym na wszystko. Nie ma złej pogody, tylko ludzie źle ubrani.
7: Tak, to jest prawda, świetnie. A jak ten rok się generalnie zapowiada? Co tam ciekawego macie jeszcze w repertuarze? Jakie są plany?
16: Za niedługo zaczyna się babski spacer właśnie, jak wspomniałaś. Będzie to po prostu krótki spacerek tutaj lokalnie gdzieś na terenie Trójmiasta. Głównie, żeby uczcić Dzień Kobiet. A też przy okazji, żeby się poruszać. Żeby aktywnie ten czas spędzić i w gronie fajnych ludzi. Tydzień później tak naprawdę jest spacerek, który ja organizuję w okolicy Szymbarku. To się nazywa Rajd Idy Marcowe. Taki temat sobie wybraliśmy. Też zaznaczę, że takie nasze rajdy, które robimy, zazwyczaj są weekendowe. Nazywają się rajdy. Może ta nazwa przerażać, aczkolwiek... Jest to po prostu zwykły spacer, też jakieś tempo nie narzucamy, jakiegoś takiego super mocnego, więc każdy, kto będzie chciał przyjść, się odnajdzie. Zamysłem tego jest to, że idziemy sobie, spacerujemy, rajdy są tematyczne, więc jest jeden temat, dookoła tego organizatorzy budują fabułę i też jakieś różne gry i zabawy ruchowe. Właśnie chodzi o to, żeby się poruszać, ale też żeby wczuć się w klimat tego tematu, który akurat jest. Następnie dochodzimy na miejsce, mamy taką naszą tradycję, organizujemy wspólną kolację, gdzie każdy po prostu kupuje jeden składnik na kolację.
7: Byli ze mną pani Agata Sowicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego. Bardzo dziękuję.
16: Dziękuję bardzo.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
7: Kto? kto wygra gadżety w naszym radiowym quizie Wiedza o Gdańsku. To jest nasz wspólny czas. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
17: Monika Tarka, witam serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. No nie powiem, że trzeba być odważnym, ale trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego miasta. I dzisiaj sprawdzimy, jaką wiedzę ma Pan Konrad. Dzień dobry, witam Panie Konradzie serdecznie.
18: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć.
17: Mam nadzieję, że pana nie przestraszyłam tym sprawdzaniem
18: nie boję
17: wiedzy.
18: Się niczego.
17: O, proszę. Nie. Dobrze, to ja pana nazwę Konrad Nieustraszony, może być?
18: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
17: Dobrze, panie Konradzie, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie pan odpowie, ale nawet jeżeli będzie skucha, to nic nie szkodzi. Tylko jeszcze wcześniej proszę mi powiedzieć, jakie są pana związki z Gdańskiem.
18: Ja Gdańsk uwielbiam, ponieważ mam tam mnóstwo przyjaciół z mojego rodzinnego miasta. Sam jestem ze Świętokrzyskiego i tamtych okolic, więc uwielbiam przyjeżdżać na nasze polskie morze, szczególnie w okresie takim noworocznym, szczególnie na Sylwestra. I spędzać 1 stycznia, to jest z samego rana iść na spacer z psem na plaży. To jest idealne rozpoczęcie nowego roku. Nie wiem, jak można robić to inaczej.
17: No to piękna wizja. Czy przy okazji też pan zwiedza troszeczkę Gdańsk? Poznał trochę to miasto?
18: Zdarza się, tak. Również mnie zabierają w różne miejsca, gdyż czas leci i zamieniamy już miejsca bardziej rozrywkowe na bardziej historyczne, na muzea i tak dalej.
17: Aha, rozumiem. No dobrze. To bardzo dobry kierunek, taki dojrzewający, tak? Dojrzały, o, może tak powiem.
18: Tak, z wiekiem wszystko się zmienia. Zamieniamy Adidasy już na porządne trzewiki, więc też pora i zamieniać lokale.
17: No dobrze, no to sprawdźmy pana wiedzę dotyczącą Gdańska. Może też się panu nasunie jakieś nowe, ciekawe miejsce, które warto z przyjaciółmi zobaczyć. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się festiwal muzyczny, który odbywa się co roku w Gdańsku, ale festiwal, który promuje muzykę klasyczną? Czy Sopot Festival, czy Solidarity of Arts, czy może Festiwal Goldbergowski?
18: Odpowiedź numer C.
17: Tak, oczywiście. Jego przewodnią ideą jest prezentacja dziedzictwa muzycznego dawnego Gdańska, więc cieszę się, że pan ten festiwal zna. Gratuluję. Pierwsze pytanie znakomicie. Teraz czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji zlokalizowanym nad morzem, czyli coś o tym, co pan mówił, tutaj będziemy mieli. Czy to jest Park Oliwski, czy Molo w Brzeźnie, czy Park Oruiski?
18: Molo w Brzeźnie.
17: Tak, oczywiście, Molo w Brzeźnie. Rozumiem, że tam z tym psem to też i na molo, tak?
18: Dokładnie są tak, od jednego molo do drugiego.
17: Cieszę się. Pierwsze Molo w Brzeźnie powstało w 1900 roku. Miało 100 metrów długości. W latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 metrów szerokości. No i obecne molo zostało otwarte w 1996 roku, bo tamto niestety zostało zlikwidowane. No i pytanie trzecie. Jak nazywa się brama w Gdańsku, która jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się na jego końcu, blisko Motławy? Czy brama wyżynna, czy brama złota, czy może brama zielona?
18: Kojarzy mi się, że to jest jakimś kolorem, tylko teraz nie wiem, czy złota, czy
17: złoty,
18: zielona.
17: Czy zielony.
18: No. No właśnie. Może jakaś podpowiedź, czy nie można?
17: No może podpowiem, że z niemieckiego Grüne.
18: No to
17: nazywała.
18: Zielona.
17: Tak, brama
18: dobrze,
17: zielona.
18: Dobrze, że nie golden.
17: Tak jest. To najprawdopodobniej najstarsza brama wodna Gdańska, bo wzmianki o niej już były w 1357 roku. Proszę, proszę. To jest też przykład manieryzmu niderlandzkiego, więc warto tę bramę zobaczyć i sfotografować i wrzucić na Facebooka potem.
18: Tym nawet mi nieźle idzie, jak na osobę, która nie z tych okolic jest.
17: Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Pytanie czwarte brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym targiem rybnym, gdzie można kupić świeże ryby? Targ Węglowy, targ po prostu rybny, czy może Długi Targ?
18: Oj, przyznam się, że tutaj będę strzelał totalnie i chyba odpowiedzi A jeszcze nie było, więc poproszę A.
17: No Targ Węglowy z rybami...
18: Ale rybny się wydawał za prosty.
17: No na logikę. No nie, oczywiście, że nie chodzi o tą odpowiedź. To jest targ rybny, po prostu targ rybny.
18: To było tak
17: proszę
18: prosto.
17: Się wybrać koniecznie.
18: Dobrze.
17: I już życzę smacznego. Pytanie piąte brzmi tak. Kto Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Czy Muzeum II Wojny Światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności, czy może Muzeum Narodowe w Gdańsku?
18: Oj, przyznam się szczerze, że byłem tylko w tym pierwszym miejscu, ale nie kojarzę do końca.
17: Czy, no to znowu czy na logikę, coś, no bo poświęcone historii już, ruchu tak. Solidarność.
18: No właśnie, i czy to znowu będzie takie proste, że to będzie odpowiedź B? Tak oczywiste może w ten sposób.
17: A dlaczego nie ma nie być takie proste i oczywiste? Oczywiście, że tak. Europejskie Centrum Solidarności, zgadza się. Jego celem jest oczywiście upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach. No i czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej, jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. No to ja biję brawo, bo
18: 4 na 5,
17: więc wspaniały tak wynik. Źle. Bardzo dobrze, naprawdę. Jest pan znakomicie przygotowany. Ciekawe, jakby odpowiadali pana przyjaciele. Może też niech ich pan przetestuje w wolnej chwili.
18: No właśnie, chyba będzie trzeba. Mogę podać później numery telefonów i też wezmę udział.
17: Dobrze, niech się zgłaszają koniecznie.
18: Dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego słuchania.
6: Audycja rozrywkowa.
19: Edyta Stańczyk z tej strony, jest ze mną pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Joga w Szkole.
9: Co jest grane w Trójmieście?
19: Po co joga w szkole?
20: Statystyki są alarmujące. Dotyczące stanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego dzieci i młodzieży. Około 20% co najmniej, a z roku na rok chyba to też wzrasta. Ostatnio czytałam z 2022 statystyki, że 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, lękowe, złe samopoczucie. Dodatkowo spada też sprawność ruchowa dzieci. Siedzenie wielogodzinne przed komputerem, brak ruchu, brak kontaktu z naturą, zwolnienia z WF-u.
19: To WF-iści biją na alarm, prawda?
20: Tak, i tu można się też zastanowić, dlaczego te zwolnienia z WF-u. Co takiego jest w wychowaniu fizycznym, co sprawia, że dzieci, młodzież nie chcą w nim uczestniczyć.
19: I jak tak rozmawiacie z nauczycielami, z młodzieżą, to padają jakieś takie sygnały niepokojące albo sugestie dotyczące tego, że dlaczego ja nie chcę na ten WF chodzić?
20: Tak, oczywiście. Często jest to związane z tym, że jest bardzo dużo gier zespołowych, opartych na rywalizacji i w ogóle same praktyki, czy skoki, czy biegi, często jest to sfokusowane pod kątem rywalizacji, kto wypadnie najlepiej, porównywania się. Nie każde dziecko lubi też brać udział w takich grach zespołowych, a podejść do ciała można naprawdę na różne sposoby. I joga pokazuje jedną z takich dróg, gdzie rozwijamy naszą sprawność ruchową, wzmacniamy odpowiednio ciało, rozciągamy to, co również jest założeniem WF-u, a jednocześnie go nie forsujemy i dajemy taką przestrzeń bardziej indywidualną, której potrzebują niektóre osoby, niektóre dzieciaki.
19: Wśród tych różnych problemów, na które zwracają chociażby nauczyciele uwagę, to oni mówią najczęściej o tym, że no, z czym mają dzieci problemy dzisiaj? Mają problemy z uwagą, z koncentracją, bardzo duże problemy z emocjami i z takimi relacjami rówieśniczymi również.
20: Zaraz rozwinę też ten wątek. Jeszcze chcę powiedzieć, że budowanie poczucia własnej wartości właśnie na porównywaniu się no donikąd nie prowadzi. I to, o czym mówisz, też te problemy z rówieśnikami w dużej mierze też bazują na tym, że dzieci mają niskie poczucie własnej wartości, są przebodźcowane, żyją w nieustannym stresie. Bo wychowanie fizyczne nie kontempluje tej drugiej strony monety, czyli oczywiście dla nas jest bardzo ważny ruch dla naszego zdrowia, ale również bardzo ważny jest stan uważności, relaksacji i przestrzeń, w której nasz organizm może się zregenerować. I tego brakuje na wychowaniu fizycznym. My współpracujemy od kilku lat ze szkołami, mamy kontakt z nauczycielami, między innymi wychowania fizycznego, chociaż nie tylko, Więc już nie tylko z naszego doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieży, ale teraz z doświadczenia nauczycieli, którzy pracują z naszymi programami, widzą, jak dzieci raz chłoną i potrzebują tych technik relaksacyjnych, jak same o nie proszą. Z drugiej strony jednocześnie, równolegle te techniki pomagają też nauczycielom zarządzać stresem własnym, a dzięki temu zarządzać lepiej grupą i konfliktami pomiędzy dziećmi.
19: No tak, bo na lekcjach się sporo dzieje czasami i trzeba jakoś nad to ogarnąć, zapanować nad tym.
20: Trzeba i bardzo łatwo jest wyjść z równowagi, bo no naprawdę jest to, ja zawsze mówię, że chylę czoła. Myślę, że jest to jeden z najbardziej takich pełnych wyzwań zawodów, przebywać z dziećmi i młodzieżą kilka godzin dziennie, a naprawdę podziwiam.
19: Nie, o to chciałam Cię, Marto, zapytać. Jako

0: ekspresji i nie mają tej przestrzeni do tak zwanego wyżycia się, wyrażenia się. I wtedy zaczniemy od ćwiczeń właśnie ekspresyjnych, od na przykład skakania, trzęsienia, mocniejszych technik oddechowych, pracy z dźwiękiem. Czyli prowadzimy dzieci w taki sposób, zresztą uwielbiają te techniki, żeby mogły ten nadmiar energii, czy bardziej to, co jest niewyrażone, również stres i napięcie, żeby mogły to poprzez te techniki uwolnić. I dopiero wtedy możemy przejść do technik, które pracują nad skupieniem, poprawiają zdolność koncentracji, do technik oddechowych i relaksacyjnych. Natomiast może się zdarzyć też odwrotnie, że w danej klasie grupa jest bardzo zmęczona, czuć, że potrzebuje odpocząć. Wtedy zaczynamy od na przykład położenia głowy na ławce, na rękach, bo te techniki, o których mówimy, są zaadaptowane do takiej zwykłej klasy lekcyjnej. Czyli każdy nauczyciel może je przeprowadzić w sali, gdzie są ławki i krzesła.
1: Nie potrzeba nie wiadomo czego.
0: Nie potrzeba. Żeby przeprowadzić jakby pełne zajęcia, takie z matami, oczywiście też możemy, na przykład w ramach wychowania fizycznego. Mamy nauczycieli po naszych szkoleniach, którzy też prowadzą takie zajęcia, ale nasz program 5 minut spokoju jest skierowany do wszystkich nauczycieli jakiegokolwiek przedmiotu, którzy mogą z tych technik korzystać, robiąc na przykład kilkuminutowe nawet przerwy w czasie zajęć. Czy to na początku, czy na końcu, czy w środku, w takim momencie, kiedy zobaczą, że jest to potrzebne. I też mamy taki feedback od nauczycieli, że dzieci proszą wręcz o te techniki.
1: Pamiętam, jak fundacja wasza dopiero zaczynała wchodzić do szkół. A jak to teraz wygląda, bo jest was coraz więcej?
0: To prawda. Tutaj w Trójmieście, głównie w Gdyni też na razie działamy, we współpracy też z Gdyńskim Centrum Sportu. Ale rzeczywiście, szczególnie z tym programem 5 minut spokoju, zaczynamy rozprzestrzeniać się, coraz więcej szkół się interesuje tym programem, coraz więcej dyrekcji jest na to otwartych. I to jest program, w którym dzielimy się scenariuszami na takie 45-minutowe zajęcia.
1: Marta Miguła z Fundacji Yoga w Szkole.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
1: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
0: Bez cukru i glukozy.
1: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
0: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
0: Dziękuję.
2: Thank you.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
1: Plus?
0: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
1: Tak, to te, podać?
0: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
2: Mamo, chcę pić.
3: Dzień dobry.
2: Chcę pić.
3: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
1: Pewnie plus?
2: Tak, chcę plus.
3: Już kupuję, to najlepszy wybór.
1: Na 100%.
4: Oryginalny plus elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plus.pl.
5: Reklama.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: to promocja.
1: Pamiętacie czasy, gdy przez radio składało się życzenia urodzinowe, a piosenka dla ukochanej leciała w eterze szybciej niż list polecony? W naszym Radiu Pogoda pielęgnujemy najlepsze tradycje. Wy mówicie, kogo kochacie, a ja przekazuję wasze słowa i gram, co wam w duszy gra.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
1: Majówkowy koncert życzeń jutro od 10 do 14. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

zwyczajnie stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

cicho zbyt długo brał kąpiel, a gdy wyszedł, stłumiłam coś w sobie. Karpia miał w zębach, karp był na święta, ale trudno, niech stracę na zdrowie. Chwilę patrzył przed siebie w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem, widać musiał, miał swoje powody. Trochę

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio
1: Pogoda. Cichnie gwar, wieczór.

0: kładzie cholerna na głowę, na serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam.

Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw. Ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś,